0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i znów łączymy przeszłość z teraźniejszością. Piotr Skarga dzisiaj jest bohaterem naszego spotkania. Piotr Skarga, człowiek, który żył wiele stuleci temu, a wciąż wzbudza kontrowersje. Wzbudzał je za życia, wzbudzał je po śmierci, wzbudza je i teraz. Dlaczego? No, porozmawiamy sobie i myślę wyjaśnimy w trakcie naszej rozmowy. Przewodnikiem po tych odległych nieraz sprawach jest mój i Państwa gość Jarosław Mańka. Serdecznie witam.
2: Witam, bardzo serdecznie.
1: Jarosław Mańka jest autorem kilku filmów, w tym także filmu o właśnie Piotrze Skardze. Dlatego ufam, że będzie mógł o wielu sprawach związanych z tym kaznodzieją opowiedzieć. Na samym początku chciałbym, żebyśmy się tutaj wspólnie zastanowili nad taką jedną sprawą. Otóż przygotowując się do audycji, zrobiłem taki krótki research po moich znajomych. Sięgnąłem także do własnych wiadomości. Nie mam oczywiście żadnych twardych wyników badań socjologicznych, ale zauważyłem, że istnieje takie ciekawe zjawisko. Nazwisko Piotra Skargi jest generalnie znane. Ludzie kojarzą, że ktoś taki był. I na tym się kończy. To znaczy właściwie wiedza o tym, kim on był, kiedy żył i tak dalej, jest prawie żadna. Mówię tu o takiej powszechnej wiedzy. Każdy ze szkoły wyniósł samo nazwisko i na tym się wszystko kończy. Dlaczego? Jak sądzisz, Jarku, dlaczego tak jest?
2: Znaczy, tak sobie też pomyślałem o sobie. W momencie, kiedy przygotowywałem się do realizacji tego filmu, wiedziałem tylko tyle, co przeciętny zjadacz chleba, czyli po prostu to, co wyniosłem ze szkoły. Piotr Skarga, kazania sejmowe i tutaj kropka. Nic, po prostu biało. Co więcej, kiedy miałem na biurku kazania sejmowe, no to wydawała mi się to straszna nuda, chociaż nawet nie zdążyłem otworzyć nie zdążyłem przeczytać jednej strony. Dopiero w momencie pracy nad filmem zobaczyłem, jaka to jest postać, jak wspaniała to jest postać, jaki to był tytan pracy, patriota, człowiek, który kochał ojczyznę, człowiek, który wprowadził do języka polskiego słowo ojczyzna i za to chociażby powinniśmy już go czcić, tak można by wręcz powiedzieć. Drugą rzeczą, która w Krakowie, w Małopolsce się przebija, to znana niestety czarna legenda o jego pochowaniu w stanie letargu. No to jest coś, co człowieka no, interesuje, bo to jest dreszczyk emocji, to są jakieś takie opowieści, skrypty.
1: Ale tutaj, Jarku, ci na chwilę przerwę, bo to, o czym mówisz, myślę, wrócimy sobie do tej czarnej legendy, to już jest pewnego rodzaju wiedza, tak? Już wiedzieć coś o Skardze, że został tam pochowany za życia, być może i tak dalej, ale ta wiedza nie jest dostępna wielu ludziom. Tak naprawdę wiele osób nawet tego nie wie, tej czarnej legendy. To jest Piotr Skarga i koniec. Obraz Matejki, wiemy, że ktoś taki był, że stoi wzniesione ręce i koniec, i nic. To mnie frapuje. Dlaczego o tej postaci ludzie kończący nawet szkołę, kończący studia bardzo często humanistyczne, nie wiedzą nic lub prawie nic poza tym, że no, ktoś taki był?
2: To znaczy, tutaj można by powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. No, przyczyna jest taka, że Piotr Skarga praktycznie nie istnieje w przestrzeni medialnej. Dlaczego nie istnieje w przestrzeni medialnej, tego do końca nie wiem. Ale no, mogę się pokusić o pewne przemyślenia. No, osoba, która no, była takim stuprocentowym dla mnie państwowcem, osoba, która na pierwszym miejscu stawiała Boga, na drugim miejscu ojczyznę, działała według zasady magis, im dobro bardziej powszechne, tym lepsze, tym na chwałę Boga. Osoba, która w końcu też miała poczucie czegoś takiego, co właśnie w naszych czasach wydaje mi się bardzo ważne, poczucie wspólnotowości, poczucie tego, że my jako naród nie jesteśmy tylko poszczególnymi klasami, a te klasy były bardzo widoczne oczywiście w czasach Skargi, bo mówiąc o nim musimy zawsze pamiętać o jego czasach, ale mam wrażenie, że to jego przesłanie jest widoczne i w czasach naszych. No nie możemy być oderwani jeden od drugiego, Polak od Polaka, króciutko mówiąc, skargę odczytuje w jego czasach jako taki wyrzut sumienia dla tych najbogatszych, dla tych elit, dla tych, którzy najwięcej mogli, dla tych, którzy stanowili prawo.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wyrzucie sumienia, bo to mi się bardzo podobało, to stwierdzenie. Czy on jest wyrzutem sumienia także dla naszych dzisiejszych czasów i dlatego jest taki troszeczkę zamilczany?
2: No właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma o nim dosłownie nic.
1: Bo być może dlatego właśnie, że jest wyrzutem sumienia. No, możemy pokusić się o takie przypuszczenie.
2: Mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie, bo przyglądając się mediom, przyglądając się polityce historycznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, także naszych sąsiadów, gdzie polityka historyczna jest bardzo silna, tak i po naszej, i za naszą granicą wschodnią, i za naszą granicą zachodnią, gdzie robi się wszystko, aby poczucie dumy narodowej wynosić ponad wszystko. Wiadomo, że jeżeli duma narodowa będzie silna, to i no, praca w takim państwie, mieszkanie no, jest całkiem inne, jest po prostu komfortowe, jesteśmy dumni. Skarga był człowiekiem takim, który tą dumę narodową poprzez swoją pracę, poprzez to, co głosił, no on Polakom dawał, on Polakom przywracał wręcz. Należy sobie przypomnieć, co się działo zaraz po śmierci Skargi. No, nie bez kozery mówiło się o nim, że jest to prorok, że ma takie...
1: Wizjoner.
2: Stało się tak, jak Skarga przewidywał, że jeżeli nie będziemy służyć tak, jak się należy, z szacunkiem, z godnością, patrząc na swoich bliźnich swojemu królowi wybranemu, to będziemy służyć panom obcym i będzie to służba...
1: Ciężka,
2: gorzka.
1: Mówimy tu już o jego śmierci. Cofnijmy się trochę do momentów jego narodzin, bo zaczęliśmy tak opowiadając o tym, czy zastanawiając się nad tym, dlaczego Skarga jest trochę zamilczany w dzisiejszych czasach, a jakie były jego czasy, w których on się urodził, czyli no, pewien rys biograficzny tu przedstawmy naszym słuchaczom. Wiemy o Skardze, o księdzu Piotrze Skardze, z twojego między innymi filmu możemy się tego dowiedzieć. Przyszedł na świat w czasach Polski jeszcze jagiellońskiej, w czasach, które zwane są złotym wiekiem Polski. Tak? Polska jest potężna i gospodarczo, i militarnie, i politycznie. No jest takim właściwie mocarstwem tutaj środkowoeuropejskim. O samym Skardze, tak jak oglądałem sobie twój film, wiemy, że przyszedł na świat gdzieś na Mazowszu. Doczytałem sobie jeszcze później, że nie do końca wiadomo, jak to jest z tym jego pochodzeniem szlacheckim, że on wprawdzie posługiwał się herbem Powięza, ale że ten herb był nadany już przez króla jemu i że to pochodzenie, to jego nazwisko Skarga bądź Powęski, bo też pod takim nazwiskiem występuje, nie do końca wiadomo, czy to było nazwisko szlacheckie, czy on jednak pochodził z bogatych chłopów. Niemniej tam zdobył edukację. Wtedy to się zdarzało, że i bogaci chłopi kończyli szkoły. I został księdzem. Ale wcale nie od razu zaczęła się ta jego kariera jezuicka. To było dla mnie zaskoczenie, bo kojarzyłem go z jezuitami, a wcale nie zaczęło się od jezuitów.
2: Ja myślę, że można powiedzieć o księdzu Piotrze Skardze, iż był synem swoich czasów, takim stuprocentowym synem swoich czasów. To, że on skończył Akademię Krakowską, to, że doszedł do bardzo wysokiego stanowiska państwowego, tak można powiedzieć, był w końcu kaznodzieją Zygmunta III Wazy. To się nie stało tak po prostu bez powodu. On od początku był takim tytanem pracy, uwielbiał się uczyć, uwielbiał naukę, modlitwę i od samego początku też zdradzał to, co się stało z nim już. Na mnie największe wrażenie zrobił moment, kiedy Skarga, nie mówiąc nikomu, a mając, tak można powiedzieć, bardzo ciepłą posadę we Lwowie, pewnego dnia po prostu wsiadł na konia, przypasał szablę do pasa i zajechał sobie do Rzymu. Były to czasy, które wtedy w Rzeczpospolitej prowadziły do pewnego rozłamu, jeżeli chodzi o wyznawców Lutra, którzy zdobywali coraz to większe wpływy w państwie.
1: To jest mało powiedziane. My patrzymy na Polskę jako kraj katolicki, a właśnie wtedy, kiedy on się do tego Rzymu udał, to są czasy jeszcze Zygmunta Augusta, luteranizm i kalwinizm wśród polskiej szlachty zdobywał ogromne poparcie i to wśród najpotężniejszych rodów, no choćby Radziwiłłowie, prawda, ale masa innych. I wiele wskazywało na to, że Polska może stać się krajem protestanckim, zwyczajnie krajem protestanckim. I nasz Skarga, tak jak powiedziałeś, to w ogóle jest niesamowita rzecz. Ja też się z twojego filmu dowiedziałem o tym. Proboszcz nagle wsiada na konia i nic nie mówiąc nikomu jedzie do Rzymu. Czego tam szuka w tym Rzymie?
2: Widocznie czuł taką potrzebę, widocznie też widział, co się dzieje w państwie, które bardzo kochał. To już potem można było się przekonać po jego dziełach. Wydaje mi się, że odpowiedzią w ogóle na tamte czasy, na czasy zwolenników też Marcina Lutra, był właśnie zakon jezuitów. Po czasie już możemy stwierdzić, ja tak to odczytuję, że Skarga był takim swoistym języczkiem uwagi. On tą swoją działalnością bardzo żywą, bardzo twórczą, gdzieś coraz więcej tych elit Rzeczpospolitej przeciągał na stronę chrześcijaństwa, ale nie działo się to bez przyczyny. Warto tutaj przypomnieć właśnie czasy, kiedy on trafił do kolegium jezuitów w Rzymie. No, były to dla niego okoliczności wtedy, gdy to weźmiemy pod uwagę, no też bardzo sprzyjające. Warto sobie przypomnieć, że przyjął go wtedy do zakonu jezuitów święty Franciszek Borgiasz. Papieżem był święty Pius V, a trafił do Rzymu niedługo po tym, jak zmarł święty Stanisław Kostka i Włosi dziwowali się wtedy tej specjalnej, takiej nabożnej czci świętego Stanisława Kostki do Matki Boskiej. W samym Rzymie Skarga był bardzo krótko, bo zamiast 2 lat nowicjatu odbył tylko 0,5 roku. Oceny miał bardzo dobre i czym prędzej wrócił do Rzeczpospolitej.
1: Już jako jezuita, już jako ksiądz z Towarzystwa Jezusowego.
2: Już jako jezuita. I warto tutaj przypomnieć, że nie wrócił do takiego państwa, jakie opuszczał. Była to już Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to największe państwo nowożytnej Europy. I
1: po Unii Lubelskiej.
2: Po Unii Lubelskiej 1569 roku. Ale było to państwo, gdzie naprawdę czekała Skargę praca na ugorze. Były rejony w Rzeczpospolitej, gdzie luteranizm po prostu brał górę i w tych miejscach pojawiał się też Skarga.
1: No i tutaj dochodzimy do bardzo delikatnego obszaru naszej rozmowie. XVI wiek to są w Europie czasy straszliwych wojen religijnych. Naprawdę giną tysiące ludzi. No chyba taką najbardziej charakterystycznym wydarzeniem dla tego okresu jest Noc Świętego Bartłomieja w Paryżu, gdzie po prostu wymordowano tysiące kalwinów, tak? Francuzów, poddanych króla francuskiego. Czegoś takiego nie było do tej pory. Król nakazuje swoich poddanych innowierców wymordować po prostu. Oczywiście działy się także w drugą stronę mordy. To nie jest tak, że protestanci byli tutaj owieczkami bezbronnymi. W całej zachodniej Europie leje się krew w wojnach religijnych. No i w Polsce też mamy wyznawców różnych wyznań. Mamy katolików, ale mamy kalwinistów, mamy luteran. Cały wschód to jest prawosławie. U nas do takich rzezi nie dochodzi, tak? Pojawia się Towarzystwo Jezusowe, jest ramieniem Kościoła, nie zbrojnym, ale ramieniem, tą forpoczną kontrreformacji. Jak w tym wszystkim odnajduje się Piotr Skarga między tymi różnymi wyznaniami?
2: Można powiedzieć, że odnajduje się wręcz wzorcowo. A dlaczego? Dlatego, że dla Piotra Skargi Jezus naprawdę był Bogiem. Jezus naprawdę był Bogiem. Skarga nie cierpiał grzechu, ale kochał grzeszników i to jest klucz do jego postępowania. On wprawdzie mówił, że heretyctwo, jak się wtedy mówiło, złe, ale że ci bracia heretycy to nasza krew, krew z krwi i tutaj nie ma miejsca na rzeczy destrukcyjne typu nienawiść, rzeczy, które nie są godne bycia chrześcijaninem. No i w tej roli Skarga doskonale się sprawdzał.
1: Unia Lubelska, o której mówiliśmy, czyli połączenie dwóch państw do tej pory, Korony i Litwy, w jeden wielki organizm, w wielką federację. To są jeszcze czasy Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów. I później następują kolejni królowie. Tak się składa, że skarga właściwie towarzyszy tym kolejnym królom. Mamy Walezego, bardzo krótki i w sumie mało chwalebny epizod, ale później mamy Batorego, później mamy Zygmunta III i właściwie cały czas gdzieś tam w pobliżu króla przebywa Piotr Skarga.
2: No można się zastanowić dlaczego. No, wydaje mi się, że...
1: No właśnie, tak, od razu tutaj czarna legenda, szara eminencja gdzieś przy tronie królewskim, chciał rządzić Polską.
2: Tak, wydaje mi się, że dlatego, iż no, on naprawdę potrafił słuchać, naprawdę potrafił dawać rady. Wydaje mi się, że przede wszystkim trafiał do serca. Jego kazania, polecam, żeby do nich zaglądnąć od czasu do czasu, no, są poruszające, ale są też takim, opowiedziane takim językiem, który przekonuje, który jest bardzo obrazowy, który zarazem no, pozwala też słuchaczowi na wyciągnięcie wniosków, na to, aby zastanowić się w sercu, jak postępować, jakie wyciągać wnioski, dokąd iść, co jest ważne dla człowieka, ale dla człowieka chrześcijanina. Więc wydaje mi się, że tu jest ta jego główna taka zagadka tego, iż potrafił po prostu no, trafiać tam, gdzie miał trafić. A że był u samego króla, jeżeli tak można powiedzieć, więc tym większa siła jego oddziaływania na losy państwa, na rolę państwa. Stąd też, tak wydaje mi się, tak zajadłe od czasu do czasu, jeżeli tak można się wyrazić, opinie na jego temat, na tego głównego wichrzyciela w Rzeczpospolitej. Dlaczego został ochrzczony takim mianem? No, dlatego, że walka ze Skargą na argumenty no, była walką niemalże przegraną. To po jakimś czasie jego oponenci polityczni no już wręcz nie starali się nie wchodzić w dyskurs, gdyż po prostu go przegrywali.
1: No on został kaznodzieją królewskim. Taki tytuł, taką godność czy rangę można rzec otrzymał. I ona chyba w pewnym sensie stała wyżej niż ranga, którą on pierwotnie w Polsce miał, rektora nowo założonego Uniwersytetu w Wilnie. Prawda? Był, zdaje się, pierwszym nawet tak. rektorem. I wszystko wskazuje na to, że ta ranga kaznodziei królewskiego nadwornego była chyba także przez niego ceniona wyżej niż ranga rektorska. Czyli to był zaszczyt całkiem wysoki i całkiem znaczący w Rzeczpospolitej, w tych realiach. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zaczęliśmy tutaj mówić o roli skargi jako spowiednika, jako kaznodziei królewskiego, czyli osoby, która miała no, spory wpływ, ponieważ słuchali siłą rzeczy najwyżsi urzędnicy państwowi, otoczenie króla, senatorowie, posłowie i jego kazań, więc no, był w jakiejś mierze politykiem, publicystą, teraz modne słowo, miał wpływ, na pewno miał wpływ na to, co się działo w Polsce, na politykę polską. Ale to jest tylko część tego obrazu skargi, ponieważ Piotr Skarga, ksiądz Piotr Skarga, zapisał się także jako działacz czy społecznik i to jest ta część jego życia dużo mniej znana, prawda? A bardzo ciekawa. I ona w jakiś sposób żyje do dzisiaj. Te jego dzieła żyją do dzisiaj.
2: Wydaje się, że to, co Skarga zapoczątkował dokładnie w 1584 roku, zostało założone w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia. No, jest to dzieło uniwersalne. Przez kilkaset lat działa ono bez przerwy do dnia dzisiejszego i przynosi konkretne owoce. Bardzo jest ciekawa też geneza powstania Arcybractwa Miłosierdzia. Z pewnością Skarga, będąc w Rzymie, nawet będąc krótko w Rzymie, mógł się już z takimi inicjatywami chrześcijańskimi spotkać. Co do tego historycy się zgadzają, bo takie instytucje w Rzymie już działały, ale nie było ich w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I tutaj rola skargi, która jest nie do przecenienia.
1: Może wyjaśnijmy w ogóle, o co w tym chodziło, bo nazwa brzmi całkiem fajnie. Arcybractwo Miłosierdzia. Natomiast o co chodziło w tym arcybractwie? Na czym polegała jego rola?
2: Tak naprawdę chodziło o pomoc dla najbiedniejszych obywateli Krakowa, później można powiedzieć Rzeczpospolitej, gdyż arcybractwo się rozrastało, powstawały kolejne oddziały w innych państwach, w innych miastach Rzeczpospolitej. Pomoc żebrakom, pomoc najbiedniejszym, pomoc pannom, które były na wydaniu, a które straciły rodziców.
1: To jest bardzo ważna rzecz, tu musimy dwa słowa wyjaśnić. Pomoc pannom, które nie miały na własny posag. W tamtych czasach to było szalenie ważne, dlatego że jeśli

0: o banku pobożnym. Chodziło o co? Chodziło o to, aby pomagać ludziom, rzemieślnikom, którzy popadali w kłopoty, w tarapaty finansowe, ale na zasadzie bardzo niskich procentów. No oczywiście nie wszystkim się to podobało, ale była to pomoc bardzo skuteczna. To też prowadziło do tego, iż Rzeczpospolita miała obywateli, którzy no, byli po prostu wydajni, którzy mogli dla niej pracować, a którzy nie schodzili na złą drogę. Także no, tutaj ta rola jest totalnie zapomniana. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy o tym usłyszałem. Tym bardziej byłem zdziwiony, kiedy na ulicy Siennej 5 w Krakowie, gdzie mieści się siedziba arcybractwa od 400 lat, spotkałem ludzi, którzy przychodzą i dzisiaj po realną pomoc. Warto wspomnieć, że dzięki odpowiedniej polityce mądrości arcybractwo do dnia dzisiejszego potrafi pozyskiwać środki na tych najbiedniejszych. To taka ciekawostka, o której może wspomnę. Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie udziela comiesięcznych zapomóg najbiedniejszym mieszkańcom Krakowa. Jest ich około 200 i to co miesiąc są konkretne fundusze na lekarstwa, na opłaty czynszu. No wiadomo, że każdy ma różną sytuację i tym najbiedniejszym to jest obowiązek chrześcijanina, aby im pomóc.
1: No właśnie, tutaj padło słowo fundusze, kluczowe dla funkcjonowania tego rodzaju instytucji. Jak to sobie Piotr Skarga wyobraził? Skąd miały iść środki na funkcjonowanie tych instytucji charytatywnych, czyli na tych biednych? Jak on pozyskiwał, czy też jego bractwo, jak pozyskiwało fundusze na tą działalność?
0: No można powiedzieć, że Piotr Skarga w tej dziedzinie był po prostu człowiekiem niestrudzonym. Dość wspomnieć, że do datków na Arcybractwo Miłosierdzia potrafił namówić no, najbogatszych, jeżeli tak możemy określić, króla Zygmunta III Wazę, czy też Mikołaja Zebrzydowskiego. Tutaj też pewne takie sprytne działanie, na przykład założona skrzynka świętego Mikołaja, ona była założona na cześć głównego fundatora, czyli Mikołaja Zebrzydowskiego. To była właśnie ta skrzynka, która gromadziła fundusze na posagi dla biednych panien, aby nie zeszły na złą drogę. Jeżeli chodzi o taką dalszą działalność, to fundusze były pozyskiwane między innymi z wynajmu kamienic, które stawały się własnością Arcybractwa Miłosierdzia. No i tu też bardzo mądra polityka, iż te środki nieruchome nie były po prostu sprzedawane, nie pozbywano się ich, tylko myślano o kolejnych pokoleniach, o kolejnych potrzebujących.
1: I czyli tak jest... to bractwo nie stało się deweloperem, który obraca nieruchomościami, a raczej starało się gromadzić te domy na to, żeby można było dalej funkcjonować, uzyskiwać środki finansowe na stałą działalność.
0: Dokładnie tak. Statut Arcybractwa Miłosierdzia jest praktycznie niezmieniony od czasów jego założenia. No i świadczy to o tym, iż są to prawa uniwersalne.
1: No niesamowite jest to, że funkcjonuje do dzisiaj bez żadnej przerwy. Niewiele instytucji w Polsce może się czymś takim pochwalić. No niestety historia nie była dla ostatnich kilkuset lat w Polsce zbyt łaskawa i mamy to zerwanie ciągłości różnych wspólnot, różnych instytucji. Trzeba je często od zera reaktywować. Także tego rodzaju instytucje założone kilkaset lat temu, funkcjonujące nieprzerwanie do dzisiaj, są swoistym skarbem.
0: To, co mnie ujęło, to zdanie jednego z członków Arcybractwa Miłosierdzia. W Krakowie mamy pomnik przed kościołem świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga. Jest to pomnik kaznodziei, który ma uniesioną rękę, tak jakby chciał. I jest to pomnik bardzo ekspresyjny, natomiast dla wielu członków Arcybractwa Miłosierdzia powiedzieli mi coś takiego, iż, że według ich powinien powstać w Krakowie pomnik Skargi, który przytula sieroty, bo tak oni go widzą poprzez jego dzieła. W Bazylice Jezuitów na ulicy Kopernika możemy zobaczyć mozaikę, gdzie jest scena z genezy powstania Arcybractwa Miłosierdzia, mianowicie w kruchcie kościoła świętej Barbary do stóp księdza Skargi rzuciła się wdowa po rzemieślniku z kilkorgiem dzieci. Wdowa, która no, zostałaby po prostu bez środków do życia. I ksiądz Skarga na to wezwanie odpowiedział swoim dziełem.
1: Być może jest tak, że ten dysonans taki u członków bractwa, Arcybractwa Miłosierdzia, gdy patrzą na pomnik w jakiejś ekspresyjnej pozie kaznodziei, wynika z tego, że trochę nam się zapisał taki zbiorowy obraz księdza Skargi, w dużej mierze dzięki obrazowi Jana Matejki. I mamy takie kalki

0: pojęciowe, kazania sejmowe, ksiądz Skarga, który wygłasza kazanie z ekspresją przemawiający. No a wiemy, że to jest tylko część prawdy, część obrazu tego człowieka, bo zajmował się, jak sam powiedziałeś, z działalnością zupełnie inną również, tak, która nie wymagała może gestów kaznodziejskich, jakiegoś niesamowitego głosu i ekspresji, ale rzetelnej pracy, chodzenia, rozmawiania z tymi senatorami, z królem, pozyskiwania tych środków. Ludzie, którzy mają jakikolwiek związek z działalnością taką społecznikowską, wiedzą, jak trudno jest utrzymywać stale takie fundacje. Wymaga to zupełnie innych umiejętności niż wygłoszenie płomiennego kazania. Być może powinny być dwa pomniki Skargi.
1: Być może powinny być dwa pomniki Skargi, a być może powinno być ich więcej w Rzeczpospolitej, naszej tutaj dzisiejszej. Być może powinien być bardziej obecny w przestrzeni medialnej. Dla mnie to jest niepojęte, że właśnie tak mało o nim wiemy, mimo okrągłych rocznic, mimo tego, że...
0: Jakie są te okrągłe rocznice?
1: Okrągłe rocznice, dwa lata temu była 400. rocznica śmierci księdza Skargi. W tym roku jest okrągła 430-letnia rocznica przybycia Skargi do Krakowa i w końcu założenia Arcybractwa Miłosierdzia, które dokonało się 7 października 1584 roku, więc już chociażby z tego powodu powinien on być bardziej obecny w przestrzeni medialnej, a tak nie jest.
0: No dzięki na przykład twojemu filmowi ten stan się zmienia. Także to jest jakiś apel do nas, do ludzi mediów, do ludzi, którzy mają na to wpływ, żeby to zmienić. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: No i ponownie rozmawiamy o czasach księdza Skargi. Mówiliśmy przed przerwą o jego roli jako społecznika, takiej zupełnie mniej znanej. No ale pojawił nam się ten obraz, czy pomnik jego kaznodziei. Ta rola była szalenie ważna, chyba w długofalowej wizji, jednak ważniejsza niż społecznikowska, dlatego że on się tutaj, jak mówiliśmy na samym początku naszej audycji, odnosił do spraw najistotniejszych, wspólnota narodowa, wspólnota państwowa. Ja znalazłem sobie, czytając o jego biografii, że w jego kazaniach istnieje coś takiego jak niechęć do demokracji szlacheckiej. On nie był wielkim zwolennikiem sejmokracji, sejmu jako takiego. On był zwolennikiem wzmocnienia władzy królewskiej. Wiemy, że stał mocno przy królach i przy Batorym, i zwłaszcza przy Zygmuncie III. I on z wielką niechęcią odnosił się do tej rozpolitykowanej szlachty, czym zyskał sobie zresztą mnogie grono przeciwników politycznych, ludzi bardzo niechętnych.
1: Dokładnie tak. Warto tutaj wrócić do pojęcia złotej wolności szlacheckiej. To nie była taka złota wolność, która dzisiaj źle nam się kojarzy. To była wolność, która niosła ze sobą i wolność, ale i obowiązki. To była, można tak powiedzieć, mądra wolność. Chodziło o to, aby była ona przesiągnięta duchem chrześcijańskim, aby każdy wiedział, jaką ma swoją rolę w Rzeczpospolitej, według też swojego stanu i jakie ma obowiązki. Skarga grzmiał, że nie możemy tylko i wyłącznie, tutaj odwoływał się oczywiście do szlachty, żądać przywilejów, a nie dawać nic od siebie. Skarga był zwolennikiem porządku augustyńskiego, gdzie wszystko ma swój początek i koniec, wszystko ma swoją hierarchię, ale tym wzorem była hierarchia boska.
0: Dlatego wierzymy w Królestwo Niebieskie, a nie w Republikę Niebieską. Warto o tym pamiętać. Tutaj ten porządek augustyński, bardzo mi się podoba to określenie, ono przez wielu teologów czasów dawnych było przytaczane. Tam taki podział na, idealny podział społeczeństwa na pasterzy, owce i psy pasterskie, które tego stada stróżują, tak? Że pasterze to są kapłani, psy pasterskie to są zbrojni, rycerze, policja, żołnierze, wszyscy ci, którzy mają oręż, no i owieczki, tak? Czyli reszta pracująca. Oni to nazywali jak laboratores, oratores et milites. Że to nie jest tak, że wszyscy są sobie równi, że są równą jakąś taką homogeniczną plazmą, co w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest traktowane jako dogmat, tak? Wszyscy są sobie równi, wszyscy mają prawa, nikt nie ma żadnych obowiązków.
1: Dokładnie tak, ale ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą hierarchię, to, co mi się najbardziej u skargi podoba i to, co mnie bardzo ujmuje, to jest to, że skarga był właśnie takim wyrzutem sumienia, przypominaczem, iż my jako naród jesteśmy wspólnotą. No, nie można zamykać się tylko i wyłącznie we własnej klasie, nie myśląc o pozostałych, co skarga to doskonale diagnozował. Tutaj nawiązując do tych zależności, do hierarchii, warto przypomnieć, jak skarga zachował się podczas rokoszu Zebrzydowskiego. No, tutaj rzeczą taką bardzo zadziwiającą, jeżeli chodzi o postawę króla, który pokonał heretyków, protestantów.
0: No nie tylko protestantów, tu musimy wyjaśnić, że w rokoszu Zebrzydowskiego przeciw królowi, to był początek XVII wieku, przeciw Zygmuntowi III, stanęła szlachta kalwińska, luterańska, ale stanęło też sporo szlachty katolickiej, bo to był rokosz, oni to uzasadniali, rokosz przeciwko próbom narzucenia absolutnej władzy nam, czyli narodowi szlacheckiemu.
1: Tak, dokładnie tak. Oczywiście tutaj chodziło o to, że król po prostu się nie mścił. Król starał się być łaskawym władcą, który przyciągał też który przyciągał w stronę ścieżek wiary katolickiej swoim postępowaniem. Było to dość takie niecodzienne zachowanie, biorąc pod uwagę to, jak się zachowywali nasi sąsiedzi, gdzie topór katowski był takim powszechnym.
0: Istos
1: były powszechnymi sposobami wymierzania sprawiedliwości.
0: No choćby to, co właśnie działo się kilkadziesiąt lat wcześniej we Francji, gdzie tysiące ludzi zabijano z powodów właśnie religijnych, czy podniesienia ręki na majestat królewski, czy buntu przeciwko królowi. U nas te wszystkie bunty, te wszystkie tarcia, porównując z zachodnią Europą, były bardzo, bardzo łagodne. I z tego, co pamiętam z twojego filmu, też skarga miał w tym jakiś swój udział. On nie znosił herezji, ale był wielkim przeciwnikiem występowania z przemocą przeciw heretykom. Tak? Wojna religijna nie mieściła się w jego wizji państwa.
1: Dokładnie tak. Jego jedyną bronią, tak można powiedzieć, to były argumenty i czyny. Czyny, czyli między innymi to, o czym mówiliśmy wcześniej, dzieła charytatywne. Ale on też się spotkał wręcz z fizyczną napaścią. Działo się tak, kiedy sługa księcia Radziwiłła napadł na niego.
0: Księcia Radziwiłła Kalwina.
1: Księcia Radziwiłła Kalwina natarł na niego. Nie wiadomo, jakby się to spotkanie skończyło, gdyby nie nagłe zbiegowisko szlachty. Co się stało? No, stało się to, iż Albert, bo tak miał na imię sługa Radziwiłła, groził skardze szpadą, szablą, uderzył go w policzek, strasznie złorzecząc. No to oczywiście doszło do władz biskupa i do uszu Radziwiłła. Kara była wtedy bardzo prosta. Za podniesienie ręki na sługę Bożego groziło odcięcie tej ręki. I cóż się wtedy stało? Albert padł u kolan skargi, błagając o wybaczenie. I ten mu go z radością udzielił, całując go jeszcze w czoło. Także zdaje się, tutaj dotykamy kolejnej odsłony, czyli pragnienia świętości skargi. Dla niego to była wręcz zasługa, że tak wypełnia dzieła chrześcijańskie, iż spotyka się z taką, a nie inną reakcją.
0: Niemniej cały czas za jego życia i po śmierci towarzyszyła, tak jak mówiliśmy, ta czarna legenda, no bo tak, skarga jezuita, ksiądz katolicki, stoi blisko króla, wygłasza kazania, próbuje pouczać senatorów i posłów, część z nich jest innowiercami, więc już dlatego chociażby się burzą. No i mamy tutaj kroczącą gdzieś obok, kroczącą czarną legendę w ogóle jezuitów, tak? Jezuici są często przedstawiani w historii Kościoła jako taka tajna czy na pół jawna organizacja dążąca do wprowadzenia katolicyzmu wszędzie, gdzie się da, a za pośrednictwem katolicyzmu do zdobycia władzy nad całym globem.
1: No i tutaj wydaje się, że jakby nałożyły się na siebie dwie czarne legendy, czyli ksiądz Skarga, no nie dość, że jezuita, nie dość, że główny wichrzyciel Rzeczpospolitej, no to jeszcze miała go spotkać jakoby za to kara, w cudzysłowie, czyli pochówek w letargu. Myślę, że takim bardzo symptomatycznym Wydarzeniem był rok 1912, kiedy podczas 300. rocznicy urodzin Skargi doszło do dużego kongresu chrześcijańskiego w Krakowie, podczas to którego spod kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie leży Skarga, przeszła olbrzymia manifestacja pod ulicę, pod arcybractwo Miłosierdzia i wtedy ten złotousty kaznodzieja był kimś takim, był takim spoiwem Rzeczpospolitej, która była w trzech kawałkach.
0: Tak, bo przypomnijmy, to jest rok 1912, Polski oficjalnie nie ma cały czas.
1: Polski oficjalnie nie ma i wystarczy się wtedy zastanowić, jak na to mogły zareagować służby chociażby poszczególnych państw zaborczych. Żadnych konkretnych dowodów nie ma, ale takim pośrednim dowodem jest być może to, iż ta czarna legenda o pochowaniu w letargu, który to powód miał stać na drodze do wniesienia skargi na ołtarze, pojawia się właśnie na początku wieku XX i to jest ciekawe, że od tego momentu gdzieś ta legenda cały czas zaczyna żyć własnym życiem, i robi dużo szkód.
0: Czyli nawet jeżeli ktoś prawie nic nie wie o Piotrze Skardze, to wie, że pochowano go żywcem i że się ocknął i że są tam jakieś ślady, że rzekomo jeszcze żył przez jakiś czas w trumnie. Chociaż, tak jak powiedziałeś, nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Te pogłoski pojawiły się stosunkowo późno, wiele stuleci po jego śmierci tak naprawdę. I tutaj dotknęliśmy też ciekawej sprawy. Habsburgowie, czasy zaborów, nie byli na pewno zainteresowani czymś takim jak propagowanie postaci Piotra Skargi, bo on był właśnie państwowcem, był kimś, kto mówił o potędze Rzeczpospolitej, o tym, jaką drogą winna Rzeczpospolita iść. Czyli być może również działania jakichś służb naszych zaborców też wpływały na to, że postać Skargi nie przebijała się do tej świadomości tak bardzo, nie pojawiała się w literaturze, była spychana. Czy mogli również zaborcy w jakiś sposób wpływać na działania zmierzające do jego kanonizacji bądź beatyfikacji?
1: To znaczy tutaj właśnie cały czas wracamy do tej czarnej legendy. Wystarczyło, że ona się przebiła do przestrzeni medialnej, a tak się stało. Jest to jedna z głównych przeszkód na drodze do wyniesienia księdza Skargi na ołtarze.
0: Wyjaśnijmy może, jak to wygląda od strony teologicznej, że dlaczego to może być przeszkoda, tak? To pochowanie w letargu.
1: Podczas procesu beatyfikacyjnego brane są pod uwagę wszystkie okoliczności. Jeżeli jest podejrzenie pochówku w letargu, podejrzewa się też, że podczas ocknięcia w grobie osoba, która tam się znajduje, zaczyna złorzeczyć Panu Bogu i to już jest powód do tego, aby proces beatyfikacyjny został wstrzymany.
0: Bo nie znamy okoliczności, nie wiemy tak naprawdę, jak on umierał, a o świętym powinniśmy mieć pewność, że umarł w świadomości, czy w poczuciu świętości. A tutaj, że jest ta wątpliwość. Ale jak wspomniałeś, ta wątpliwość pojawiła się znacznie, znacznie później i tak naprawdę nie ma realnych podstaw.
1: Powiem więcej. Ja tutaj sobie zadałem trud, aby dotrzeć do protokołów z otwarcia trumny Piotra Skargi i mam ten protokół ze sobą. Jest to protokół z roku 1912. Zadziwiła mnie jedna rzecz. Wśród osób, które badały trumnę, szczątki księdza Skargi, znajduje się między innymi biskup Pelczar, wyniesiony później na ołtarze, więc tutaj wydaje mi się, że nie było żadnych podstaw, aby ten protokół niósł z sobą jakąkolwiek nieprawdę. I cóż w nim można znaleźć? Nie ma żadnego słowa o jakichś połamanych palcach, kości palców. Absolutnie nic takiego tam nie znajduje. Co więcej, jeżeli byśmy się tak zastanowili, to taką plotkę można zaadresować dosłownie pod każdym adresem, bo tak naprawdę, to jeżeli nie ma żadnych podstaw, to skąd się taka plotka bierze? Dla mnie taką rzeczą bardzo ważną jest to, iż udało mi się dotrzeć do zapisu profesora Janusza Tazbira ze studia Bobolanum z 2010 roku. Mam ją tutaj przed sobą i brzmi ona mniej więcej tak. Osobiście czuję się odpowiedzialny za upowszechnienie innej legendy, mianowicie o śmierci Skargi w letargu, co miało uniemożliwić jego beatyfikację postulowaną już w roku 1936. Oparłem się zbyt ufnie na ustnej informacji przekazanej mi w roku 1979 przez biskupa Jana Obłąka. Choć nie ma żadnych podstaw do wierzenia w tą osobliwą legendę, niektórzy dziennikarze nadal ją powtarzają.
0: No, czyli mamy dość tutaj konkretną wypowiedź historyka, no, potężnego autorytetu, jeśli chodzi o tamtą epokę, że sam w dużej mierze, trochę nolens volens, stał się propagatorem tej no, fałszywej. Wiele na to wskazuje, że fałszywej legendy.
1: No tutaj dotykamy dzieł profesora Janusza Tazbira. W swoich książkach o Piotrze Skardze jest właśnie wspomniane prawdopodobieństwo pochowania w letargu, tylko że słowo prawdopodobieństwo no, bardzo często się zaciera, zostaje natomiast słowo letarg i zostaje...
0: Bo to jest sensacja, tak? Tak. To jest sensacja, to jest ten news, który na Onecie, na wirtualnej ładnie wygląda i ludzie to słuchają, to w to chcą wierzyć.
1: Zostaje tak, dokładnie, atrakcyjna plot. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no, ksiądz Skarga nie jest obecny w przestrzeni medialnej, natomiast obecna w przestrzeni medialnej do dzisiaj jest ta plotka. Zadałem sobie trud i kiedy tylko spotkałem się z takimi artykułami, które odnosiły się do tej czarnej legendy, kontaktowałem się z autorami z prośbą o pomoc, o źródła. No, niestety nigdzie tych źródeł nie znalazłem, więc no, tutaj pomyślałem sobie, iż jest to postać dla Polski no, bardzo zasłużona, a też jeszcze bardziej skrzywdzona.
0: A jak wygląda sytuacja obecnie działań związanych z procesem beatyfikacyjnym?
1: Proces beatyfikacyjny został otwarty już w czerwcu 2013 roku. Z tego, co wiem od wicepostulatora księdza Biernackiego, no jest w fazie zaawansowanej i tutaj może też taki apel o modlitwę za beatyfikację księdza Skargi. W Krakowie msze w intencji beatyfikacji odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18 w kościele świętej Barbary. Także msze odprawiane są w miejscu jego spoczynku, czyli w kościele świętych Piotra i Pawła. No i miejmy nadzieję, że tak jak Święta Jadwiga została wyniesiona na ołtarze po 600 latach, tak i kiedyś takiego dnia doczeka ksiądz Skarga.
0: Ile to może potrwać, taki proces najczęściej? Kwestia lat, dziesięcioleci?
1: Tutaj ciężko powiedzieć. Tak naprawdę to jest to kwestia widomych znaków. Ciekawym jest to, iż w kościele świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga, ten kult księdza Skargi jest do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego pod trumną, pod sarkofagiem księdza Skargi wierni zostawiają karteczki z prośbami. Ja dotarłem do archiwum, w których te prośby zostają spisywane. Oprócz próśb są też podziękowania, także miejmy nadzieję, że doczekamy i takiego podziękowania, które będzie widomym znakiem i przyspieszy wyniesienie księdza Skargi na ołtarze.
0: Czyli cud za wstawiennictwem.
1: Czyli cud
0: kandydata na ołtarze, bo tak się to chyba określa.
1: Czyli cud za wstawiennictwem kandydata na ołtarze. Mam tutaj jeszcze takie własne przemyślenia, jeżeli chodzi o księdza Skargę, bo powiem szczerze, że podczas pracy nad filmem ja tą postać cały czas odkrywałem i cały czas mnie bardzo fascynowała. Co jakiś czas zadawałem sobie pytanie, jak on to robił, że potrafił w tamtych czasach, przy takich środkach zrobić to, co zrobił. No to po prostu są setki, jeżeli nie tysiące kilometrów. Jest Rzym, jest Połock, jest Litwa, jest no, mnóstwo miejsc, w których był Skarga, jest mnóstwo dzieł tak naprawdę nieznanych w czasach dzisiejszych. Nie tylko są to kazania sejmowe, ale i wiele innych. Co więcej, jeżeli dotykamy postaci księdza Piotra Skargi, on oczywiście grzmiał o wadach, ale on w pewnym momencie stał się też pewnego rodzaju nadzieją. Dlaczego stał się tą nadzieją? Skoro grzmiał, iż z powodu naszych grzechów możemy kiedyś upaść i tak się stało, to ktoś wyciągnął wnioski. Skoro upadliśmy na skutek naszych grzechów, to z powodu pracy nad tym, aby tych grzechów uniknąć, sami możemy powstać i po części, tak mi się wydaje, Tak się stało. Biorąc pod uwagę życie i działalność księdza Skargi i jego profetyczne podejście, tak jak o tym wielu późniejszych zauważyło, ciekawym wydarzeniem był rok 1792, kiedy to ksiądz Skarga znowu stał się popularny. Dlaczego tak się stało? Kiedy napadła na nas Rosja, episkopat wydał list pasterski nawołujący do obrony ojczyzny i powołujący się na Skargę, który proroczym duchem przewidział zagrożenie ojczyzny, które to w roku 1792 roku się działo. I jakże aktualne to było wezwanie episkopatu. Mija kilka lat i Rzeczpospolita znika z map Europy. No, jest to...
0: W dużej mierze za przyczyną właśnie Rosji.
1: Warto jeszcze tutaj wspomnieć bardzo ważny, a zapominany fakt, iż ksiądz Skarga był ojcem powołanej w 1595 Unii Brzeskiej. Było to dzieło, które spotkało się ze szczególną zajadłością i nienawiścią naszego wschodniego sąsiada. W czasach, kiedy Rosja mogła sobie na to pozwolić, wszystko, co było związane z Unią Brzeską, no, było systematycznie niszczone. Było to też niszczone w przestrzeni medialnej. Było to przedstawiane jako bardzo zły pomysł, który doprowadził do rozlewu krwi. Tak naprawdę dzisiaj możemy to już powiedzieć, iż założenia księdza Skargi, aby sprowadzić też, aby połączyć chrześcijan pod patronem papieża, było pomysłem bardzo dobrym.
0: I to bardzo ciekawy, bo unici nie rezygnowali z całego swojego obrządku, z ksiąg świętych, z liturgii, tylko wrócili do jedności z Rzymem, z papieżem, z biskupem Rzymu. To jest taki trwały ślad po pracy księdza Skargi. Jak się zdaje, to jest w ogóle pomysł na jedność chrześcijan na całym świecie. Nie wszyscy równi jak zapałki w pudełku, tylko zachowując różnorodność, tworzą jedność jednocześnie.
1: Dokładnie tak, ale tutaj jest jeszcze takie drugie dno, jak dla mnie, kiedy zacząłem się tej sprawie przypatrywać. Wiedząc, jakich mamy sąsiadów, ksiądz Skarga też robił wszystko, aby obywatele Rzeczpospolitej także duchowo podlegali tylko i wyłącznie Rzymowi, aby nie podlegali duchowej stolicy w Moskwie, która po jakimś czasie to oczywiście wykorzystała. Warto dodać,
0: jako obrońcy prawosławia występowali, tak. Teraz widzimy, że na przykład na wschodzie Ukrainy też Rosja występuje jako obrońcy. No już nie tyle prawosławia, co Rosjan, czy rosyjskojęzycznych Ukraińców tam. Trzeba się uważać na obrońców w historii.
1: Tak, właśnie. To tutaj dochodzimy do sedna.
0: Gdyby ksiądz Skarga żył w dzisiejszych czasach, jakie byłyby jego kazania? Wiem, że tutaj wchodzimy w obszar political fiction, ale co mógłby nam zaproponować na dziś, na jutro, na za rok, na za 10 lat? Nam, czyli Polakom, czyli jakiejś wspólnocie. Jak myślisz, Jarku?
1: Kiedyś sobie tak wyobraziłem, że do tej biografii filmowej, która jest w cudzysłowie gadana, gdzie jest dużo ekspertów, gdzie są fragmenty kazań, wystarczyłoby nakręcić część drugą, gdzie Skarga po prostu nie mówiłby nic. Gdzie Skarga po prostu wyszedłby z kościoła świętych Piotra i Pawła i przeszedłby się przez Kraków, przez miejsca, gdzie są biedni, zaglądałby do swojego arcybractwa miłosierdzia, wsiadłby do pociągu i przyjechałby do Warszawy, przeszedłby się przez centrum miasta, przeszedłby się pod Sejm. Jego przekazy są jak najbardziej uniwersalne i autentyczne w naszych czasach i wydaje mi się, że tak jak wtedy, w tamtych czasach miał wielu adwersarzy, którzy nie zgadzali się i go atakowali, myślę, że w naszych czasach spotkałby ich jeszcze więcej.
0: Na ogół w tej części końcowej już audycji pytam moich gości o jakieś źródła wiedzy, dzięki którym słuchacze mogliby sobie swą bazę wiedzy rozszerzyć, czyli lektury, filmy, strony internetowe. Jarku, co byś polecił naszym słuchaczom, żeby się dowiedzieli czegoś więcej o Piotrze Skardze, o jego czasach, jego epoce?
1: Takim dziełem, które zrobiło na mnie wrażenie, a które zawiera też oryginalne listy księdza Skargi przetłumaczone przez księdza profesora Ziemiańskiego, to jest dzieło Życie i dziedzictwo ksiądz Piotr Skarga, wydane przez wydawnictwo WAM rok temu. No, jest to zbiór bardzo ciekawych tutaj artykułów, między innymi też przedstawiciela Arcybractwa Miłosierdzia, które naprawdę poszerza wiedzę na temat księdza Skargi, a przede wszystkim pokazuje poprzez jego listy to, jakim on był człowiekiem. Naprawdę listy, które on pisał do swoich zwierzchników, dają na prawdziwy obraz tamtych czasów, ogromu pracy i podejścia do świętości księdza Skargi. On naprawdę wszystko, co robił, robił z myślą o Bogu i z myślą o ojczyźnie.
0: Nasze spotkanie do końca już dobiegło. Rozmawialiśmy o Piotrze Skardze. Warto chyba sięgać do dzieła tej postaci, wciąż aktualne. Moim i Państwa gościem był reżyser, autor biograficznego filmu poświęconemu tej właśnie postaci, Jarosław Majka, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Bardzo się cieszę, że się słyszymy i że mogę rozpocząć kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania, to może powiem, dlaczego się spotykamy. Pretekstem jest data. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Jest obchodzony 17 maja, dlatego że w 1990 roku, tego właśnie dnia, Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła, i tutaj robię duży cudzysłów, homoseksualizm z listy chorób. Ten dzień jest nazywany jednym z najważniejszych dni w kalendarzu społeczności LGBT+. A dla mnie to jest okazja, żeby zastanowić się, jak wygląda ich rzeczywistość w Polsce, z czym się mierzą, z czym się spotykają. Mam nadzieję, że okaże się, że odpowiedzi, jakie przychodzą do głowy, okażą się nietrafne, że coś się jednak zmienia, że my się przede wszystkim zmieniamy jako społeczeństwo, ale osobą, która skonfrontuje mnie z tymi moimi wyobrażeniami, będzie Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii Przeciw Homofobii. Witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Nie powiedziałam o najważniejszym, nie powiedziałam o tym, czym mnie również ozdobiłeś, mianowicie o tęczowej wstążce. Na stronie kampanii, znów się na nią powołam, czytamy, że wstążka zmienia przestrzeń, w której żyjemy. Naprawdę taki mały drobiazg, taka tęczowa wstążeczka, która nie jest byle jaką wstążeczką. Ja bardzo lubię tę historię i mam nadzieję, że o niej też powiemy, ale umówmy się, że nie wstążka jest najważniejsza, a to, co symbolizuje.
2: Tak, ten symbol tęczowej wstążki jest bardzo ważny i fajnie, że od niego zaczynamy dzisiaj. I to nie jest tylko taką historią, akcją jednorazową, ale to jest możliwością pokazania solidarności i wsparcia z osobami LGBT+, w Polsce i na świecie. Akcja tęczowej wstążki, akurat którą realizujemy tu w Polsce, jest organizowana we współpracy ze Słowacją i Czechami. I ta wstążka daje szansę innym osobom zobaczyć właśnie, że je wspieramy. Ja pamiętam zresztą, jak prowadziłem szkolenia kiedyś w miejscach pracy, jeśli chodzi o homofobię i transfobię, to często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma kawałek tęczowej, przypinki, smyczki, jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć z tą osobą bezpiecznie. I teraz my chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby dookoła nich w komunikacji miejskiej, na ulicy, w teatrze, w barze mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
1: Przeszedł mnie dreszcz, kiedy powiedziałeś o bezpieczeństwie, również dlatego, że uderzyło mnie to, że w kraju, w którym żyjemy, w czasach, w jakich żyjemy, są nadal grupy, które mimo wszystko potrzebują takiego zapewnienia, że to miejsce jest dla nich bezpieczne, że w tym miejscu są akceptowane. No oczywiście wszyscy wiemy, co dzieje się w Polsce, jakie narracje się pojawiają. Tutaj oczywiście nie ma dla nich miejsca. Natomiast nawet takie drobiazgi, jak powiedziałeś, kawałek smyczki czy wstążka, mogą to poczucie bezpieczeństwa w kimś zacząć budować.
2: Tak, zdecydowanie. To jest o tym, gdzie czujemy się, że jesteśmy u siebie w domu. Ten dom możemy definiować na różne sposoby, ale ten dom jest też takim właśnie naszym otoczeniem, naszą społecznością. Kiedyś żyliśmy w społecznościach też lokalnych, mamy swoje wioski. Teraz te wioski są trochę bardziej wirtualne, trochę bardziej rozproszone, więc tym bardziej musimy pokazać, że ta wioska wspierająca, wioska, która da nam to bezpieczeństwo, da nam tą też swobodę i radość, jest dookoła nas. I dlatego takie symbole jak tęczowa wstążka są bardzo ważne.
1: Temat bliskości, wspólnotowości, wiosek to jest oczywiście historia na inną rozmowę, bo wydaje mi się, że z wielu perspektyw można zobaczyć, że mamy na tym polu problem, że obserwujemy jakiś rozpad więzi, trudności w ich nawiązywaniu. No i w tym takim dobrostanie psychicznym bardzo wielu grup, bardzo wielu osób to się jednak niestety odbija. Drugie słowo, którego użyłeś, które zwróciło moją uwagę poza bezpieczeństwem, to jest solidarność, bo one w pewnym sensie może nie są bliskoznaczne, ale są ze sobą sprzężone. Czy osoby LGBT+ również tej solidarności potrzebują?
2: Myślę, że zdecydowanie tak i myślę, że szczególnie w Polsce powinniśmy pielęgnować i dbać o tą wartość solidarności z każdą grupą wykluczoną, a nie oszukujmy się, że osoby LGBT+ cały czas doświadczają dyskryminacji w Polsce i tutaj zarówno takiej dyskryminacji czy przemocy w przestrzeni publicznej niestety, bo dalej tutaj spotykamy się z historiami czy ataków, czy wyzwisk w przestrzeni publicznej, ale też tej dyskryminacji prawnej. prawnej, bo sytuacja osób LGBT plus w Polsce cały czas pozostawia wiele do życzenia.
1: Chyba na waszej stronie internetowej znalazłam takie przerażające dane, że 70% sprawców przemocy motywowanych homofobią, czy bifobią, czy transfobią, 70% sprawców unika kary. Udaje im się uniknąć kary.
2: Tak, niestety są to prawdziwe dane i jest to fakt, że Polska ma problem z egzekwowaniem tutaj standardów międzynarodowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności przestępstw motywowanych uprzedzeniami czy mowy nienawiści, nawoływania do nienawiści. Tutaj bardzo często spotykamy się z tym, że osoby doświadczają gróźb karalnych, doświadczają tego, że ktoś mówi, że je zabije czy w jakiś inny sposób skrzywdzi i policja często, czy prokuratura pozostawiają to bez żadnego rozwiązania. Tutaj chociażby takie przykłady z bliska gdzieś wokół mnie. Moja przyjaciółka, jak zgłaszała tego typu wypowiedzi w jej stronę, no to nie udało się ustalić sprawców w internecie. To jest problem internetowy i to jest problem systemowy w Polsce, że ta skuteczność wyszukiwania sprawców, ale też skuteczność tego, jak egzekwujemy prawo, jest niska, ale też drugim problemem jest też to, że prawo w Polsce cały czas nie chroni osób LGBT+, bo dalej mimo prób rządu w zakresie zmiany przesłanek przestępstw nienawiści, ta zmiana została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który podważył istnienie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
1: Czasem brakuje słów, tym bardziej, że trudno jest zrozumieć, dlaczego wśród pewnych osób jest tak duży opór, żeby wprowadzać rozwiązania, które służą tylko i wyłącznie zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, obrony tych osób, zwłaszcza, że historie, które przyszły mi do głowy, dotyczą bardzo młodych osób. Łatwiej jest wziąć udział w marszu, popchnąć dalej internetowy łańcuszek, niż podjąć jakieś realne kroki albo rozważyć nawet swoje działania. Dominik z Bieżunia, prawda? Kacper, to są tylko dwa imiona, myślę, że z bardzo licznej grupy osób, które w sposób absolutnie bezpośredni takiej przemocy doświadczyły.
2: Tak, tutaj zdecydowanie ta sytuacja też przemocy rówieśniczej, bo to jest to, o czym mówisz, czyli nienawiści wobec dzieci, młodzieży, która pokazuje, że chce być sobą i przylepia się do nich tą łatkę osoby LGBT+, wykorzystuje się homofobię jako taki sposób ataku. Nie wiemy, czy część z tych dzieci było osobami LGBT+, ale wiemy, że spotkały się z homofobią. I wiemy, że ta homofobia doprowadziła do tragedii, czy na przykład też sytuacje, gdzie transfobia ze strony właśnie szkoły, czy ze strony chociażby lekarzy doprowadziła do tragedii.
1: Mówimy o szkole, natomiast ta sytuacja nie zawsze ulega zmianie wraz z wejściem w dorosłość, dlatego że wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że osoby LGBT+ nie zawsze czują się bezpiecznie, nie zawsze czują się takie nieskrępowane w wyrażaniu swoich potrzeb, swojej tożsamości w miejscu pracy. Takie jasne zadeklarowanie się co do swojej tożsamości tam również mogłoby zostać różnie odebrane.
2: Zdecydowanie ten problem w miejscu pracy dalej istnieje i o tyle mamy tutaj lepszą sytuację, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy jest zakazana i jest to jeden z kluczowych artykułów, które w tym momencie chronią osoby LGBT plus przestrzeni publicznej. Aczkolwiek dalej dochodzi do sytuacji, gdzie te osoby są czy szykanowane, czy są wykluczane, bo zwróćmy chociażby uwagę na to, jak w miejscu pracy funkcjonujemy. Często podczas kawy, w przerwie lunchowej rozmawiamy sobie o swoich rodzinach, rozmawiamy sobie o swoim życiu prywatnym. Osoby LGBT+ potrzebują czuć się bezpiecznie, żeby móc też w tą rozmowę wejść. A jeśli nie wchodzą w tą rozmowę, to też są izolowane, bo nie są częścią takiego naturalnego nawiązywania kontaktów, relacji w miejscu pracy i siłą rzeczy nie będą się czuły tam bezpiecznie. Co pokazują też badania, to akceptacja osób w miejscu pracy pozwala na zwiększenie ich efektywności, kreatywności i tutaj z takiego bardzo już ekonomicznego punktu widzenia pozwala na zwiększenie przychodów firmy, więc każdy pracodawca powinien też dbać o to, żeby w jego miejscu pracy było jak najlepiej. I dlatego kampania przeciw homofobii też pracuje z firmami, prowadzi szkolenia, prowadzi certyfikacje, żeby zadbać o osoby LGBT+ w miejscu pracy.
1: No myślę, że to, co powiedziałeś, to jest zapewne wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o trudności, z którymi osoby LGBT+ się mierzą. Natomiast sądzę, że jest to wystarczające, żeby zechcieć do akcji Tęczowa Wstążka się przyłączyć, albo przynajmniej zrozumieć, dlaczego to, że ona po raz pierwszy w Polsce się pojawiła, jest tak ważne. Tak jak powiedziałeś, ta akcja przyszła do nas ze Słowacji. Chyba stamtąd są dane dotyczące tego, że w związku z organizowaniem Tęczowej Wstążki wsparcie dla osób LGBT+ wzrosło o 57%. Nie jestem pewna, jak rozumieć te dane, natomiast nie mam wątpliwości, że są pozytywne. Ale sama wstążka nie przyjechała do nas ze Słowacji, z kraju bratniego, z Czech. I to jest bardzo piękna historia. Zgodzisz się ją opowiedzieć?
2: Jak najbardziej. Tak, Tęczową Wstążkę zainicjowała organizacja ze Słowacji, natomiast od początku zależało im na tym, żeby Tęczowa Wstążka nie była kolejnym produktem importowanym z daleka i nie przyczyniała się ona też negatywnie do sytuacji klimatycznej na świecie. W związku z tym szukali oni lokalnych wytwórców, z którymi mogliby współpracować. I tutaj natrafili na firmę rodzinną z Czech, która chętnie zaangażowała się w projekt i faktycznie ta firma wyhaftowała 12 kilometrów tej tęczowej wstążki. Jednocześnie firma rodzinna ze Słowacji zajęła się przygotowywaniem tych wstążek i ich pakowaniem, co powoduje, że tutaj w naszym regionie powstaje tak piękna historia i historia pisana właśnie rodzinami, które są sojusznicze i które chcą pracować dla dobra osób LGBT+.
1: Myślę, że o rodzinach, bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, będziemy jeszcze dzisiaj w drogowskazach mówić sporo. Oprócz kwestii związanych z solidarnością, z taką chęcią wspierania, radzę wam zwrócić uwagę na to, że są ludzie, którzy są w stanie wyhaftować 12 kilometrów wstążki, która ma 6 kolorów, więc to jest naprawdę koronkowa robota i ja jestem jakoś poruszona tym, że kawałek tej pracy i kawałek tej misji ja również mogę nosić. Z wielu innych powodów cieszę się, że tęczowa wstążka ozdabia także mnie. A dzisiaj o akcji, między innymi o akcji, opowiada Miko Czerwiński, czyli osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zostańcie z nami, bo nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że w kolejnej odsłonie drogowskazów czeka nas podróż w czasie. Przeniesiemy się o kilka lat wstecz, ale do kiedy i w jakim celu to wam nie powiem, tylko powiem, żebyście zostali z nami i słuchali drogowskazów dalej. Do usłyszenia, Aleksandra Garant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Bardzo cieszę się, że mogę się z Wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Spotykamy się z powodu akcji Tęczowa Wstążka. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Nie tylko tego dnia warto mieć ze sobą tęczową wstążkę. Jak ją dostać, o tym nie powiedzieliśmy, a to jest ważne. Odsyłam Was na stronę kampanii przeciw homofobii, gdzie jest dokładnie opisane, w jaki sposób posiadaczem takiej wstążki można się stać. Ale pod koniec pierwszej części tego spotkania obiecałam, że przeniesiemy się w czasie i to właśnie proponuję, żebyśmy zrobili. 2020 rok, trudny rok, bo to był rok pandemiczny, co więcej znów maj, 17 maja. O ile dobrze pamiętam, no to był taki dosyć intensywny pandemicznie czas, kiedy nawet nie mogę powiedzieć, że krzepliśmy w tej rzeczywistości, co się jej uczyliśmy, bo to wszystko przecież rozkręcało się późną zimą, wczesną wiosną. Ale nie o pandemii będziemy rozmawiać, ale o tekście, który pojawił się na stronie kampanii przeciw homofobii. Tekst, który punktował 6 palących problemów w społeczności LGBT+ w Polsce. Podejrzewam, że ten tekst pojawił się również dlatego, że no, nie można było wziąć udziału w żadnym marszu, nie można było zrobić żadnego zgromadzenia, manifestacji, wydarzenia, no bo wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domach i mieliśmy nadzieję, że nie padniemy. Nie wiem, czy już wtedy były zamknięte lasy i godziny dla seniorów, ale na pewno na różne sposoby byliśmy poograniczani. Jeżeli się zgodzisz, chciałabym przyjrzeć się tym 6 palącym problemom i zastanowić się, na ile przez te 6 lat rzeczywistość się zmieniła. Pewnie kiedy mówiłam o pandemii, wielu i wiele z Was pomyślało sobie o rany, ile to było lat temu, ile przez ten czas się wydarzyło, masa czasu minęła. No to mówię, sprawdźmy, ile przez ten czas się wydarzyło. Pierwszy z tych palących problemów, taki również bardzo osobiście dla mnie trudny, trochę ad vocem tego, co mówiliśmy w pierwszej odsłonie spotkania, dyskryminacja młodzieży LGBT w szkołach.
2: Ja może zanim jeszcze przejdę do pierwszego problemu i pozwolisz, to zwrócę uwagę, kiedy ta publikacja wyszła. I rok 2019-2020 to jest, przypominam, czas kampanii wyborczych i czas tak naprawdę największej nagonki na osoby LGBT+ w Polsce, kiedy homofobia stała się narzędziem do pozyskania wyborców, stała się takim narzędziem ataku i dalszej polaryzacji.
1: I chyba też duże przyzwolenie się pojawiło.
2: Tak, duże przyzwolenie polityczne, a osoby LGBT+ stały się takim kozłem ofiarnym tego, co się dzieje w Polsce i tutaj na pewno to musimy wziąć pod uwagę, patrząc na tamte czasy, ale jeśli patrzymy chociażby na kwestie prawne, to niestety raczej przyjdzie do nas smutna refleksja, że za wiele się nie zmieniło, bo wtedy już Polska była na ostatnich miejscach mapy ILGI Europe i tęczowego indeksu ILGI Europe, który co roku analizuje sytuację prawną w całej Europie. I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o ochronę prawną. Mówiąc o samej dyskryminacji młodzieży...
1: Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale jak powiedziałeś o tym przyzwoleniu odgórnym na pewne homofobiczne, transfobiczne zachowania, no to zacznijmy z grubej rury. Uważasz, że to przyzwolenie zostało, czy ono zostało jakoś cofnięte, czy co gorsza, ono się w nas po prostu jakoś zakorzeniło. Mówię nas, bo czuję się częścią tego społeczeństwa.
2: Myślę, że na szczęście nie zostało. W takim sensie na pewno tamte lata, ale też lata kolejne, lata protestów, oporu osób aktywistycznych, czy lata

0: związków partnerskich czy równości małżeńskiej. Jesteśmy w 2026 roku i mamy ponad 50% społeczeństwa w większości badań, które mówi jasno, że równość małżeńska powinna być w Polsce. Pytanie, na co jeszcze czekamy?
1: Ja nie odpowiem na to pytanie, zostawmy je sobie w zawieszeniu. Miłość to jest słowo, którego mi trochę brakowało, które faktycznie w pierwszej części naszej rozmowy nie wybrzmiało. Natomiast no, ono jest kluczowe, żeby rozumieć sprawy, o których rozmawiamy. Wszystko się gdzieś zaczyna. Najczęściej początkiem naszego myślenia o sobie, szukania tożsamości, postrzegania świata jest szkoła. Ja zaczęłam od szkoły również dlatego, że to był pierwszy punkt, który w tym tekście się pojawia. No i prawo, o którym też wspomniałeś na początku, bo zdaje się, że ta dyskryminacja młodzieży LGBT plus w szkołach, na którą zwracacie uwagę, byłaby, no może niełatwa, ale realna do ukrócenia. To znaczy, to jest kwestia rozporządzeń kilku, które znów z jakiegoś powodu nie są wprowadzane. Powtórzę za tobą pytanie, dlaczego?
0: Tak, to jest kwestia rozporządzeń, to jest kwestia podstawy programowej i tego, by edukacja antydyskryminacyjna, ale też edukacja seksualna mówiąca o różnorodności zachowań, czy związków, czy rodzin była wprowadzona. Także edukacja obywatelska, która zwracałaby uwagę, że nie ma miejsca na dyskryminację w demokratycznym państwie, które faktycznie chce się rozwijać. I myślę, że gdyby te wszystkie aspekty były wprowadzone, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Powoli się zmienia. Co się zmieniło w szkołach, to na pewno widzimy, że nie ma już ataków ze strony czy to ministerstwa, czy to kuratoriów na szkoły, które chcą zorganizować tęczowy piątek. Nie ma ataków na nauczycieli, którzy chcą uczyć młodzież o tym, jak świat jest różnorodny, piękny, ale widzimy, że to są bardziej cały czas indywidualne decyzje, indywidualne działania. Tak samo po stronie rodziców, którzy muszą podjąć decyzję, czy chcą, żeby ich dziecko uczyło się tego, czy nie.
1: Edukacja zdrowotna kłania się tutaj w pas. No chyba nie ma co przytaczać danych dotyczących tego, jaki procent uczniów na te zajęcia chodzi. Pewnie to, że to jest nieobowiązkowe, również ma na to wpływ, no ale nie oszukujmy się, jakaś taka historia, która wokół tego przedmiotu została zrobiona, na pewno nie pomogła. No drugi punkt, Miko, przenosi mnie w czasie dużo dalej niż do 2020 roku. Mam wrażenie, że po prostu o jakieś 100 lat przynajmniej do jakiegoś ciemnego gabinetu z kozetką. Mam nadzieję, że tutaj wyprowadzisz mnie z błędu, powiesz mi, że nie masz racji, ten temat już w ogóle nie istnieje. Chodzi o pseudoterapie reparatywne czy konwersyjne. Chciałabym wierzyć, że nie ma już osób, które nadal wchodzą z założenia, że warto takie terapie realizować.
0: Te terapie... Chciałbym być tutaj...
1: Mi się nie uda.
0: Nie... Te terapie niestety dalej istnieją na świecie i tutaj możemy też powiedzieć o tym, że one istnieją dalej w Polsce. Na szczęście faktycznie środowisko naukowe jasno pokazuje i jasno mówi o tym, że te terapie nie są skuteczne, są absolutnie bez sensu, są krzywdzące i szkodzące tak naprawdę osobom, które na nie chodzą. Mamy też jasny sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego, który dosłownie chwilę temu przegłosował, że Europa powinna zakazać na całym swoim terytorium tego typu terapii, ale do tej pory w Polsce samej nie mamy takiej ustawy, która by tego zakazywała. Miejmy nadzieję, że też ustawy o zawodzie psychologa, czy inne ustawy, które gdzieś bardziej precyzują, jak wygląda ta pomoc psychologiczna w Polsce, będą jednocześnie narzędziem do tego, żeby walczyć z tymi pseudopraktykami. To głosowanie w Parlamencie Europejskim, które się odbyło, jest też takim symbolem zaangażowania osób aktywistycznych w całej Europie, bo ono odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że organizacje, takie jak Kampania Przeciw Homofobii, zmobilizowały osoby do podpisania inicjatywy obywatelskiej, europejskiej inicjatywy obywatelskiej i udało się zebrać tam ponad 1 000 000 podpisów, zmuszając Komisję Europejską i Parlament Europejski do zajęcia się tym tematem.
1: I znów trochę wracamy do tego, czym zakończyłeś swoją wypowiedź dotyczącą sytuacji w szkołach, że to wszystko są ruchy bardzo mocno oddolne, że ten impuls wychodzi od ludzi, ze społeczeństwa, z osób, które no, nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy i dopiero ten impuls dociera lub niestety nie dociera do osób, które decydują, które mają moc podejmowania decyzji, które są wiążące. Kolejny punkt, który pojawia się na stronie kampanii przeciw homofobii, który w 2020 roku był palący, chyba będzie to też jedyny, o którym możemy powiedzieć, że został rozwiązany. To są strefy wolne od LGBT. Wydaje mi się, że to jest bardzo niechlubny kawałek historii, ale chyba już należący do przeszłości.
0: Tak, na szczęście faktycznie

0: spośród tych wszystkich punktów strefy wolne od LGBT są już przeszłością. W 2025 roku udało się obalić ostatnią z tych stref i miejmy nadzieję, że tego typu strefy już nie wrócą do Polski, bo jest to co najmniej haniebne, że w ogóle one w naszym kraju powstały.
1: Kolejny punkt, wydaje mi się, że w jakimś stopniu niestety już omówiliśmy w pierwszej części rozmowy, chodzi o przemoc. Przemoc motywowaną homofobią, bifobią i transfobią. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do dodania. Mnie osobiście cieszy to, co powiedziałeś o tym, że jest jakaś taka społeczna niezgoda na te zachowania.
0: Myślę, że jest ta społeczna niezgoda i widzimy w tej chwili, gdy są debaty publiczne odnośnie praw osób LGBT+, że jest też niezgoda wśród dziennikarzy i dziennikarek na to, żeby politycy używali tego typu słów na wizji i jest niezgoda szersza wśród społeczeństwa, żeby w ten sposób byli oni reprezentowani. Mam nadzieję, że patrzymy na świetlaną przyszłość, ale więcej będę dopiero w stanie ci powiedzieć na jesień, kiedy opublikujemy nasze wyniki regularnego badania z sytuacji społecznej osób LGBT+, gdzie także patrzymy na stopień doświadczenia przemocy.
1: Kolejny punkt to można powiedzieć, że jest tykająca bomba. Temat, który wraca jak bumerang, który można rozwiązać w dosyć prosty sposób, ale okazuje się, że chyba nie ma woli, żeby to się wydarzyło. Brak równości małżeńskiej i związków partnerskich. O równości małżeńskiej również już wcześniej mówiliśmy. Wydaje mi się, że przytoczenie tego problemu, czy też nazwanie go za kampanią przeciw homofobii, może być w pewnym sensie pretekstem czy okazją do przytoczenia słów, które zupełnie niedawno padły na sądowej sali, kiedy jedna z osób, mąż, argumentował przed sądem, oczekując, że otrzyma zgodę na transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Mówił tak, i to są bardzo piękne słowa, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną, jesteśmy dla siebie wszystkim. I chyba to ostatnie zdanie jakoś tak bardzo mnie poruszyło. W trzeciej części rozmowy mam nadzieję, że porozmawiamy trochę więcej o tej całej sytuacji. Również dlatego, że fruwa dosyć sporo argumentów, które nie mają ani żadnego sensu, ani uzasadnienia, ani mocy prawnej. To, co się dzieje teraz, to, że coraz więcej par na tę drogę są wychodzi, mówi wprost, my się kochamy, my jesteśmy dla siebie wszystkim, proszę to uszanować, kropka.
0: Teraz ja mam ciarki, bo byłem na sali sądowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdy to słowo padło i faktycznie było to wzruszające, było to piękne widzieć, że te pary o siebie walczą, te pary pokazały jasno polskiemu państwu, że chcą być małżeństwami, a teraz sądy, i tu zarówno sądy krajowe, wojewódzkie, ale też sądy europejskie jasno mówią, te pary muszą być uznane.
1: To mogłaby być puenta tej części naszej rozmowy, ale mimo wszystko na stronie KPH-u pojawia się jeszcze jeden punkt bardzo aktualny znów w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Mianowicie chodzi mi o to, że wyroki sądów europejskich, sądów międzynarodowych w sprawie właśnie osób LGBT+, nie są w Polsce respektowane. Czy czeka nas rewolucja?
0: Do wyborów w 2023 roku szliśmy na pewno z myślą o praworządności i o tym, że jest to jedna z wartości, która przyświeca nam, ale też przyświeca osobom, które będą nami rządziły w tym kraju. I niestety dalej wyroki sądów europejskich, ale też sądów polskich nie są respektowane. I tutaj nie mówimy już o jakichś pojedynczych wyrokach, ale mówimy o całym szeregu wyroków, bo mamy w tym momencie już kilka wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarówno jeśli chodzi o związki partnerskie, jak i rozpoznawanie małżeństw. Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno mówi, że małżeństwa zawarte w Unii Europejskiej muszą być transkrybowane. No i mamy szereg wyroków sądów krajowych, które także zobowiązują władzę do wprowadzenia instytucji, czy to transkrypcji małżeństwa, czy wprowadzenia instytucji związków partnerskich. Więc widzimy, że te sądy mówią jasno, a jednocześnie rząd wydaje się wybierać, które wyroki im się podobają, a które nie, i wdrażać je szybciej lub wolniej. My czekamy cały czas i działamy, żeby te wyroki były jak najszybciej wdrożone.
1: Nie powiem, że twoje słowa będą puentą, one będą kontynuowane. Traktuję je po prostu jako przecinek, dlatego że poproszę cię o ich rozwinięcie w trzeciej części naszej rozmowy, która rozpocznie się na antenie Eski Rock za kilka minut. W dalszym ciągu będę rozmawiała z Miko Czerwińskim, osobą dyrektorską kampanii przeciw homofobii. Tę podróż w czasie kończymy. Chciałoby się rzec, że aż trudno w to uwierzyć, że to, o czym rozmawiamy, dzieje się tu, dzieje się teraz, dzieje się bardzo aktualnie, bo będziemy rozmawiać o transkrypcjach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
2: Eska Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Witam się z Wami po raz trzeci. Ja się nazywam Aleksandra Geland i po raz trzeci przedstawiam Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zaczęliśmy od tęczowej wstążki, akcji, która jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Znów, jeżeli chcielibyście stać się posiadaczami i posiadaczkami takiej wstążki, odsyłam Was na stronę kampanii przeciw homofobii. Później zrobiło się mniej przyjemnie, bo rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają zmiany, wdrażanie zmian, które miałyby najzwyczajniej w świecie poprawić bezpieczeństwo i jakość i komfort życia osób LGBT+ w Polsce. Listopad 2025 roku, czyli mniej więcej pół roku temu, to nie są odległe sprawy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innym kraju Unii Europejskiej. W Polsce Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy ten wyrok w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec marca, czyli to jest jeszcze bliższa przeszłość, właściwie trudno o tym mówić jako przeszłości. Zupełnie niedawno natomiast kolejne trzy pary w trochę innym układzie, dlatego że to były pary, które ślub zawarły za granicą, ale jeżeli dobrze zrozumiałam, później to wspólne życie kontynuowały w Polsce, więc wszystkie historie o tym, że to są pary żyjące na odległość, że to są, cytując mi ministra, weekendowe małżeństwa tutaj nie znajdują zastosowania. Zacznę od pytania, nie chodzi o to, że ono jest prowokacyjne, ale dotyczy takiego obszaru, w którym nagle wszyscy staliśmy się ekspertami, również parę lat temu. Mianowicie zapytam cię o konstytucję. Wszyscy w Polsce bardzo dobrze znamy konstytucję, powołujemy się na nią bardzo chętnie, zasłaniamy się nią, kiedy trzeba. I znajduje się w niej taki artykuł 18, który no właśnie, który może sprawiać, że tych wyroków można nie respektować, czy nie?
2: Absolutnie nie. I tutaj zarówno te cztery już wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też głosy konstytucjonalistów jasno pokazują, że artykuł 18 nie jest przeszkodą do tego, żeby pary osób tej samej płci mogły zawierać w Polsce związki i mogły transkrybować swoje małżeństwa zagraniczne. Artykuł 18 mówi o tym, że Polska jako państwo chroni małżeństwo i tutaj...
1: Jest ten fragment małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny.
2: Tak, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
1: Przecież tak się nie znam w instytucji.
2: Rodzinę i to tylko zwraca uwagę i to chociażby profesor Łętowska, ale też ostatnio profesor Safian podkreślali, że to zwraca uwagę, że faktycznie należy dbać o małżeństwo i dbać o rodzinę i dbać o macierzyństwo w Polsce. Natomiast nie przeszkadza to temu, żeby Polska rozpoznawała różne rodziny, różne konfiguracje tego, jak osoby chcą decydować o swoim życiu rodzinnym. I tu też kluczowe jest połączenie jednak polskiej konstytucji z traktatami międzynarodowymi. Tutaj wyroki NSA jasno mówią, że musimy to czytać w połączeniu chociażby z artykułem 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która mówi o prawie do prywatności i tworzenia życia rodzinnego każdej osoby. Więc osoby LGBT+ mają prawo w Polsce tworzyć swoje rodziny, powinny mieć prawo zawierać związki i formalizować te swoje rodziny, bo one też mają prawo do dbania o bezpieczeństwo tych rodzin, ale też o to, żeby ta ich miłość mogła być celebrowana. I tutaj wcześniej ty cytowałaś jednego z chłopaków, którzy mieli jedną z rozpraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ja sobie pozwolę na spojrzenie na wypowiedź Karoliny Skowron-Baki, która też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stała niedawno, gdzie ona mówiła, że dla niej ważne byłoby to, żeby to małżeństwo odbyło się w Polsce, ale nie mogło, im zależało na małżeństwie, więc wyjechały za granicę, ale dlaczego dla niej to by było ważne? Bo wtedy jej babcie mogłyby wziąć udział, jej dziadkowie, jej dalsza rodzina, osoby, które są dla niej ważne, bo są częścią tej rodziny i z którą ona chciałaby celebrować tą miłość, którą ma dla swojej partnerki, ale prawo w Polsce odbiera jej tę możliwość w tym momencie.
1: To jest temat, który podejmowaliśmy w Drogowskazach kilka miesięcy temu, a propos kampanii również KPH, która zwracała uwagę na to, że osoby LGBT+, bardzo często nie są jakimiś wyodrębnionymi jednostkami. To też są osoby, które mają braci, siostry, babcie, matki, ojców, ojczymów i to też są osoby, które chcą przy nich być i które cierpią widząc, że miłość ich bliskich nie może być celebrowana, nie może być otwarta. Nie jest powodem do tak otwartej radości, jak w przypadku innych par w Polsce. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby podkreślać. A to, że te pary również chciałyby świętować w Polsce, w swoim kraju. No, żyjemy w kraju wspólnym, który dla nas wszystkich jest ważny, niezależnie od tego, jaką mamy tożsamość czy orientację seksualną, prawda?
2: Tak, zdecydowanie Polska jest krajem, w którym chcemy żyć, w którym chcemy czuć się bezpiecznie, w którym chcemy celebrować ważne sytuacje w swoim życiu, takie jak chociażby ślub. Ja nie chcę wyjeżdżać za granicę, żeby się pobierać, ale jeśli to będzie jedyna opcja prawna, to może będę musieć. Natomiast wolałbym, żeby faktycznie ten ślub mógł odbyć się tutaj na miejscu.
1: To jest takie niesamowite zderzenie bardzo intymnego świata związanego z miłością, z emocjami, z uczuciami, z tymi twardymi, prawnymi formułami, bo ja nie czuję się tutaj partnerem do rozmowy o wykładni prawnej, o języku, natomiast a propos, jeszcze kończąc wątek tego artykułu 18, czytałam, że on nie oznacza zakazu prawnego uznania tych związków, a przecież o tym tutaj mówimy. No i przejdźmy do argumentu wiodącego, który się pojawia, by wyjaśnić, dlaczego polska administracja tak zwleka z uznawaniem tych małżeństw, mianowicie, że wszystko jest niegotowe, że my tego wszystkiego nie mamy, że tutaj trzeba zmieniać, że tutaj formularze, tutaj kobieta, że tutaj mężczyzna, systemy i tak dalej. Czy to naprawdę tak jest? Powiem ci zupełnie uczciwie, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że różne takie zastałe, wieloletnie mechanizmy, często ta zmiana w ich przypadku nie odbywa się na strzelenie palców, ale wcale nie jestem pewna, że tak jest w tym przypadku.
2: Myślę, że znowu możemy się odwołać do tego, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, ale też powtórzył to później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, czyli przeszkody techniczne nie powinny stać na przeszkodzie uznania związków tych osób, które chcą tą transkrypcję dokonać. Co to znaczy? To znaczy to, że sądy jasno wskazały, że mimo iż system potrzebuje czasu, żeby się zmienić, politycy mogą mówić o tym, że potrzebują więcej czasu, potrzebują się namyślić, szukają rozwiązań, to już w tym momencie urzędy stanu cywilnego mają jasny sygnał ze strony sądów polskich, transkrybujcie. Czy zrobicie to poprzez adnotację, czy zrobicie to poprzez inną formę opisania sytuacji faktycznej i przepisania jej na stan prawny w Polsce, a nie jest istotne, ważne, żeby to zostało transkrybowane i co więcej, dały na to czas 30 dni. Jest to kluczowe, że w najbliższych tygodniach, miejmy już nadzieję, lub miesiącach to się zadzieje.
1: Wydaje mi się, że nie powiem tutaj zbyt wiele, bo to jest dosyć oczywiste. Minęły 2 miesiące od tego pierwszego, jedynego wyroku, bo przecież tak mówiono, że ten wyrok obowiązuje tylko w przypadku tej jednej sprawy. Minęły 2 miesiące, mamy 3 kolejne wyroki, mamy w sumie siedem, więc podejrzewam, że no ich będzie tylko więcej więcej.
2: Tak, już za chwilę mamy kolejne wyroki. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie jest 5 spraw. Wiemy o sprawach w Krakowie, we Wrocławiu. Te sprawy są praktycznie wszędzie, a też widzimy, że osoby, które zobaczyły wyrok Trybunału Sprawiedliwości i zobaczyły te wyroki NSA, teraz zaczynają też myśleć o tym, okej, ja mogę już iść i mogę zacząć swoją procedurę transkrypcji. Tylko będzie tego przybywać. Wiemy, że to nie są pojedyncze sprawy, to są naprawdę duże ilości osób, które chcą swoich małżeństw w Polsce.
1: Tak jak mówiłeś, nie ma w tym nic dziwnego, bo chyba wszyscy mamy jakąś taką potrzebę zwyczajnego celebrowania miłości, czy tego, żeby z tą miłością czuć się okej. Zapytam znów trochę, nie chcąc włożyć kija w mrowisko, ale zbieram to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę. Pytałam cię już o gotowość urzędów, taką gotowość technologiczną, systemową do tego, żeby prawo wdrożyć. A czy społecznie? Czy Polska jest na to gotowa? Oczywiście podejrzewam, że osoby, które wzięły ten ślub za granicą, no to już w tej przestrzeni publicznej funkcjonowały jako mąż i żona, nie kryły się z tym, mam nadzieję, że nie były w takiej sytuacji, że musiały się z tym kryć. Czy poza tą sferą sejmowo-techniczną Polska jest gotowa na to, że będziemy mieć małżeństwa jednopłciowe?
2: Myślę, że absolutnie Polska jest gotowa i polskie społeczeństwo. Już wcześniej cytowałem wyniki badań, ale teraz pozwolę sobie wrócić do przeszłości, tak jak ty wcześniej wróciłaś i pamiętam, jak w 2014 roku jeździłem po mniejszych miastach w południowo-wschodniej Polsce, pytając się o to, jak tam są widoczne osoby LGBT+, i czy w ogóle funkcjonują społecznie. I już wtedy pamiętam, że historię o tym, że no tak, tu żyje jedna para, z którą się świetnie przyjaźnimy, która jest naszą taką parą gejów w okolicy, którzy wszyscy szanują, wszyscy rozumieją, przychodzą tam na herbatki, na kolacje. Te pary funkcjonują. Tak samo niedawno jedna para z kolei z Kaszub opowiadała mi, że faktycznie ta ich społeczność lokalna, trochę jeszcze nawiązując, wspiera ich dużo bardziej niż oni czują wsparcie ze strony polskiego rządu. Więc społeczeństwo w Polsce jest gotowe. Społeczeństwo w Polsce chce, żeby osoby mogły być szczęśliwe tu i teraz. Czekamy na polityków.
1: Tym razem skorzystam z tej szansy, którą mi dałeś, i potraktuję twoje słowa jako puentę i podsumowanie naszej rozmowy. Rozmowy, w której gościł Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się odpowiedzieć na pytania, które pewnie już wielokrotnie padały, przybliżyć temat, pomóc zrozumieć to wszystko, co działo się w przeszłości i dzieje się dzisiaj, no ale też za taki spokój i dużą wiarę w to wszystko, co przed nami.
2: Dziękuję ci serdecznie.
1: Tak jak powiedziałam, waszym i moim gościem był dzisiaj Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. To w związku z tym dniem w Polsce po raz pierwszy wystartowała akcja Tęczowa Wstążka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób taką tęczową wstążkę będącą kawałeczkiem 12-kilometrowej wstęgi można sobie zorganizować, to polecam wam przesłuchać jeszcze raz naszej rozmowy, dlatego że tam ta wskazówka pojawiała się wielokrotnie. A nic prostszego, te rozmowy znajdziecie na Spotify, znajdziecie ją na YouTubie. Zachęcam was bardzo do tego, żeby przesłać ją, podlinkować komuś bliskiemu. Myślę, że można się z niej sporo dowiedzieć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się i zaspokoić swoją ciekawość, kto pojawi się w kolejnych odcinkach Drogowskazów, no to nic prostszego, dlatego że możecie wejść na naszego Facebooka, gdzie staramy się publikować takie informacje. I cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na ławie oskarżonych 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy 26 stycznia, podczas kursu zamówionego przez aplikację przewozową. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
2: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 32-latka wyjęła nóż kuchenny, który przystawiła kierowcy do szyi oraz prawego ramienia, uszkadzając przy tym jego odzież.
2: Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
1: Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika oraz jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści hiszpański klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocji było dużo, prawda?
4: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
1: Ruszyły tymczasem spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą kluby ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. To jedna z tych nagród, która zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za system Fala w Trójmieście, wygrała słomianego misia. Jest to antynagroda za najgorzej wydane pieniądze publiczne. Fala w założeniu miała ułatwić możliwość zakupu biletów długookresowych na komunikację miejską w całym regionie, tłumaczy Wojciech Wyszomierski, analityk z fundacji Warsaw Enterprise Institute, która prowadzi ten plebiscyt.
5: W rzeczywistości aplikacja okazała się wyjątkowo nieintuicyjna, a użytkownicy zmagali się z całym szeregiem błędów. W rezultacie zainteresowanie nowym systemem okazało się znikome. Za 65 milionów złotych pochodzących z kieszeni podatników nie zmieniło się praktycznie nic, a zakup biletów długookresowych został zmonopolizowany.
1: W sumie było 49 przykładów w całej Polsce najgorzej wydanych publicznych pieniędzy na łączną sumę 28 miliardów złotych. 5 z nich dotyczyło Trójmiasta. Od lat domagali się poprawy bezpieczeństwa na Krajowej 80 w stronę Torunia. Właśnie stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. To na tej trasie niecałe 3 lata temu zginął 15-letni chłopiec. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła. Organizowali protesty i domagali się poprawy bezpieczeństwa.
7: Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły, to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie? Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
6: Przyznaje pani Maria, mieszkanka Czarnowa. Wielu kierowców jest zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
8: Z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no. Jest radar powieszony. Będzie mniej wypadków.
6: Nowy fotoradar pojawił się kilkadziesiąt metrów od szkoły podstawowej.
1: To pierwszy radar na drodze krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Póki co zainteresowanie ich kupnem jest znikome. Powodem jest ich wysoka cena, sięgająca od 30 do nawet 35 zł za kilogram. Przekonał się o tym nasz reporter Darek Brombosz na jednym z targowisk na Śląsku.
9: Kupujących jest mało, dlatego jest mało kupujących, jest, w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
10: Jest duże zainteresowanie truskawkami?
11: Tak jak widać na załączonym obrazku, średnio.
10: Myśli pan, że ta cena spadnie?
12: Wszystko zależy, wie pan, od pogody. Jak będzie ładna pogoda i najgorzej, żeby nie było deszczy. Tam może pokropić, ale jak będą ulewy, ona się napije i momentalnie z niej się zrobi po prostu taki balon. Dużo wody, mało słodyczy.
13: Są droższe i to zdecydowanie. Kupiłam w Zagórzu, Sosnowiec Zagórze.
10: Za co pani kocha truskawki?
13: Za smak, można je na dietę też jeść. Są słodkie.
1: Najlepsze, najsłodsze i też najtańsze polskie truskawki gruntowe będą dostępne w czerwcu. Sezon w pełni potrwa do lipca.

pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam.

0: SK Rock Warszawa.
1: Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie wyjaśniana, tak mówią władze w Warszawie. Rowerzysta, który przewrócił seniorkę we Wrocławiu, nadal jest poszukiwany.
2: SK Rock. Raport.
1: 6 punktualnie, Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy wtorkowy raport. 5 osób, w tym 2 domniemanych napastników, zginęło w strzelaninie w największym meczecie w San Diego, w Kalifornii. Od tego zaczynamy raport o 6. Policja bada sprawę jako możliwe przestępstwo na tle nienawiści. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że został poinformowany o sytuacji i administracja będzie bardzo dokładnie przyglądać się tej sprawie.
3: To jest raport.
1: Do wyjaśnienia, sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. O niej mowa. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
5: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
4: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
6: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
4: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Rowerzysta, który przewrócił seniorkę we Wrocławiu, nadal jest poszukiwany. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta szarpie i przewraca 80-letnią seniorkę na ścieżce rowerowej. Do tego zdarzenia doszło 11 maja przy ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu. Kobieta złożyła zawiadomienie na policję, a funkcjonariusze czekają teraz na jej dokumentację medyczną po obdukcji.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Samochód od lat był jego domem, jedynym domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców. Historię od początku śledził nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Mieszkańcy osiedla byli zaniepokojeni, zwłaszcza po tym, jak mężczyzna spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
8: Szum to robił i cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli, o 5 śpią, a on jechał z tym.
7: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy, bo innej pomocy nie chciał przyjąć. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce.
9: Pokazywał nam swój pokój, swoje łóżko. Jest przeszczęśliwy. Po prostu jak się umył i obcięli go, to jest nie do poznania facet.
7: Przyznaje Marcin Jankowski z Fundacji Syloe. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę.
1: Dla pana Janusza organizowano też zbiórki. Ich organizatorzy przekażą wszystkie pieniądze na konto depozytowe mężczyzny w Domu Pomocy Społecznej.
10: Pogoda.
11: No dawaj, Jasia, opowiadaj, co tam słychać.
3: Ja powiem, jak jest w pogodzie. Po pierwsze, wczoraj nagle zrobiło się tak ładnie, że ja założyłam buty i zrobiłam 8 kilometrów w lesie z wielką radością. Ptaki śpiewały, słońce prześwietlało przez drzewa. Nie wiem, jak było w innych częściach w Polsce, ale w okolicach Warszawy było naprawdę bardzo pięknie. I jak patrzę w te prognozy, to idzie ku dobremu.
11: Asia Ziętarska, osoba, która opowiada prognozę pogody, mówiąc o tym, co było wczoraj.
3: No nie, bo już idzie ku dobremu, w sensie już wczoraj się rozpogodziło i chyba będzie ładnie.
11: Na wysokości Bydgoszczu i Olsztyna dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, z tego co zerkam sobie na mapę pogodową. Pozostała część Polski może z zachmurzeniami, ale rzeczywiście ma być coraz lepiej. W ciągu dnia na termometrach od stopni 17 do nawet 20 kresek na plusie, więc to by się rzeczywiście kwalifikowało pod hasło będzie lepiej.
3: Będzie lepiej, tak. Podoba mi się to, niech pada sobie w nocy, bo musi padać.
11: Dzisiaj
3: tak?
11: też, jakby, proszę Państwa, celebrujemy Dzień Mycia Samochodów. Ja wczoraj już spełniłem obywatelski obowiązek, wy, gdybyście byli jeszcze nie przekonani, to uwaga.
12: Szur, niech samochód się śni.
13: Odwiedźcie nas, umyjemy go w mi.
12: Gdy o mycie bryka prosicie, my humor we poprawimy jej.
13: Znów będzie szczęśliwa, uwierzcie nam. Nasza mynia jest finea.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: dorośli ludzie przy konsolecie i tak to się potem kończy.
3: A pamiętacie taki film jak Rybki Sferejny i Myjnię Samochodową, Carwash, tych dwóch takich zdredowanych gości, którzy tam mieli samochody? Super.
11: Dzisiaj, proszę Państwa, też mamy Ogólnopolski Dzień Bliźniąt i pytamy o to, co chcielibyście mieć albo przeżyć podwójnie. Michale, to u Ciebie?
1: Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna, o tym w raportach.
11: No ciekawe.
3: Ciekawe, ale no dobrze, że mają właśnie dwie ręce, lewą i prawą i mogą sobie wybierać niektórzy, a niektórzy
11: bo
3: nie.
11: Bo jestem praworęczny, ale jestem lewusem.

0: proszę Państwa, o poranku wielu osobom może dopomóc, zwłaszcza kiedy dzwoni budzik, a my nie wiemy, co się dzieje. Myślisz, że świat ci się wali na głowę, a to tylko kolejny dzień. Mówi dzień dobry,
1: kocham cię. 4:30, hejo, jedziemy z tym koksem. No i generalnie jakoś w związku z tym przerzucamy te taczki, ale przerzucamy je dzisiaj podwójnie, bo dzisiaj, słuchajcie, dzień bliźniąt. Ja znam trochę bliźniąt. To są naprawdę niezłe hece. Mam te, ja sobie w ogóle nagle uświadomiłam, bo mam w rodzinie bliźniaki i pamiętam, że jak oni dorośli i byli takimi nastolatkami, to wiesz, jaka była największa awantura? No. Oto, że jeden drugiemu odblokowuje twarzą telefon.
0: A,
1: przyszło ci to do głowy?
0: Widzisz, no to
1: oni rzeczywiście jedno jajowi, w związku z tym bardzo podobni do siebie i oni się tak na siebie wkurzali, no bo wiadomo było, że jak brat złapie telefon brata, to po prostu sobie go odblokuje i może mu tam różne rzeczy, wiesz, jakby gmerać. To nie jest łatwe. Mam też przyjaciółkę, która ma siostrę bliźniaczkę i mówi, że w ogóle kiedyś napisze książkę o bliźniakach, bo mówi, że w ogóle to wcale nie jest takie hop-siup i że nie zawsze oni się trzymają razem i czasami po prostu właśnie wręcz przeciwnie. Każdy ma zupełnie inne charakter i bywa różnie.
0: Ja miałem bliźniaków w gimnazjum, bo ja jestem jeszcze z pokolenia, które chodziło do gimnazjum. Był jakiś taki twór edukacyjny i był taki Szymon i Kuba i to były też dwa ancemony, bo tam ciągle rozrobiali. Obaj ciągle byli zakochani w niewłaściwych osobach. No i tak było właśnie, że wiesz, dzieci, no młodzież chodziła do tablicy na przykład, więc oni na przykład się zamieniali. Słuchaj, ja dzisiaj idę do tablicy, bo moja Kinga właśnie idzie do szkoły. I my przez okno widzimy, jak on tam idzie, się z tym obściskuje koło szkoły, bo poszedł wymienić wodę do tablicy. No takie rzeczy można było wtedy robić.
1: To jest spoko, naprawdę, i można sobie zdawać na przykład egzaminy na prawo jazdy, na zmianę. Też słyszałam o takich numerach.
0: No proszę bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj z okazji właśnie tego ogólnopolskiego Dnia Bliźniąt pytamy o to, co chcielibyście mieć podwójnie, czego chcielibyście mieć więcej?
2: Więcej koncertów. Bo lubię muzykę, lubię oglądać koncerty, syna też uczę grać, także każde, tylko nie majteczki, kropeczki i inne wynalazki, bo to nie muzyka jest.
1: Ja wiem, czego nie chcę mieć podwójnie.
0: No.
1: Podbródka.
0: O! Ale więcej ziętary nam się przyda.
3: Witajcie w eskarokowej chałupie. Mamy was głęboko. Na względzie dzisiaj dobrze grane będzie.
4: Eskarok. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Wiadomo, że po prostu my to gramy absolutnie najlepiej. Dobrze rokuje, słuchajcie, bo to jest świeżynka. To jest Rolling Stones z najnowszej płyty In the Stars. Utwór się tak nazywa i jest naprawdę super.
0: Powiedzieć dinozaury rock'n'rolla to nic nie powiedzieć, ale jak dinozaury mają tak grać, to niech grają.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Taki nasz jeden były kolega, który tutaj zawsze siedział, mówił Linkin Park, cóżem ja uczynił.
1: Tak, bardzo sobie lubię.
0: To będzie właściwie wprowadzenie do tej ciekawostki. Cóżem ja uczynił?
2: Cóżem ja uczynił? Słuchajcie, to jest ciekawostka z morałem. Opisała ją pani Paulina, wczoraj ją przeczytałam na Onet Podróże. Zrobiła tak, zrobiła przelew za wakacje, wpisała, ponieważ robiła za siebie i za znajomych, wpisała w tym przelewie imiona osób, za które płaci, żeby biuro podróży po prostu miało jasność. Jednym z tych imion było imię Kuba. Następnego dnia, z samego rana, 7:08, zadzwonił bank i zapytał, przepraszam, czy pani robi transakcje związane z Kubą? I ona zgłupiała, myśli sobie, zaraz. No ale pan w banku po wyjaśnieniu całej sytuacji uczulił jednak panią, żeby w przyszłości uważała na słowo Kuba w tytule przelewu, bo bank często sprawdza, czy taka transakcja nie jest związana z krajem objętym sankcjami. Myślę, że ona dealuje z Kubą.
0: Kurde, normalnie sytuacja jak w kabarecie, jest tylko mniej śmiesznie.
3: Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba?
4: 6/9 Esterok.
0: Ale jakby ktoś chciał zrobić przelew na Wojtka czy na Ziętarę, to nie ma problemu.
2: Nie, spoko, absolutnie, słuchajcie, chętnie przyjmiemy, na pewno nie oddamy.
0: Żaden bank się nie doczepi.
2: Nie, w życiu.

0: Pytacie, czy Michał by mógł? Oczywiście, że mógłby. Michał Poklonkowski już z Państwem w raporcie Eski Rok.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na dziś atakiem na Iran. Jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, sekretarza stanu USA, Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tą sprawą.
1: To jest raport.
2: Paweł K., lepiej znany jako adwokat od trumny na kółkach, skazany na karę więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary.
1: Eska Rok. Sport.
2: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
3: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
2: Mówi trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkosztamowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
4: Sześć na 9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: idzie lepsze, w zespole Jam nie wiem czy na lepsze, ale jednak nastąpiły zmiany. Dla wielu osób to jest zmiana właściwie taka, że w pewnym sensie ta klamra została zamknięta. Sam Sebastian Riedel mówił, że tak naprawdę wszedł do zespołu tak jakby wrócił do rodziny, bo się wychowywał z tymi muzykami, spędzał z nimi czas w dzieciństwie, siłą rzeczy jakby przebywał tam. No i teraz przybyli z nową muzyką i to jest fajne.
1: No to jest fajne, kawałek. Tak, ja trochę coś wiem na ten temat, jak się wchodzi do takiej rzeki, którą się po prostu bardzo dobrze zna. Tu akurat w moim przypadku to była motoryzacja, ale my dzisiaj nie o tym, my dzisiaj o tym, co chcielibyśmy mieć podwójnie, chociaż trochę o tym, bo ja właściwie na przykład lubiłabym mieć zawsze podwójne samochody.
0: W albo sensie, kanapkę z dżemem, też podwójnie.
1: I to jest oddzielna historia, ponieważ jeśli chodzi o żywność, to zawsze podwójnie, potrójnie, poczwórnie, nie ma problemu. Ja poradzę.
0: Ale państwo też idziecie chyba troszeczkę w tym kierunku.
2: Co chciałbym przeżywać podwójnie? Myślałem, że w nawiązaniu do wczorajszej odpowiedzi o rzeczach, które trwają za krótko, orgazm, ale prawidłową odpowiedzią jednak jest wypłata. Podwójnie chciałbym przeżywać każdą wypłatę.
0: My również, ale tak to przeżywamy podwójnie wydatki, nie?
1: Czujesz to? Po prostu jakby to było dobre. Ja wiem, co ja mam podwójnie.
0: No?
1: Was.
0: To prawda, ale nie dzisiaj.
1: Nie dzisiaj akurat.
0: No, ale może jutro się uda, albo pojutrze. No bo w piątek to nie.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Sprawdź to sam. Check it out. Kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź. Bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów. Drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Give me fuel, give me-

0: i wszyscy śpiewają zabazabazaj.
1: Dokładnie tak. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co chcielibyście dostać podwójnie. Był taki rok, kiedy Metallica grała podwójne koncerty, pamiętacie? Wszyscy chodzili, płakali najpierw, bo trzeba było dużo zabecalować, ale później się doskonale bawili. Dzisiaj zagrają w Chorzowie na Stadionie Śląskim, na słynnym Stadionie Śląskim. Wczoraj bodajże w Katowicach został otwarty specjalny sklep zespołu Metallica, więc jeżeli chodzi o podwójne zarabianie, to oni są w tym ekspertami.
0: No jak?
1: Ale jest jeszcze jedna rzecz, z której on ostatnio słynął. I to już chyba stało się takim stałym elementem ich koncertów, czyli grają w języku ojczystym jakiś znany kawałek, prawda?
0: No ciekawe, co by
1: zespół Czem kiedyś zagrali, Korę
0: tak,
1: grali z Manamu.
0: Korę, ja byłam wtedy nawet.
1: Byłaś na tym koncercie?
0: Tak, byłam na tym koncercie, nawet gdzieś to mam w swoich wyróżnionych relacjach, zostawiłam sobie na pamiątkę.
1: Słuchaj, a gdyby ktoś im wmówił, że popularnym polskim utworem jest ten kawałek i oni by go zagrali
0: ja
1: po swojemu?
0: Ja się ciebie boję już, boję się ciebie. Boję się, że zasugerujesz coś, z czym Hetfield sobie nie poradzi.
1: No nie wiem. Los chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Panowie, dacie radę?

0: Zespół Happyset, zespół, który udowadnia, że można mieć koncert nie tylko podwójnie, ale potrójnie, poczwórnie i podziesiątnie, bo w tym roku grają bardzo dużo, łącznie z tym, że na przystanku Woodstock, czyli na Poland Rocku, wystąpią bodajże o północy, któregoś dnia będą grali, a państwo cały czas prowokujecie, bo pan Michał do mnie wysłał link z taką piosenką do przerobienia przez Metallicę.
1: Ja naprawdę powiem ci, dobra, okej, ja dam radę, ja to wszystko dźwignę.
0: Ostatnie.
2: Temperatura
0: Cię kochaj,
1: on by śpiewał temperature'a.
3: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Ale zupełnie na serio, jeżeli macie państwo pomysły, jaką piosenkę mogliby przerobić, to dawajcie znać. Sami jesteśmy ciekawi, co w wersji metalikowej po polsku chcielibyście usłyszeć. A teraz o tym, czego nie chcemy słyszeć.
1: Nie chcemy słyszeć na przykład, że coraz młodsza Shania Twain zawinęła się w sreberko i pozowała podczas gali w Las Vegas. To mnie fascynujące. Ja zawsze myślałam, że w sreberko to zawija świstak.
0: U mnie z kolei Maciej Zakościelny i Sara Janicka śmigają po sobocie na desce i hulajnodze. Wpadli też do kawiarni ze znajomymi. Ach, ta dzisiejsza młodzież.
3: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
4: Łukasz Bąk.
5: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: To zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, donosi Reuters. Więcej o tym za chwilę nasz reporter. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams.
17: SK Rock. Raport.
16: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Szczegóły przynosi agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. Według źródeł agencji Landau miał argumentować, że Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Rozmówcy Reutersa zaznaczają jednocześnie, że nie mają informacji o zaangażowaniu w sprawę prezydenta Trumpa, ani też sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
17: Według Reutersa to Christopher Landau, numer dwa w amerykańskim Departamencie Stanu, miał wydać instrukcję urzędnikom konsularnym w Waszyngtonie, by ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze jeszcze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara. Jeden z rozmówców agencji twierdzi, że Landau powoływał się przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego i pilność sprawy. Sam dyplomata odmówił komentarza, a Departament Stanu zasłonił się poufnością procedur wizowych. W ubiegłym tygodniu wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na notę MSZ z pytaniem, jak były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w USA. Dodał, że dopiero po jej otrzymaniu strona polska zdecyduje, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu Zbigniewa Ziobry.
16: Śledczy, przypomnę, chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów dotyczących nadużycia uprawnień i nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
18: To jest raport.
16: To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały umowę z firmą Honeywell. O czym więcej, Michał Rawa.
19: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
20: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
19: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
21: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
19: Zaznaczył wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za dwa lata.
16: Polska dostała już prawie 250 czołgów Abrams z zamówionych w USA. 360 dostawy mają zakończyć się w tym roku.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: To, że większość ludzi jest praworęczna, może być skutkiem dwóch przełomowych zmian, jakie zaszły w ewolucji człowieka. Wyprostowanej postawy i wykształcenia większego mózgu. Tak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Oxfordskiego. Wyjaśnili oni, że 90% ludzi, niezależnie od rejonu świata i kultury, w jakiej żyją, preferuje posługiwanie się prawą ręką. Tak wyraźna dominacja jednej strony ciała nie występuje u żadnego innego gatunku naczelnych. Mimo dekad badań, przyczyny tego zjawiska pozostają zagadką.
22: Pogoda.
1: No i co, no i co, co, ale co, Wojtek, powiedz. Patrz.
0: To ja mam mówić
1: o prognozie pogody? No ale proszę cię, bo ja się nie znam.
0: Proszę państwa, poranek pochmurny, gdzie niegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i nie ma co się dziwić, bo pierwsze jest dzisiaj dzień mycia samochodów. Ja wczoraj ten dzień też celebrowałem, więc opady gdzie niegdzie mogą się pojawić, ale generalnie zmierzamy w kierunku rozpogodzeń i dziś w ciągu dnia od stopni 17 w Suwałkach, 19 w Białymstoku, Warszawie, w Lublinie i Kielcach, 20 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie. Też na Śląsku generalnie będzie cieplutko wieczorem, więc na koncercie Metaliki na pewno będzie wam bardzo przyjemnie. A z dobrych wiadomości, w Atenach w najbliższy weekend ma padać.
1: Wiesz co, ja się sprawdzam teraz, trochę się już przekręcam. Może troszkę pokropić w sobotę, ale już nie jest tak źle. Za to w niedzielę 26 stopni, w poniedziałek.
0: Przepraszam, wjechaliśmy do tunelu, tracimy zasięg.
23: Rok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
0: A propos Aten, zupełnie niespodziewanie dziś oferta last minute. Możecie wchodzić na ateny.skrock.pl. Jeszcze jedna z par dziś wygra niespodziewanie wyjazd na epicki City Breaks SC Rock.
1: No, my tak wyciągamy podwójnie z kapelusza.
0: SC Rock! O, to miał być Michał, ale nie zdążył.
1: Ale to...

0: Dzisiaj wtorek, 19 dzień maja. Proszę Państwa, witamy. Wojtek Góralski, Anna Ziętarska. To jest program, w którym celebrujemy Dzień Bliźniąt.
1: Tak, i w związku z tym zastanawiamy się, co fajnie byłoby mieć podwójnie. Ja myślę, że sporo rzeczy fajnie byłoby mieć podwójnie. Naprawdę, oczywiście, bo od przybytku głowa nie boli przecież, tak?
0: Ja bym chciał mieć skarpety podwójnie. Najlepiej, żeby wszystkie wyglądały tak samo.
1: Znowu mi się rozparowały swoją drogą. No to jakby, ja nie rozumiem tego. Ja sobie świeżo kupiłam skarpety. Fakt, że wszystkie moje skarpety są czarne, ale one mają, że tak powiem, różne, wiesz, jakby wykończenia, wzory.
0: Tak, ta ma dziurę z prawej, ta z lewej.
1: No właśnie. I kurczę, znowu mam 3 rozparowane, no.
0: No widzisz, więc możesz nosić jakby 1,5 pary.
1: No tak, tak, tak. No, znaczy musiałbym mieć 3 nogi, a to już chyba w tej kwestii to nie.
0: No tak, to już jest za późno już na to. Proszę Państwa, co chcielibyście mieć podwójnie?
2: A z tym jedzeniem podwójnie i więcej czasami się zastanawiam, czy to nie jest kwestia imienia. Ja też jem dosyć dużo. Mam w pracy koleżankę, moją imienniczkę, która też potrafi zjeść sporo. Pozdrawiam Joanna.
1: A pozdrawiam Joannę, no może dlatego, że mamy podwójne N w środku, no jak nie wiem, co jest na N z jedzenia.
0: Z jedzenia?
1: No.
0: Naleśnik.
1: Och, naleśnik. O Jezu, jakie dobre. O, dawno nie robiłam naleśnika.
0: Ale zobacz, no? Można powiedzieć, że jesteście imiennymi bliźniaczkami.
1: Tak, Joanna Leśnik.
3: O, Paweł, cześć.
4: Ojej, tacy sami.
3: Nie można za dużo pić, bo się potem dwoi w oczach.
5: Bardzo śmieszne.
3: Łyczka?
4: Nie, dziękuję.
3: Dobra, zimne. Paweł, daj spokój. Ciebie nie pytam, bo tu zawsze odmawiasz.
6: Idea, coś cię przerywa.
7: Telefon zaufania Eskirok.
6: Ja? Czekaj, przekręcę, spróbuj.
4: To jak spróbujesz, czynię. Przepraszam, ale...
7: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Tak sobie pomyślałam jeszcze z zupełnie innej beczki, właściwie z tej samej, że zawsze jak zamawiam szkocką herbatkę, to tam pan też zawsze pyta podwójną. Ja zawsze mówię podwójną.
0: A potem się dwoi w oczach. A to już Foo Fighters, zespół, który częstuje nas ostatnio nowościami. Jedna za drugą się pojawia w eterze. I proszę bardzo, Unconditional.

0: Cześć, cześć. W nawiązaniu do tego pana, co przed chwilą o wypłacie i orgazmie mówił i o podwójności, no to tak, przychylam się do tego, żeby wypłatę mieć podwójnie, tak, i podwójnie ją przeżywać. Co do orgazmu, no to już mam podwójne, więc jestem tą szczęśliwą kobietą podwójnie. Cześć.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 złotych za metr kwadratowy.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: Mara, jestem głęboko przekonana, że jak każdy koncert Metaliki, ten w Chorzowie też będzie Unforgiven.
1: Absolutnie, że tak. Przypominamy to już dziś wieczorem. Rozmawiamy przy okazji tegoż występu. Po pierwsze, Metalika co godzinę na naszej antenie przez cały dzień. Taki bonus dzisiaj od Radia SK Rock. A po drugie, szukamy też piosenki, którą mogliby wykonać po swojemu, ale z repertuaru polskich artystów, bo mają to już w swoim zwyczaju, prawda? I pojawiają się propozycje.
2: Dzień dobry. Uważam, że Metallica w Chorzowie powinna zagrać Lady Punk Zawsze tam, gdzie ty.
1: Zawsze tam,
0: gdzie trochę to udźwignie.
1: Doskonały w tym, co robi.
3: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu,

0: oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw południowo-zachodniej, centralnej i też południowo-wschodniej części Polski. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie nawet 65 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. Maturzyści rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu zaplanowano sprawdziany z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich wyłącznie ci maturzyści, którzy mają na to ochotę.
2: To jest raport.
3: Polski żaglowiec Dar Młodzieży aktualnie znajduje się dokładnie w połowie drogi pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi a Wyspami Zielonego Przylądka, przekazał komendant jednostki kapitan Michał Sadowski. Na początku czerwca statek Dar Młodzieży ma dotrzeć do portu Nassau na Wyspach Bahama.
2: SK Rock Sport.
3: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem swojego spotkania, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka szykuje się do wielkosztamowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.
4: SK Rock.

0: Dziś rozmawiamy o tym, czego Państwo pragniecie podwójnie z okazji Dnia Bliźniąt. Za nami dwa klasyki rocka, The Leppard i AC/DC. Czekamy na kolejne piękne kawałki muzyczne, a teraz Asia przybywa z nietypową ciekawostką.
1: Z nietypową, ale przede wszystkim z takim apelem. Bardzo dużo jednośladów już wyjechało na drogi. Teraz będzie coraz cieplej, dużo motocykli. Patrzcie w lusterka, bo motocykle są wszędzie i rzeczywiście nam się chowają w martwym polu. Ja widziałam, słuchajcie, do niewiarygodnego wypadku. Z kolei doszło w Kanadzie, na przedmieściach Vancouver. Niebywałe. Przecieram oczy ze zdumienia i okazało się, że to nie jest żaden AI, tylko rzeczywiście ta sprawa się wydarzyła. Zobaczyłam film, na którym widać motocykl, który wisi, słuchajcie, na sygnalizacji świetlnej, czyli po prostu wysoko nad ziemią. Go po prostu wybiło, on się zderzył z samochodem i wybiło motocykl tak, że on zawisł tak kołami przed nimi i dyndał nad drogą. Na szczęście życiu motocyklisty nic nie zagrażało. No, oczywiście trochę się chłopak poobijał, przebywa w szpitalu, ale wszystko z nim będzie okej. Natomiast służby potrzebowały kilku godzin, żeby w ogóle ten wiszący, dyndający motocykl sprowadzić na ziemię.
0: A motocykl był czerwony czy zielony? Bo nie wiadomo, czy jechać, czy stać.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki ma.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Reklama.

0: ja jestem szczęśliwa podwójnie, bo mam dwie córki. Przydałby się jeszcze podwójny mąż, który łączyłby rolę męża i kochanka. To by było podwójne szczęście. No a jakbym dostała podwójne bilety na koncert rockowy, na pewno szczęście byłoby co najmniej podwójne.
1: Ten tak nie umiał łączyć tych dwóch ról, tak?
2: Co za dużo, to niezdrowo, no. Nie można wymagać.
1: No, bez przesady, no.
2: A jeśli chodzi o koncerty, to jutro będziemy rozdawali podwójne zaproszenie, podwójne, swoją drogą na Fun Loving Criminals. Dzisiaj natomiast rozdajemy ostatnie podwójne zaproszenie. Na co, Asiu?
1: No, kochani, na Iron Maiden w Atenach chcemy kogoś zabrać i to jest niesamowite, bo my naprawdę jak magik z kapelusza takie bilety wyciągamy i mamy jeszcze jeden.
2: Chwilę po godzinie 8 będziemy rozdawać. Ateny.skrok.pl

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To jest ciekawe. Jacek z Love is Blind ujawnia, co było w Złotych Kieliszkach. Dostałem wiadomości, że wszyscy jesteśmy na bombie. Po prostu błagam cię, Wojtek, niech ktoś tam wezwie sapera.
2: Proszę, dla ciebie dzwoneczek. Gerard Piqué i jego młodsza o 12 lat kochanka nie stronili od czułości w Wenecji. Fajnie, że wciąż są razem, pytają redaktorzy Pudelka. Shakira uważa, że w Wenecji można wpaść w niezły kanał.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja zostało już przesłuchanych. Posypały się zarzuty, za chwilę szczegóły. Katarzyna Kotula zeznawała w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA.
11: SK Rock. Raport.
10: Punktualnie 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym w Sząstowie w powiecie człuchowskim na Pomorzu.
12: Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy. Kierowcy z samochodu ciężarowego nic się nie stało.
10: Mówi nam Dariusz Dwulit ze Straży Pożarnej w Człuchowie. Droga krajowa z numerem 22 jest aktualnie zablokowana i to w obu kierunkach. Utrudnienia na tej trasie mogą potrwać co najmniej kilka godzin.
11: To jest raport.
10: Usłyszeli zarzuty. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja już po przesłuchaniu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni? O tym Michał Rawa.
13: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
10: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był pijany. Miał promil alkoholu w organizmie.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: To nie jest rozrywka, to jest wyzysk, zaznacza pełnomocniczka rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula zeznawała w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA. Federacja chciała zorganizować wydarzenie, w którym miały walczyć ze sobą osoby w kryzysie bezdomności.
14: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Kloszard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
10: Zdaniem ministra Kotuli osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
14: Że podpisywał tą umowę, natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
10: Mocno kontrowersyjne wydarzenie ostatecznie się i na szczęście nie odbyło.
15: Pogoda.
1: Dziwny jest ten świat. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.
2: Jesteśmy trochę zdumieni, jeżeli chodzi o prognozę pogody, ponieważ my tutaj zapowiadaliśmy rozpogodzenia, że będzie nie najgorzej. Michał później
1: ale
2: mówił,
1: poczekaj,
2: że jest 9 alertów związanych z burzami na terenie naszego kraju. Michał, wytłumaczcie, o co chodzi?
1: No właśnie.
10: Że ja mam wytłumaczyć?
2: No, tak, wytłumacz. Słuchaj,
10: że a kiedy ma niespójne informacje?
1: Myśmy tego w ogóle nie znaleźli, ale fakt, że u mnie na przykład wczoraj na warszawskich kabatach grzmiało lekko.
2: No to rzeczywiście, no
1: może
2: to potwierdza.
1: Była, to
10: pani
1: może
10: Jadwiga
1: to
10: gotowała
1: pcha
10: pysznik.
2: A potem były wiatry, wszystko się zgadza.
15: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Kiedy myślicie, że gorzej być nie może, wtedy włączacie Eskarok i się okazuje, że może.
1: Kapuśniak to nie ja, ja dzisiaj mam chłodnik.
2: Co chcielibyście mieć, co chcielibyście przeżywać podwójnie, o to pytamy z okazji Dnia Bliźniąt. Michale, co u ciebie?
10: Do Polski wchodzi moda na lokalną żywność, o tym raportach.
1: O, lubię.
2: Coś dla Anny.
1: Chłodnik.

0: Peggy Sue nie wyszła za mąż. Jest to jakieś rozwiązanie, prawda? No, ja też nie wyszedłem za mąż i nie narzekam.
1: Zdecydowanie. Widzisz, ja raz wyszłam, ale szybko wróciłam.
0: zawróciłaś z tej drogi.
1: Zawróciłam z tej drogi, natomiast jeśli chodzi o to, co powinno być podwójne, to ja na pewno będę dzisiaj w rzeczonym moim wcześniej wspomnianym chłodniku, będę mieć podwójne jajo.
0: Czyli mówisz znów o żywności.
1: Tak.
0: Wcześniej padło pytanie, żywność i N podwójne.
1: No, że bo Joanna i słuchaczka w garażu też jest Joanna i też, że też lubi dużo jeść, więc stwierdziłam, że może to przez to NN w środku.
0: I państwo z tym NN.
2: Co jest podwójnym N do jedzenia? Kasza manna.
1: O! Bardzo lubię kaszę manną. Bardzo lubię.
0: Można,
1: odrobinę masełka i do tego sok malinowy. Pycho.
0: Co jeszcze podwójnego państwu by się przydało w życiu? O to pytamy z okazji Dnia Bliźniąt. Uwaga.
3: Muszę z Warszawy na Metalikę do Katowic i chętnie przeżyłbym to podwójnie.
0: Ja mam dla pana rozwiązanie.
1: Okej.
0: Okay. Musi się pan zatrzymać i ruszyć jeszcze raz.
4: 691-613-613.
5: Kto mówi?
4: Telefon zaufania Eski Rock.
0: Mam nadzieję, że pomogłem.
4: Ten kawałek dobrze.
1: No pewno.
4: Dobrze rokuje.
1: Pan jest na pewno zachwycony. Dobrze, że my dobrze rokujemy, bo jakby może my jako we dwoje to nie, ale na pewno muzyka w Esce rokuje dobrze. YouTube i In Life.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.

0: Jest taka grupa osób, która zawsze mówi: Jezu, jak się cieszę, że lecą depesze. No co, nie znasz takich osób, które są fanami Depeche Mode?
1: Bardzo mi się podoba twój wierszyk.
0: To, bardzo się cieszę.
1: Świetny.
0: O czym chciałabyś mi teraz, droga koleżanko, opowiedzieć?
1: O rzeczach podwójnych. Mm-hmm. Jak to Włosi bardzo lubią mieć podwójne rzeczy, ale starają się też podwójnie nie płacić podatków, żeby w razie czego jakoś jednak uniknąć kłopotów. Włoska Gwardia Finansowa odkryła, uwaga, 100 jachtów na Sardynii, 100, ponad nawet, które były zarejestrowane w innych krajach, tylko i wyłącznie dlatego, żeby uniknąć podatków. W związku z tym Włosi cwaniaczki kupowali sobie jacht. Rejestrowali go na przykład, że on niby gdzieś tam jest z Chorwacji, to w ogóle nie mój jacht, ja w życiu, jak gdzie. No i policja podała, że wartość tych wszystkich odkrytych jachtów wynosi ponad 48 milionów euro, a ukrywający je właściciele muszą się liczyć z karami, które mogą osiągnąć w sumie 23 miliony euro. Nie chcieli podatków płacić, to teraz będą płacić podwójnie.
0: Asia, mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą.
1: Tak, dobra.
0: Dobra jest taka, że wiem, jak ukryć jacht. Zwłaszcza, że nie mamy jachtu.

0: się. 8:31 na zegarach, a to oznacza, że przed mikrofonem Michał Poklęgowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Co najmniej 2 osoby zginęły, 4 zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Hido na południu Hiszpanii. Zatrzymano podejrzanego, poinformowała o tym lokalna policja. 2 ofiary śmiertelne były spokrewnione z domniemanym sprawcą strzelaniny. Władimir Putin rozpocznie dziś 2-dniową wizytę w Pekinie. Jak poinformował Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Putin przybędzie do Pekinu wraz z wyższymi rangą urzędnikami i szefami największych banków oraz firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Nowateku.
1: To jest raport.
2: Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy interweniowali w mieszkaniu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Prokuratura nie wyklucza, że zdecyduje się na publikację nagrań z kamer funkcjonariuszy.
1: SK Rock Sport.
2: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienie przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie 2 sezony spędził w Motorze Lublin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Za Stal o krok od półfinału koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz jutro, z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: wcale nie jestem Jezusem, ale chętnie przeżywałbym dwa razy dłużej poranek ze Skąrok.
1: A może po prostu powinniśmy mówić wolniej?
2: Trudno, trzeba mówić po waleńsku. Musimy.
3: Ej, Tori. Co ty robisz? Zwariowałaś? Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: City of Angels, City of Zeus, City of Iron Maiden. My jesteśmy naprawdę magiczni. My mamy taki magiczny kapelusz i wyciągamy z niego co? Jeszcze jeden podwójny bilet z nami do Aten na Iron Maiden.
1: No to proszę Państwa, Kalimera!
2: Eska Rock on Tour.
1: Dzwonimy do Pawła, zobaczymy, co ma nam ciekawego filozoficznego do powiedzenia i dlaczego to on powinien pojechać do Aten. Patrz, jaki filozoficzny dzwonek.
0: Bardzo taki.
3: Halo?
0: Cześć, Pawle!
1: Eska Rock z tej strony!
3: O, kogo ja słyszę?
1: No, Asia, Wojtek, witamy.
3: Witam serdecznie, ale miło.
0: Słuchaj, opowiadaj w takim razie, dlaczego to ty powinieneś polecić z nami do Aten?
3: Słuchajcie, no, akurat tak się złożyło. W sobotę Maideni grają w Atenach. Słucham cały czas praktycznie was, od kiedy, tak jak pisałem tam w zgłoszeniu, gdzie teraz przyszła, bo to też fanem jej jestem. I co mogę powiedzieć? No, całe życie słucham Maidenów. 49 lat kończę w sobotę 23. Czterech mam synów. Dwóch najstarszych zaraziłem muzyką heavy metalową, thrash metalową. I staramy się, co możemy, gdzie możemy jeździć, tak? Ale ostatnio trochę różnie to się w życiu i chorobowo, i finansowo poukładało. No i ostatnio nie bywaliśmy. Gdyby to się udało, no to była bajka. No tak syna jednego zabrać, pewnie by był dylemat którego, ale...
0: Właśnie!
1: No właśnie, Paweł, bo słuchaj, to jest najważniejsza kwestia teraz w tym konkursie.
0: Myśmy się cały czas zastanawiali, słuchaj, jak ty po prostu polosujesz którego syna. Teraz będziesz musiał się nad tym zastanowić, bo my ciebie zabieramy, a ty zabierzesz któregoś syna ze sobą.
3: Matko Boska.
1: No.
0: To już się rzekło.
1: To, że ty z Ziętarą i z Dawidem jedziesz, to już pewniak, ale kto teraz? No, jakby to będzie wielki rozpad w rodzinie.
3: Mówione, mieliśmy jechać do teatru do Olsztyna, ja z Łodzi jestem. Wszystko pasuje, nigdzie nie jadę. Jeden z wami, no.
1: Co, jeden syn jedzie do teatru, drugi do teatru, ale w Atenach, do amfiteatru.
0: To jest jakaś koncepcja. Paweł, słuchaj, w piątek z samego rana, skoro świt, widzimy się na lotnisku w Warszawie i lecimy razem do Aten i wracamy dopiero w poniedziałek.
1: Zobacz, ten dźwięk, Paweł, ten dźwięk jest dla ciebie, słuchaj. Czekaj, czemu on nie działa?
0: Wojtek, włącz dźwięk.
1: No, miał być dźwięk radości, nie ma w każdym razie od nas. Brawo, Paweł! Jedziesz do Aten!
3: Dzięki, super!
1: No a teraz sprawdzaj, który z synów leci z tobą.
2: Eska Rock on Tour. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: dobry, mamy propozycję, żeby Metallica wykonała kawałek Kazika.
1: Gdy nie ma dzieci w domu.
0: Albo coś łatwiejszego, może piosenkę Młodych Wioślarzy. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
2: Może 12 groszy, tam jest krótki tekst. Proszę Państwa, dzisiaj Metallica gra w Chorzowie na Stadionie Śląskim i z tej okazji co godzinę na antenie Skierek pojawia się jakiś szlagier wspomnianej Metalliki, a my z kolei się zastanawiamy, jaki polski szlagier powinni wykonać w swojej wersji, prawda?
3: No właśnie, bo Rob Trujillo zawsze coś wymyśla i zawsze coś fajnego śpiewa. No i teraz pytanie, co on powinien zaśpiewać i zagrać podczas koncertu?
2: Taka jeszcze propozycja.
4: Moja propozycja dla Metalliki, aby zaśpiewali piosenkę Jerzego Sztura Śpiewać każdy może.
3: Ale to nie będzie trudne.
2: No
3: ja
2: tak,
3: też bym
2: tak,
3: umiał. Też umiem.
2: No, to wbrew pozorom jest bardzo trudne. Ale jest jeszcze łatwiejsza propozycja i może tutaj powinniśmy akurat im dać sygnał.
5: Moim zdaniem Metallica zdecydowanie powinna zaśpiewać. Czy ktoś widział Dziub Dziuba?
6: Kto widział?

0: Być może ten utwór dziś również na żywo w Chorzowie wybrzmi,
1: prawda? Być może, ale ja też chciałam powiedzieć, że sad, but true, musimy iść do domu.
0: Smutno, ale prawdziwie, no trudno, zostawiamy pana państwa z Jarem Sobierajewiczem. Jaro nam wysłał zdjęcie z Poznania, proszę państwa. Chyba strasznie tam zimno, bo przyszedł do radia w szaliku.
1: W szaliku, no, to
0: z reklamą
1: napisane,
0: jakiegoś piwa.
1: Poczekaj, właśnie coś ma napisane na L? Coś?
0: No, coś tam
1: ma, no.
0: Lechistan, tak, czy coś takiego.
1: Ale powiedział, że w ogóle mistrzowski program dzisiaj zrobi. Patrz, jaki jest, no, w ogóle tak skromniś, nie?
0: Ja nie wiem, czy on jest w stanie mówić po sobocie. Jaro w sobotę był, proszę państwa, najpierw w Zielonej Górze, później pojechał do Poznania, bo powiedział, że prawdopodobnie bez niego nie odbędzie się feta mistrzowska.
1: No i prawdopodobnie by się nie odbyła.
0: Jaro, jesteś tam?
2: Jest.
0: No, widzisz. Ale czyli jednak głos jeszcze nadaje.
1: Szalik masz? Zawiń się teraz.
0: Mam!
1: No!
0: Proszę państwa, oddajemy was. Chciałbym powiedzieć, że w dobre ręce, ale po prostu w ręce Jara. Dziękujemy pięknie.
3: To nie ma co. Mam musiało wracać do domu.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock. Autopromocja. Melina w ESC Rock.
5: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
6: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
5: A książkę się pisze?
6: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z tymi Mińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
4: Melina.
5: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
4: Melina w ESC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ESC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
13: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.

0: Już jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk. Rozmowy z jego udziałem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o wycofanie 5 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego z okazji podpisania umowy na powstanie w Dęblinie Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams.
2: Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
0: Premier odniósł się też do ostatnich decyzji amerykańskiej administracji.
2: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: Jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Rozmowy z jego udziałem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju.
3: To jest raport.
0: Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowanie lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka, przypomnę, jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłysto. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
4: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe 2 kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanu Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. O 7:00 punktualnie wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak lub nie, ale i też frekwencja. O czym na koniec Krakowa Ulabienia Niesyczyńska.
5: Podczas referendum wyborcy dostaną 2 niezależne karty do głosowania, aby decyzja krakowiana o losach włodarza miasta była wiążąca. To w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
6: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
7: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje, to jest działa tylko na jego niekorzyść.
5: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
8: W tym momencie jest za późno na to, żeby nabudować te negatywne tematy.
5: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
0: Pogoda. Wtorek będzie pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Na Mazurach, Podlasiu i Dolnym Śląsku mogą pojawić się gwałtowne burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu do 21 na Opolszczyźnie.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: to Lady Punk. Już prawie 15 minut po 9. Faktycznie wczoraj nie byłem w stanie dojść do pracy. Trochę mnie to weekendowe świętowanie zmęczyło, ale dziś już Jarosław Jarajewicz wita Państwa serdecznie z królewskiego i mistrzowskiego miasta Poznań.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Muse i Cryogen.

0: Koła Czasu, zespół ENA. 28 już minutek po godzinie 9, przenosimy się do Londynu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Za rok będzie okrągła rocznica powstania pierwszej wersji piosenki, która w sumie nagrywana była dwa razy. Już Państwu wszystko wyjaśniam, o co chodzi. O piosenkę Sultans of Swing. Początkowo nagrano demo latem roku 77, skąd ta okrągła rocznica będzie w przyszłym roku. I to była piosenka, która dostała się do niewielkich, ale jednak rozgłośni radiowych w Londynie i tak krok po kroczku zdobywała popularność, no i pomogła bardzo chłopakom podpisać ich płytową umowę, pierwszą ważną w ich życiu. Kiedy to już się stało, panowie z wytwórni stwierdzili, że piosenka ma duży potencjał, ale trzeba nagrać ją jeszcze raz, trochę lepiej. No i została nagrana. No i panowie z wytwórni też mieli nosa, chociaż skoro pierwszym singlem wybranym przez chłopaków była ta sama piosenka, no to można powiedzieć, że i muzycy, którzy ją nagrali, też wiedzieli, co zrobili. Piosenka, która nazywa się Sultans of Swing, miała oficjalnie swój debiut, ten komercyjny, w dużej wytwórni, dokładnie 48 lat temu. A potem było pierwsze miejsce w USA, w RPA, Kanadzie, pierwsza dziesiątka w Wielkiej Brytanii czy Australii, generalnie sukces.

0: Metallica One. Jeżeli są Państwo ciekawi, czy zagrają to dzisiaj w Chorzowie na koncercie, to proszę posłuchać, a jeśli nie, to proszę szybko ściszyć radio. Już zrobione, bo sprawdziłem. Na dwóch pierwszych koncertach w tym roku w Grecji, w Atenach i w Bukareszcie w Rumunii grali ten numer pod koniec seta. Więc mogą się Państwo spodziewać dzisiaj tego nagrania, czyli One na Stadionie Śląskim. Ale Państwu zazdroszczę. Metallica już zostawiamy, a za moment pojawią się w studiu The Cardigans.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
12: Cześć, Igor.
13: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
14: My na majówkę.
15: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
14: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
15: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
14: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
16: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes, less stress.
1: Reklama.
20: This is Alice Cooper.
21: This is Marilyn Manson.
22: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

0: tak, trzeba przyznać, że ta Warszawa dostała w kość przez te wszystkie lata swojej historii. Mam nadzieję, że wszystko, co najgorsze, o czym także śpiewał Muniek, już za nią. 10 i raport Eski Rock przed nami, a potem między innymi Guano Apes.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.złotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: Reklama. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze 4 młodych mężczyzn. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty, to koło Mrągowa. Nowy premier Węgier z wizytą w Polsce.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze 4 mężczyzn w wieku 18-19 lat. 3 z nich udało się dotrzeć do brzegu, 4 nadal szukają strażacy.
16: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
14: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, wypoczywali na Mazurach.
15: To jest raport.
14: Premier Węgier z wizytą w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Petera Magyara po wygranych przez jego partię wyborach i też objęciu fotela szefa rządu w Budapeszcie. Węgierski premier ma odwiedzić 3 polskie miasta. Szczegóły jego wizyty zna nasz reporter Mateusz Gębiewski.
17: Wizyta Petra Magyara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja Maria złoży także wieńce przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobie króla Stefana Batorego. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Służby zatrzymały 34-letnią Ukrainkę podejrzaną o wprowadzanie do obrotu zabytków archeologicznych, poinformowała warszawska policja. Zabezpieczono m.in. średniowieczne groty, strzał i zapinki z okresu wpływów rzymskich.
1: Rok. Biznes.
14: W Polsce już niemal 6,5% dorosłych osób zainwestowało w kryptowaluty. Tak wynika z najnowszego badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Ceny ropy naftowej zaczęły spadać po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił wstrzymanie zaplanowanego ataku na Iran. Do odłożenia operacji miały skłonić amerykańskiego przywódcę apele ze strony Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ryanair zapowiedział letnie obniżki cen biletów, by zachęcić klientów, którzy z większą rezerwą planują w ostatnim czasie podróże ze względu na napiętą sytuację na świecie. Linia podjęła tę decyzję po ogłoszeniu rekordowego rocznego zysku, podkreślając jednocześnie, że ryzyko niedoboru paliwa lotniczego w Europie praktycznie zniknęło. Takie informacje przekazał Reuters. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara amerykańskiego płacimy 3,62 zł, za euro 4,24 zł, za franka szwajcarskiego 4,63 zł i za funta brytyjskiego 4,90 zł.
1: Pogoda.
14: Wtorek będzie pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Na Mazurach, na Podlasiu i Dolnym Śląsku mogą pojawić się gwałtowne burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu, do 21 na Opolszczyźnie.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie.
18: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 19 dzień maja, wtorek, 10:10 na zegarze. Mówi Państwu godzinę, bo może jeszcze ktoś na przykład w drodze dokądś i zmierza i musi zdążyć na czas i potrzebuje tego, by nie spoglądać co jakiś czas na zegarek. Dobrze, przechodzimy dalej. Będzie w tej godzinie opowieść o pewnym brodaczu, ale zanim dojdziemy do brodacza, to teraz o dziewczynie nawet bez wąsa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Młoda jeszcze, Violet Grohl, ale bardzo, bardzo zdolna.

0: kultowe historie w SC Rock.
1: Już Państwo widzą, co to będzie za brodacz w tej krótkiej opowieści. Człowiek, który... A może Państwu powiem za moment. Lagrange i ZZ Top, najpierw niech zagrają.
2: To that home I'm gonna raise. They got a lot of nice girls.

Lagrange to ZZ Top. Dusty Hill, bohaterem krótkiej opowieści. W latach 60. grał z bratem w kapeli American Blues. Taka była nazwa ich pierwszej kapeli. Wiedzieli, że poza dobrą grą muszą się odpowiednio wyróżniać wyglądem.

0: Zazdrość. Uczucie, które pewnie zna spora część pań, które słuchają teraz Reski Rock. Pewnie takie uczucie miała też Jacqueline Kennedy, gdy 64 lata temu podczas imprezy z okazji zbliżających się 45. urodzin jej męża, prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, pewna pani śpiewała mu tak.
1: Happy birthday, Mr. President.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
0: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
0: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Esta Rock Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Fani kultowej formacji Primus mają powody do zadowolenia. Zespół dowodzony przez wokalistę i basistę pana Claypoola właśnie wypuścił dość niespodziewanie nowe wydawnictwo. Chodzi o epkę zatytułowaną A Handful and Nugs. Znajdziemy na niej m.in. cover słynnego utworu grupy Dio, Holy Diver. A więcej szczegółów na temat tego nowego wydawnictwa znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
8: Eskarok Radar.
10: Hi, this is John Entwistle.
11: And this is Pete Townsend.
10: Of The Who.
12: Hi, this is Carlos Santana.
13: Hey, my name is Skin.
14: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

żony i Rammstein. A teraz będzie Peter Gabriel, który najpierw, jak pamiętacie, był częścią projektu o nazwie Genesis, ale jego przygoda z kapelą nie trwała długo, bo odchodził z kapeli z zespołu w roku 75. 2 lata później światło dzienne ujrzał jego pierwszy solowy album, ale nie można powiedzieć, by jego solowa kariera rozwijała się jakoś szczególnie dynamicznie. Niewątpliwy przełom w karierze nastąpił w roku 86, gdy wydał swój 5. krążek, skromnie zatytułowany Soul. No to wydawnictwo było całkowitym przeciwieństwem wcześniejszej twórczości. Utwory z tej płyty są bardzo przyjemne dla ucha, bardziej komercyjne, a przy tym no nie pozbawione wybitnego wręcz kunsztu muzycznego. No i album osiągnął ogromny sukces. 3-krotna platynowa płyta w Wielkiej Brytanii, a jeszcze więcej, bardziej popularna była w Stanach Zjednoczonych, gdzie platyną pokryła się 5-krotnie. No i dziś od wydania tej naprawdę legendarnej płyty mija dokładnie 40 lat. Don't give up. Peter Gabriel.

0: Bad Medicine, zespół Bon Jovi na chwilę przed godziną 11. Pan Michał znowu będzie zaraz w studiu z raportem Eski Rock, a gdy już skończy, no to wrócimy z muzyką, no i zagramy sobie na przykład zespół Guns N' Roses. Będziemy pukać do niebiańskich wrót, zaraz po 11.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Tak już jest! Niskie ceny!

0: Cenne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Masz to Brico!
5: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
6: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marysinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
9: Reklama. Jeszcze dziś po południu decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka. Jak grzybów po deszczu przebywa kamar na głównych trasach w Polsce. Odcinkowe pomiary prędkości montowane są m.in. na łódzkim odcinku A1.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Czas na raport. Michał Poklankowski, zapraszam. Trwa posiedzenie aresztowe. Jeszcze dziś, po południu, decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla czwórki mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka. Poprzedzić miała to szarpanina dorosłych z ofiarą. Zatrzymani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
11: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze, tak? Czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc czterech panów przesłuchanych, no każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
9: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
12: To jest raport.
9: Prokuratura w Lublinie nie wszczęła śledztwa w sprawie nauczyciela, który miał wysyłać nieprzyzwoite wiadomości do swoich uczniów. Chodzi o nauczyciela z zespołu szkół nr 2 w Lublinie, który został zawieszony po tym, gdy jeden z uczniów odpowiedział dyrektorowi, że mężczyzna miał wysyłać uczniom wiadomości o charakterze seksualnym. Wydaliśmy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa po przeprowadzeniu w tej sprawie postępowania sprawdzającego, mówi prokurator Damian Petruk.
13: Charakter przedłożonych do zawiadomienia wiadomości tekstowych pomiędzy nauczycielem a uczniami tej szkoły nie dały podstaw do stwierdzenia, żeby doszło tutaj do popełnienia tego przestępstwa, tak zwanego stalkingu. W dołączonych materiałach brak jest również śladów, które wskazywałyby na seksualny bądź też pedofilski charakter kontaktów pomiędzy nauczycielem a uczniami.
9: postanowienie prokuratury jest nieprawomocne. Osoby, które składały zawiadomienie, mogą złożyć zażalenie na to postanowienie.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: I jeszcze nowy bat na kierowców, tym razem na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca mają tam ruszyć aż 4 odcinkowe pomiary prędkości. O tym Rafał Różycki.
14: System zostanie uruchomiony między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, Kamieńskim a Radomskim na trasie Kutno-Piątek oraz Brodowe Mekanów.
15: Wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości konieczne było uspokojenie ruchu.
14: Tłumaczy Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zdania kierowców są podzielone.
16: Takie pomiary na autostradach nie powinny mieć miejsca. Są inne drogi, na których można to robić.
17: Dla mnie to jest przegięcie.
18: Dobre rozwiązanie. Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
14: Tam, gdzie zaczną działać kamery, obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
9: W połowie roku odcinkowe pomiary prędkości ruszą też na wielu innych autostradach i drogach ekspresowych w Polsce.
19: Pogoda.
9: Wtorek będzie pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Na Mazurach, na Podlasiu i na Dolnym Śląsku mogą pojawić się gwałtowne burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu do 21 na Opolszczyźnie.
19: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Krzyżański Biolik będą na scenie 3 razy w tym roku. Bez Grzegorza, ale to będzie wielki powrót Republiki. Pierwsze koncerty od lat. Krótkie, bardzo nawet krótkie, ale będzie to na pewno wydarzenie, o którym będziemy mówić bardzo dużo. No i na pewno się na nich pojawimy. Przynajmniej na jednym. 13 minut po 11. Czas na Emily z kolegami Evanescence i Who Will You Follow.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Baranek. Zespół, który na początku nazywał się Poland, a potem nazywał się i nazywa do dziś Kultem. A teraz będzie o zespole, który na początku miał się nazywać i nazywał, zdaje się, przez chwilę The Joint.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I ta nazwa nabiera innego znaczenia, gdy się człowiek zorientuje, że jego takim opiekunem finansowym był holenderski milioner o tak skomplikowanym nazwisku, że Państwu teraz go nie przeczytam. W The Joint grał klawiszowiec Rick Davies. No tyle, że ten holenderski milioner był niezbyt zadowolony z tego, co zespół robi. Krótko mówiąc, nie nagrywali hitów. Więc zaproponował klawiszowcowi, by ten założył nowy zespół. Rick Davies ogłosił więc w czasopiśmie muzycznym Melody Maker, że szuka kumpli do kapeli, która będzie miała finansowego opiekuna. No więc nie dziwię się, że zgłoszeń przyszło sporo. Między innymi od Rogera Hodgsona. I tak narodził się zespół Supertramp. No i myślę, że ten holenderski milioner mógł być zadowolony już z tego nowego projektu, bo kapeli udało się parę hitów nagrać. A w 79 roku ich płyta Breakfast in America była nawet na pierwszym miejscu listy Billboard, czyli była najchętniej kupowaną płytą w Stanach Zjednoczonych. No i zdaje się, że to pierwsze miejsce miała nawet na tej liście przez cały miesiąc. A to tytułowe nagranie z tej płyty. Supertramp.

0: chyba dziś nie ma takich ciemnych zasłon, skłębionych, o których śpiewała Kora, przynajmniej w królewskim, mistrzowskim mieście Poznań, z którego do Państwa mówię. Takich rzeczy za oknem nie ma. Słońce piękne i mam nadzieję, że będzie z nami teraz po tych deszczowych i pochmurnych dniach. Przynajmniej przez jakąś dłuższą chwilę. I still haven't found what I'm looking for. Judo dla Państwa. Będą grali za dosłownie kilka minut.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes. Less stress.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
23: Reklama.
24: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
25: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

I still haven't found what I'm looking for zespołu U2. A teraz będzie o muzyku, który kojarzy się z Australią, z pewnym australijskim zespołem, a on sam ma korzenie niemiecko-irlandzkie i też trochę litewskie, bo to nazwisko Roots ponoć jest po ojczymie litewskiego pochodzenia. Człowiek, który w 1974 roku zakładał razem z kumplami zespół AC/DC, grał w nim przez prawie dekadę, potem zastępował go Simon Wright, a kilka lat później, po jego odejściu, wrócił do kapeli. Człowiek kontrowersyjny, bo jak wiadomo, skazany w Australii za to, że próbował zabić swoją żonę, znaczy zlecił zabójstwo swojej żony. Ale do tego teraz wracać nie będziemy. Phil Roots, perkusista i współzałożyciel AC/DC, ma dziś urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, to są to urodziny 72.

0: the Day. 100 lat tej piosenki nie grałem w radio, ale dziś z racji tej wyjątkowej okazji, czyli koncertu Metaliki na Stadionie Śląskim, fajnie takie rzeczy sobie przypomnieć. Jeżeli są Państwo w drodze na koncert, to pozdrawiam serdecznie, życzę przyjemności. Akurat na tym występie Metaliki mnie akurat nie będzie. No trochę szkoda. Ale wieczorem Państwo sami rozumieją. Mam audycję autorską, no i są obowiązki, których porzucić po prostu nie można. Zatem do usłyszenia jeszcze raz dziś po 21.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Cześć, Igor!
8: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: Wolałby pan jednak inne okulary?
14: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
13: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
5: Reklama.
17: Tragedia w Ustce. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej Piotra K. Utrudnienia po wypadku koło Stęszewa. Droga zablokowana w obu kierunkach. W raporcie medal za długoletnie pożycie małżeńskie i apel do prezydenta.
18: SK Rock. Raport.
17: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek do sądu. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej byłego funkcjonariusza SOP. Piotr K. jest podejrzany o zabójstwo w Ustce 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 członków swej rodziny. 4-tygodniowa obserwacja psychiatryczna jest konieczna, ponieważ powołani do sprawy dwaj biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza SOP. Sąd zajmie się wnioskiem 9 czerwca, a Piotrowi K. grozi dożywocie.
18: To jest raport.
17: I informacje z dróg. Kierowca osobówki nie żyje, droga wciąż jest zablokowana. To w Wielkopolsce po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko koło Stęszewa.
19: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
17: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. I jeszcze raport z Pomorza. Droga krajowa nr 22 w Chrząstowie w powiecie człuchowskim, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana, informują drogowcy. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem. Na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Dla części małżonków to po prostu zbyt długo, podkreśla wojewoda Michał Sztybel.
1: Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego po prostu od wielu miesięcy nie przyznaje takich medali, po prostu nie odpowiada. Za poprzednich prezydentów działo się to z opóźnieniem, ale symboliczne uhonorowanie tych osób odbywało się regularnie. Pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem.
17: To duże wyróżnienie, mówi nam pani Jadwiga, która z mężem odebrała medal w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jak podkreśla, było to dla nich bardzo ważne wydarzenie.
20: Ja do dziś go patrzę na niego, jak otwieram szafę. Córka załatwiała nam to wszystko tam. Ona ta, ja nie wiem, czy ona tam jakoś się czekało, czy nie. No bo w ten czas był kto? Komorowski, nie?
21: A czeka się na taki medal?
20: Się doczekaliśmy medal.
17: 2 lata temu z województwa kujawsko-pomorskiego wysłano 2,5 tysiąca wniosków o nadanie medali. Wszystkie zostały zrealizowane przez Kancelarię Prezydenta. W ubiegłym roku liczba wniosków była podobna, ale decyzje zapadły jedynie w 410 przypadkach. W tym roku nie wydano jeszcze żadnej.
5: Eskarok Biznes.
17: Z powodu braku opadów w większości obszarów Polski warunki upraw są niekorzystne, oceniła unijna agenda do spraw jakości plonów. Eksperci prognozują w tym roku plony pszenicy na poziomie ponad 5 ton na hektar, czyli o 5% mniej niż w 2025 roku. To największa taka instalacja koncernu. Orlen zakończył rozbudowę farmy fotowoltaicznej w Kleczewie. Dzięki temu osiągnęła moc 250 MW. To jeden z największych takich obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest wysoko oceniana przez użytkowników. Ministerstwo Finansów udostępniło ulepszoną wersję aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Jest bardziej intuicyjna i funkcjonalna. Pozwala też na jeszcze łatwiejsze korzystanie z e-Urzędu na smartfonie. A więcej informacji na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.
5: Pogoda.
17: Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie także burze. Temperatura od 12 do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum do 23 stopni na Podlasiu i Polesiu. Ciśnienie 1005 hektopaskali.

0: A ja mówię Państwu dzień dobry, we wtorek 19 maja, jest prawie 13 minut po 12. To był zespół T-Love. Nie. Michał Cieślik się kłania, no i zaprasza na dalszą część tego wtorkowego popołudnia. Właściwie to pierwsze 3 godziny tego wtorkowego popołudnia, bo ledwie 13 minut temu to popołudnie się właśnie rozpoczęło. T-Love, nie, to za nami. Oczywiście będzie dzisiaj meta, bo to jest muzyczny temat numer jeden tego wtorku. Dzisiaj meta na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dużo na ten temat będzie na naszej antenie. Będzie też grała meta. A dzisiaj po 23 cała godzina z metą dla tych wszystkich, którzy z koncertu będą wracać, ewentualnie dla tych, którzy bardzo chcieli jechać na koncert, ale z jakiegoś powodu nie pojechali, więc w SC Rock będzie można posłuchać sobie przez całą godzinę twórczości tej właśnie legendarnej grupy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale jak wiadomo, nie samą metą człowiek żyje, bo nie od dziś wiadomo, że meta wiadomo, kiedy się skończyła. To jeszcze paru fajnych innych numerów posłuchamy. The Clash, Coma, między innymi tej godziny, a to już Nickelback, Bones for the Crows.

To była Koma w Esterok i na pół. Komę będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo oczywiście podczas tegorocznej rokowizny, nie inaczej, ale jesienią jeszcze, jak się okazuje, będzie kolejna szansa, by panów zobaczyć na żywo w takim dosyć konkretnym repertuarze za przepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. To oczywiście tytuł płyty Komy, która w wersji live na tym wyjątkowym koncercie zostanie zaprezentowana publicznie. To będzie Atlas Arena w Łodzi 13 listopada. No i niesamowicie wyjątkowe wydarzenie dla wiernych fanów Komy i nie tylko. Koma już za nami w Esterok. 24 minuty po 12. To teraz Talking Heads przed nami. A zaraz potem sięgniemy po metę.

Ani ostatnio w Bukareszcie, ani wcześniej w Atenach tego nie zagrali. No niestety zabrakło tym razem miejsca na koncertowej setliście dla Memory Remains.

0: No chyba, że zaskoczą jakąś zmianą w setliście, no wieczorem wszystko stanie się jasne. Bo mamy dziś M-Day, można powiedzieć, czyli koncert, dzień koncertu Metallica w Chorzowie. Memory Remains, to już za nami w SC Rock, a do repertuaru Metallica na pewno jeszcze powrócimy tego popołudnia. I to nie raz.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Masz Allegro Smart?

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć Igor.
2: Cześć Irenko, to jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
1: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
2: A dlaczego?
1: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
2: Ale to w niczym nie przeszkadza.
1: Jak to?
2: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
1: Już mi się też taka marzy.
2: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Reklama.
12: Esta Rock Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Phil Collins to jeden z najbardziej znanych wokalistów i perkusistów na świecie. W tym roku mijają jeszcze 4 lata od przejścia artysty na muzyczną emeryturę. Od tamtego czasu niemal nie pojawiał się on publicznie, a media rozpisywały się o jego problemach zdrowotnych. Teraz po raz pierwszy od dawna artysta wziął udział w wydarzeniu, a jego nowe zdjęcia obiegło świat. Więcej o stanie Phila Collinsa przeczytacie na eskarok.pl.
12: Eskarok Radar.
14: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
15: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Aerosmith i Youngblood, Westrock, My Only Angel. No tak, dwie pierwsze edycje odbyły się w Milton Keynes w Anglii, a tegoroczna zawita do Czech, do Hradec Králové dokładnie. Youngblood i jego festiwal tuż za naszą południową granicą, za trochę ponad miesiąc. O tym oczywiście mowa wraz z Youngbloodem. Konkretna ekipa rockowa, Biffy Clyro, Primal Scream to między innymi. No i zapowiada się na pewno jedno z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznych wakacji, zaryzykuje stwierdzenie. Bloodfest 2026, 27 czerwca w Hradec Králové. No i jeden ze sprawców tego właśnie zamieszania za nami, Youngblood, teraz będzie Back i Loser.

0: To był Lombard w ST Rock. No a za nami pierwsza godzina tego wtorkowego popołudnia. Kolejną rozpoczniemy od najnowszego raportu, to punktualnie o 13, a zaraz potem Skorpionsi na naszej antenie, no i po 13 także kolejne spotkanie z Metallicą z okazji dzisiejszego koncertu w Chorzowie. Także zachęcam, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
18: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Reklama.
19: Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Niedźwiedzie na Podkarpaciu. Mieszkańcy boją się wychodzić z domu. W raporcie Chorzów i koncert Metaliki szykują się spore utrudnienia.
2: SK Rock. Raport.
19: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec, poinformował minister obrony Estonii. Został unieszkodliwiony w okolicach jeziora na południu kraju. Ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza wydały też łotewskie siły zbrojne.
14: To jest raport.
19: Nie żyje 19-letnia mieszkanka powiatu tureckiego, po której przejechał samochód. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Jak wstępnie ustaliła policja, 29-letni mężczyzna, cofając samochód, potrącił kobietę, która stała obok samochodu.
20: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.
19: Mówi Karolina Gmach z Komendy Powiatowej Policji w Turku i dodała, że na miejscu został również zabezpieczony monitoring. Obecnie pod nadzorem prokuratora trwa dokładne ustalenie okoliczności i przebiegu zdarzenia. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Jest tam nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie dokładnie widziano niedźwiedzia?
21: Zwierzę o świcie pojawiło się na łące około 50 metrów od domu, w którym mieszka rodzina z małym dzieckiem. Na miejsce wezwano policję, która próbowała odstraszyć to zwierzę.
22: Koło tych domów chodził, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
23: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go, tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las lewo.
24: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
23: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
21: Mówią mi mieszkańcy Niebieszczan, którzy są dziś pełni emocji i podkreślają, że choć ta miejscowość to nie są jeszcze głębokie Bieszczady, a najbliższe duże miasto, czyli Sanok, jest zaledwie kilka kilometrów stąd, niedźwiedzie są tu widywane coraz częściej.
19: Boją się, że ich zielona oaza zmieni się w betonową pustynię. Mieszkańcy największego osiedla w Bełchatowie mówią stanowcze nie planom budowy wodnego placu zabaw w parku.
25: Nie chcielibyśmy być może, żeby park, który jest zielonym sercem osiedla dolnośląskiego, zatracił swój charakter.
26: Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego.
27: Będzie jak najmniej betonu, przecież ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby te tereny uzyskały dodatkowe nasadzenia. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku, więc myślę, że te wszystkie obawy, jak przed każdą inwestycją się pojawiają, jednak wynikają prawdopodobnie z tego, że powstała być może jakaś fałszywa narracja.
19: Z mieszkańcami i prezydentem miasta Patrykiem Marianem rozmawiał Rafał Różycki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Dziś koncert na Stadionie Śląskim. Po 18 latach do Chorzowa wraca Metallica. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku w Polsce. Przyciągnie tłumy fanów, a to oznacza spore utrudnienia w ruchu. Kierowcy podróżujący na trasie Katowice-Chorzów-Bytom powinni spodziewać się zatorów, mówi Magda Jurkowska ze śląskiej policji.
28: Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
19: Zarząd Transportu Metropolitalnego zaleca przesiadkę na tramwaje. Te będą kursowały co 3 minuty, a od teraz do 1 w nocy komunikacja będzie bezpłatna.
29: Pogoda.
19: Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a po południu także burze. Są ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla 9 województw południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu. Wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. Temperatura od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 23 na Podlasiu i Polesiu.

0: Był kiedyś taki film, Gry uliczne. Rzecz o dziennikarzach, reporterach niepokornych, którzy jeńców nie biorą w tych rolach Redbud Klęstra i Robert Gonera. No i ten film ukazał się, miał swoją premierę w 96 roku. I tak się składa, że w niedzielę minie dokładnie 30 lat od premiery tego właśnie filmu w reżyserii Krzysztofa Krause, na potrzeby którego ten fantastyczny utwór stworzyła Katarzyna Nosowska. Potem to nagranie znalazło się także na debiutanckiej płycie pani Katarzyny. Mowa oczywiście o solowej twórczości Puk Puk. Tak ten krążek był zatytułowany. No i we wrześniu też minie 30 lat od solowego debiutu Katarzyny Nosowskiej. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to już za nami w SC Rock. Prawie 13 minut po 13. Jest wtorek, 19 dzień maja. Michał Cieślik, dzień dobry. Zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No chyba już Państwo rozpoznają te dźwięki. Mam taką nadzieję. Dość często ostatnio ten utwór gości na naszej antenie i zapowiada on nową, 25. już płytę Stonesów, Foreign Tongues, która ukaże się dokładnie 10 lipca. In the Stars, The Rolling Stones, Best Rock.

To było z Osborne i Dream Earth SC Rock. A przed nami Brygada Kryzys, tak swoją drogą. Jutro premiera wyczekiwanego przez wiele osób drugiego tomu autobiografii założyciela Brygady Kryzys i Tiltu, czyli Tomasza Lipińskiego. Nawet jeszcze przed premierą mieliśmy dla Państwa podpisane egzemplarze tej książki przez samego autora oczywiście. Dodam, że to jest kontynuacja pierwszej odsłony tej niesamowicie bogatej muzycznie i nie tylko biografii, z którą zresztą pan Tomasz pojawił się u nas w studiu, opowiadał o tej książce, bo nawet na ostatnim Rocktoberfeście zachęcał ze sceny do lektury, no i myślę, że naprawdę warto. Jeszcze będzie normalnie druga odsłona biografii Tomasza Lipińskiego. Już jutro z oficjalną premierą. Pan Tomasz teraz u nas z Brygadą Kryzys. To, co czujesz.

0: To był Lenny Kravitz, który lubi takie nadmorskie, nadoceaniczne, nazwijmy to w ten sposób, klimaty, więc myślę, że w Trójmieście mu się powinno spodobać. No w końcu nasz Bałtyk piękny, raczej, tylko trochę zimny, ale w czym to przeszkadza, prawda? Lenny Kravitz, przypomnę, za 2 miesiące w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu na kolejnym koncercie w naszym kraju. Fly Away! Tego utworu słuchaliśmy przed chwilą, to był Lenny Kravitz w SC Rock, a za 25 minut będzie 14. Richard Ashcroft jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
16: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
19: O.
18: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
20: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
21: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
23: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: set, to zostań tu na długo.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

To był Richard Ashcroft, czyli najlepszy wokalista pod słońcem. Naprawdę. Tak kiedyś przy okazji wspólnego występu zapowiedział go Chris Martin z Coldplaya. No, komplement to nie lada, tym bardziej otrzymać go z ust kolegi z branży. No to jakoś często się nie zdarza, mam wrażenie. Heavy News, Richard Ashcroft, już za nami w SC Rock. A kolejny wykonawca też na brak komplementów i słów uznania raczej nie narzekał. Byli nawet tacy, którzy twierdzili, że jest najlepszym i najważniejszym gitarzystą w historii muzyki popularnej. No i ciężko się z tym nie zgodzić. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix przed nami.

0: Whiskey in the Jar i nasze kolejne spotkanie z Metallicą. We wtorek 19 maja w dniu koncertu Mety w Polsce. Dziś wieczorem pojawią się na koncercie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dobrej zabawy raz jeszcze życzymy tym wszystkim, którzy na ten koncert się wybierają, a jak będziecie z niego wracać, to włączcie Jeskier Rock, bo u nas po 23 cała godzina z Metallicą, czyli coś specjalnego dla tych, którzy z koncertu będą wracać, ewentualnie dla tych, którzy po prostu tę godzinę chcieliby spędzić z tym właśnie repertuarem, także polecamy po 23. A póki co zbliżamy się do 14, za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Castorama!
16: Teoria
9: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
18: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Tragedia w Barcianach. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych. Struzik porozmawia ze Stolarczyk. Radna prosiła marszałka o posady dla męża. Jutro droższe tankowanie na stacjach. W raporcie maksymalne ceny paliw.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskim. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych. Dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany.
2: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Co do wyroku, nie ukrywamy, że mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
23: To jest raport.
0: Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. Chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
24: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Radomską radną PSL-u czeka trudne spotkanie z szefem ludowców na Mazowszu. Adam Struzik zamierza porozmawiać z Agnieszką Stolarczyk. To efekt burzy po tym, gdy w mediach społecznościowych radnej pojawiła się jej prywatna prośba do marszałka województwa. Chodziło o rozważenie kandydatury jej męża do Rady Nadzorczej Szpitala. Marszałek Struzik zapewnia, że o sprawie dowiedział się z mediów i dodaje, że tego rodzaju prośby nie są skuteczne.
25: To nie są kwestie sympatii, to są też kwestie kompetencji. Akurat według mojej oceny i mojej wiedzy, na dzisiaj oczywiście, bo wcześniej tego nie wiedziałem, ten kandydat nie spełniałby podstawowych wymogów i nie byłby w ogóle brany pod uwagę.
0: A Agnieszka Stolarczyk jest nie tylko radną, ale też dyrektorem szkoły, którą nadzoruje Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
26: SK Rock Biznes.
0: Dodatkowych 140 miliardów złotych zostanie wypłaconych do końca roku z KPO, z czego około 50 miliardów trafi na inwestycje kończące się jeszcze w tym roku, a 90 miliardów złotych zasili fundusze inwestycyjne, poinformował dziś premier. Znamy jutrzejsze ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, benzyny 98 7 zł 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. To oznacza, że ceny benzyny i oleju napędowego wzrosną wobec cen dziś obowiązujących. Używane mieszkania za miastem są tańsze. Różnice w cenach na rynku wtórnym w mieście i w gminach sąsiednich mogą przekroczyć 50%, wynika z raportu serwisu nieruchomości online.pl. Na przykład metr kwadratowy w Radzyminie może kosztować nawet o 70% mniej niż w Warszawie. W pierwszym kwartale największe różnice procentowe wśród głównych aglomeracji widoczne były we Wrocławiu, gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztował średnio o 56% więcej niż pod miastem. W Gdańsku było to 55%, w Bydgoszczy 41%, a w Poznaniu 40%.
26: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a po południu także burze. I tu ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla 9 województw południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Temperatura od 12 stopni do 14 na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 23 stopni na Podlasiu i Polesiu.

0: The Offspring, Westerok. Come out and play. Wyjdź na dwór i pobaw się z nami, czy jakoś tak. No oni ponownie zagoszczą w naszym kraju już za niecały miesiąc, 16 czerwca wystąpią w Warszawie. No dosyć często bywają w ostatnich miesiącach w naszym kraju. No pora nadrobić te zaległości, bo długo ich u nas nie było. No to teraz aż z nawiązką te zaległości nadrobią, wszystko na to wskazuje. The Offspring za nami. 16 czerwca na koncercie w Warszawie, a dwa dni wcześniej...
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Też w Warszawie, ale w innym miejscu, na PGE Narodowym, koncert tej oto grupy. To jest zespół Foo Fighters, Unconditional, z najnowszej płyty. 12 minut po 14 w tym momencie. Dzień dobry, raz jeszcze. Michał Cieślik kłania się i zaprasza do 15.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To był zespół The Bridge w Estrogi. Open your eyes. 19 maja w kalendarzu, dzień mycia samochodów. Dzisiaj mamy, nie wiem dlaczego akurat dzisiaj ktoś takie święto wymyślił, no ale tak kalendarium podpowiada. No u mnie by się przydało, to od razu mówię. Ostatnio sporo tego żółtego pyłku osadzało się na karoserii. Nie wiem jak u Państwa, więc jakieś szczotki albo lanca mogłyby wjechać, no ale w związku z tym, że ta aura ostatnio taka pół na pół będzie padać albo nie. Więc wiadomo, wizyta na mainie oznaczać zapewne będzie rychły deszcz. Państwo też taką prawidłowość zauważyli? No właśnie, więc jeżeli chodzi o mnie, to chyba wstrzymam się jeszcze chwilę ze świętowaniem tego właśnie dnia. Dnia mycia samochodu. 25 minut po 14, to jest SK Rock we wtorkowe popołudnie. Blondie będę miał dla Państwa za chwilę. Oczywiście sięgniemy po Metallicę, bo dzisiaj godzina bez mety jest godziną straconą. To w kontekście nadchodzącego koncertu Mety w Chorzowie, który dziś wieczorem. Póki co Kazik i kwartet Proforma.

0: One Way or Another i Blondie w Esce Rock. Niecałe pół godziny pozostaje do 15. Kolumna Zygmunta od 15 w Esce Rock. Czy chcieliby Państwo tak na marginesie zobaczyć, przekonać się osobiście, co to znaczy posągowa uroda? No to odsyłamy do naszych social mediów, ponieważ tam Dawid w wersji posągowej i nasza koleżanka poranna, czyli Joanna Ziętarska. I to wszystko w kontekście nadchodzącego weekendu w Atenach. Tak właśnie na tę okoliczność urządziliśmy Państwu pokaz takiej właśnie posągowej urody. Także odsyłam do naszych social mediów. Jeżeli trochę to brzmi enigmatycznie, to wszystko stanie się jasne, jak Państwu tam zajrzą, chociażby na naszego Instagrama. To tyle, jeżeli chodzi o Blondie. One Way or Another już za nami, teraz chwila przerwy. Po niej wracamy między innymi z Metallicą w takim trochę niecodziennym repertuarze.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 200.

0: 200 50 złotych. My na majówkę.
1: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
0: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
1: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
2: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
14: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
15: Reklama.
16: Eska Rock Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zespół Mirador, który współtworzy Jake Kiszka z Grety Van Fleet, postanowił zaprezentować koncertową epkę The Gathering at Badu Hill. Fizyczne wydanie tego krążka trafi do sprzedaży już 19 czerwca. Jak mówi Jake Kiszka, podczas nagrań poczuliśmy przypływ energii unoszący się i wirujący nad nami aż po sufit. Więcej o tej nowej koncertowej płycie przeczytacie na eskarok.pl.
16: Eskarok Radar.
18: Dobrze rokuje.

Tvorcov była szwedzka grupa Royal Republic i ich wersja utworu z repertuaru Shocking Blue, Venus. No i tego utworu, jak pewnie Państwo wiedzą, będzie można posłuchać na żywo tego lata przy okazji tegorocznej rokowizny w 3-sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Polecamy serdecznie. Royal Republic już za nami. No a my sięgamy po kolejny cover tego popołudnia, bo to będzie utwór z repertuaru Deep Purple. Tak swoją drogą, wczoraj miałem wielką przyjemność i honor wręcz porozmawiać z dwoma muzykami Deep Purple. Don Airey i Roger Glover byli moimi gośćmi i niebawem tej rozmowy będzie można posłuchać. Będzie ją można też zobaczyć w naszych socialach, także proszę mieć to na uwadze. No a teraz When a Blind Man Cries w wykonaniu Metallica, która przypomnę dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polecamy serdecznie także godzinę z metą Westerok od 23:00 tylko i wyłącznie Metallica na naszej antenie. Yeah.

0: To był zespół Jandy, Cold Heart Bitch w Este Rock. I tak kończymy nasze wtorkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Jutro usłyszymy się trochę wcześniej, bo startujemy chwilę po 9:00, taka mała zmiana w środę, ale wszystko bez zmiany po godzinie 15:00, bo za chwilę przywita Państwa Dawid i zaprosi na wtorkowe wydanie kolumny Zygmunta. Punktualnie o 15:00 najnowszy raport. Ja dziękuję, Michał Cieślik, zmykam do jutra, do 9:00.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
16: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
17: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Trwają poszukiwania 18-latka. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty. Węgierski premier w Krakowie w raporcie szczegóły wizyty Petera Madziara. Tysiące fanów w Chorzowie, wieczorem na Stadionie Śląskim koncert Metaliki.
19: SK Rock. Raport.
18: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali dwóch mężczyzn na brzegu jeziora, a trzeci trzymał się przewróconego roweru wodnego i wzywał pomocy.
20: Od tego momentu trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego, przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia. Strażacy w międzyczasie przy pomocy dronów sprawdzili przestrzeń dookoła jeziora. Działania służb trwają dalej.
18: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Są w wieku od 18 do 19 lat. Przyjechali wypocząć na Mazurach.
19: To jest raport.
18: Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madziar, wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
21: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Michale. Co zaplanowano na najbliższe godziny?
21: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
18: A do Warszawy przyjadą też górnicy, hutnicy i rolnicy. Jutro w południe na Placu Zamkowym rusza wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się od Senatu zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, mówi Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
22: Jak to wejdzie, to przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacało ani palić żadnymi paliwami takimi innymi. Wszystko trzeba będzie iść na przykład na pompy ciepła. Dzisiaj ludzie psioczą na pompy ciepła, tak, bo za tą zimę zapłacili horrendalne ceny.
18: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Tysiące fanów grupy Metallica w Chorzowie. O 20.30 na Stadionie Śląskim koncert legendarnego zespołu.
23: Mówi się, że będzie trzęsienie ziemi w kotle czarowni.
24: Będzie.
25: Dołączymy się.
23: Który to z kolei wasz koncert Metaliki?
24: To będzie drugi.
26: To jest mój pierwszy. To jest takie moje spełnienie marzeń.
27: To będzie 11. Od 2008 roku to już każdy koncert był.
23: Co takiego wyjątkowego w Metalice jest, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, które grają koncerty na stadionach?
28: No są oryginalni, jedyni w swoim rodzaju. I nie można tego opisać słowami, to trzeba przeżyć te ciary.
29: Autentyczni, oni nie udają.
30: Dla mnie Metalica to jest tak naprawdę całe dzieciństwo, na tym zespole się wychowałem.
18: A z fanami zespołu Metallica przy Stadionie Śląskim rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Pogoda.
18: Na początek ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla 9 województw południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę, a lokalnie może padać grad. Wtorek pochmurny, najcieplej dziś na Podlasiu. Tam 23 stopnie, około 18 w centrum, do maksymalnie 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu.

0: Polska. To jest kolumna Zygmunta w S0.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aniu. Ja jestem Zygmunta, zaraz na pełnej wiedzie Leila. Tak zaczniemy, a później będziemy rozgrzewać Państwa przed koncertem Metaliki w Chorzowie. Poza tym będziemy informować, komentować, żartować i liczymy na Wasz głos. Pozdrawiamy z radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Jacy smutni. Hej! Pokażmy panu Arturowi, że jest fajnie. To jest kolumna Zygmunta. Oh yeah! 691-613-613, tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera, a można mówić o swoim wtorku, a może ktoś teraz wraca do domu, a może jadą państwo na Metalikę. 50 minut do otwarcia bram Stadionu Śląskiego w Chorzowie, ale spokojnie, bo później jeszcze supporty, chociaż na tych supportach też być warto. O 18 na scenie Knocked Loose, o 19 rewelacyjna Gojira, te zespoły wystąpią przed Metaliką. A u nas przed Metaliką wystąpi zespół U2. No to Metalika w kolumnie za moment, a teraz... YouTube. To jeden z ich nowych kawałków.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, Przemek z tej strony. Ja chciałbym powiedzieć wszystkich, którzy jadą na Metallicę do Chorzowa, bo ja też już wyruszyłem. To będzie mój pierwszy koncert Metallicy. Zawsze chciałem jechać. Byłem już na Red Hotach, na Metallicę. Jeszcze jedziemy z synem na Limp Bizkit, więc będę miał zaliczoną trójkę.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Reklama.
1: Eska Rock Warszawa.

0: Smashing Pumpkins w Radiu SK Rock, śpiewa Billy Corgan, charyzmatyczny, łysy chłop. No, Amerykanie mieli Billiego, a my mieliśmy na przykład Grzegorza Skarbińskiego. Halo, halo?
1: A Dawidzie, znasz ten wierszyk? Graj trąbi, grupa kombi.
0: A jest taka legenda. A jest też legenda, że zespół kombi nas oszukał, bo na koncerty jeździł sedanem. A gdyby ktoś z Państwa jechał teraz swoim wozem i chciał nam trąbnąć do radia, to proszę się nie krępować. A w radiu już za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Co jeszcze podwójnego Państwu by się przydało w życiu? O to pytamy z okazji Dnia Bliźniąt. Uwaga!
4: Szłam z Warszawy na Metallicę do Katowic i chętnie przeżyłbym to podwójnie.
3: Ja mam dla Pana rozwiązanie.
5: Okej. Okay.
3: Musi się Pan zatrzymać i ruszyć jeszcze raz.
5: Fakt, że u mnie na przykład wczoraj na warszawskich kabatach grzmiało lekko.
3: No to potwierdza, to pani Jadwiga gotowała kapusznik. A potem były wiatry, wszystko się zgadza.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kijów przeprasza Tallin. To po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie. Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów, a więcej informacji na ten temat w raporcie o 16. Zawodowy żołnierz oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami. Krystian P. to starszy szeregowy z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości zakazanych substancji. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodów w Białej Podlaskiej. Grozi im 10 lat więzienia. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
6: To jest raport.
7: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu przy ulicy Wrocławskiej dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa. Samochód jest wart około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu. Policja opublikowała ich wizerunki.
8: Mężczyźni mieli poruszać się białą autolawetą na niemieckich numerach rejestracyjnych.
7: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę.
6: SK Rock Sport.
7: Jutro finał drużyn, które jeszcze nigdy nie triumfowały w piłkarskiej lidze Europy. W Stambule zmierzą się Freiburg i Aston Villa. Dla klubu z Niemiec to szansa na historyczne trofeum i debiut w Lidze Mistrzów. Aston Villa o Ligę Mistrzów nie musi się już martwić, bo po pokonaniu Liverpoolu w piątek zapewniła sobie co najmniej piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, a to w Anglii wystarczy do awansu do fazy zasadniczej Champions League. Tymczasem krok bliżej półfinału Orlen Basket Ligi są koszykarze ze Stalu Zielona Góra. Wczoraj pokonali we własnej hali King Szczecin 84-70 i w rywalizacji do trzech zwycięstw wyszli na prowadzenie, mówi trener Arkadiusz Miłoszewski.
9: Kluczem była obrona i nasza gra zespołowa w ataku. Naprawdę zatrzymać zespół Kinga na 70 punktach, 34 w pierwszej połowie, 36 w drugiej, to jest sztuka. Ja myślę, to jest klucz. Jeżeli zatrzymamy w następnym meczu poniżej 70, jesteśmy w stanie wygrać.
7: A mecz numer 3 jutro w Zielonej Górze. Jeśli wygra King, decydujące starcie w Szczecinie.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock.

0: Hej w Radiu SK Rock i tak przywitam osobę, która się do kolumny dodzwoniła. Hej, hej, hej!
1: Dawid?
0: Co?
1: A co? A asystentki?
0: Co asystentki?
1: Wiesz.
0: Jeśli pije pan do interwencji policji w domu Sakiewicza, to chciałem tylko powiedzieć, że ja na wszelki wypadek spałem dzisiaj w spodniach.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, A więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
19: Rossmann.
20: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: Reklama.
21: SK Rock Warszawa.

0: Buenos Aires. Co tam Buenos? Dzisiaj najcieplejszym miejscem, takim miejscem kipiącym przede wszystkim od metalowych emocji wydaje się Chorzów.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i nasze wykopalisko tego tygodnia związane jest z tym, co się dzisiaj będzie działo na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bramy stadionu już otwarte i niektórzy już wchodzą, niektórzy jeszcze w trasie, a może właśnie wyjeżdżają z Katowic, bo tam stoi pop-up store z fantami od Metaliki. Metaliki, która pojawi się na scenie około godziny 20.30 i dzisiaj przez cały dzień rozgrzewamy Państwa ich numerami. No ale jako, że jesteśmy w kopalni... Jako, że jesteśmy w kopalni, a tu gramy nieoczywistości, no to zagramy utwór, którego zespół Metallica nigdy w Polsce nie zagrał. Najczęściej grali Master of Puppets, Creeping Death, Enter Sandman, Seek and Destroy czy Nothing Else Matters, a numeru I Disappear nie zagrali nigdy. Pasuje do kopalni jak mało co. No to gramy utwór I Disappear. Metallica w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, panie Dawidzie, ale dobrze sobie posłuchać czegoś nieoczywistego od Metallica. I w ogóle myślę, że to już najwyższa pora, żeby zacząć obstawiać, co dzisiaj zagrają po polsku. No i kurczę, nie wiem. Kusi, żeby podpowiedzieć jakiś mandacik albo innego Senka Martyniuka. Wręczę ci mandacik, ojej, coś przerywa. Ale myślę, że jednak nie pójdą w tę stronę i zagrają coś dobrego.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasać roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
8: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: live w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To są Łzy Delfina, taki tytuł, taka metafora, ale też slogan i pewnego rodzaju symbol używany często w ruchach ekologicznych, szczególnie takich ruchach, które mają na celu ochronę zwierząt. I mógłbym tu wspomnieć o działalności pani Mai Ostaszewskiej, ale nie mam dzisiaj pewności co do wykonania jej skórzanej torebki. A nasza Ania bez torebki, ale z bagażem najważniejszych wiadomości. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Są podejrzani w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn. Do tematu wrócimy w raporcie o 17. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje ZUS. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad 50%. Wzrosła też liczba dni spędzonych przez pracowników na chorobowym.
5: Liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia.
4: Wymienia Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u.
3: To jest raport.
4: Przedszkola po zakażeniu salmonellą od dziś ponownie otwarte. Źródła bakterii nadal nie są znane i raczej będą trudne do ustalenia, twierdzą inspektorzy sanepidu w Gorzowie, a zakażonych zostało 35 osób.
3: SK Rock Sport.
4: Przed nami kolejne siatkarskie emocje. W arenie Sosnowiec jutro w ramach towarzyskiego turnieju rozegrane zostaną mecze Polska-Serbia oraz Bułgaria-Ukraina.
6: O godzinie 17 Polska zagra z Serbią, a o godzinie 20 Bułgaria zagra z Ukrainą. Są jeszcze bilety na te spotkania. Serdecznie zapraszamy. Potem po dniu przerwy w piątek i w sobotę zespoły przeniosą się do Spodka. Tam rozegrają kolejne spotkania.
4: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Jurand Czabański podczas zawodów w Brazylii zmierzył się z wyzwaniem wymagającym żelaznej kondycji i odporności psychicznej. Na końcowy rezultat złożyło się 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Polak dotarł do mety w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund. To pozwoliło na poprawienie dotychczasowego rekordu świata o 24 godziny i 39 minut. Tym samym Czabański nie tylko wygrał tegoroczną edycję zawodów, ale zapisał się w historii światowego ultratriatlonu.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Thomas Rakgy w Radiu SK Rock. To artysta znany z zespołu Måneskin, zespołu, który znany jest m.in. ze zwycięstwa w Eurowizji. I co ciekawe, oni w 2021 wygrali ten festiwal głównie dzięki publiczności, bo na przykład jurorzy nie widzieli ich na podium. No ale tegoroczna impreza pokazała, że jurorzy wiele ważnych rzeczy nie widzą.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
7: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dorosłe dzieci mają żale, no ale jakoś musimy sobie radzić. Musimy szukać tej radości dookoła i pan Piotr w tym temacie, halo, halo.
1: A to po Dawidzie. To ja właśnie z moimi pomidorkami robię im dobrze.
0: Robi pan dobrze pomidorkom?
1: W szklarni.
0: A, dziękuję, że pan doprecyzował.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Chyba zgłodniałem. To ja wrócę do państwa po 17:00. O 17:00 raport.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
3: Reklama.
14: SK Rock Warszawa.
15: Śmierć 13-latka w Barcianach jest tymczasowy areszt dla podejrzanych. Opole w czołówce miast z największą liczbą wypadków i kolizji drogowych. W raporcie czarne bociany i pięcioro piskląt w gnieździe Ofelii i Oriona.
16: SK Rock. Raport.
15: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi tę sprawę.
17: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
18: To jest raport.
15: Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przeleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie, potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś był. Z Krakowa Madziar pociągiem wyruszy do Warszawy, po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Opole w czołówce miast z największą liczbą wypadków i kolizji drogowych. W zeszłym roku doszło do ponad 2200 zdarzeń, co w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców daje niestety drugie miejsce w kraju. Lokalnym czarnym punktem jest ulica Wrocławska. Kierowcy radzą uważać też na...
13: Ozimska, czyli główna ulica Opola.
18: Koło Solarisa.
19: Ozimska tak samo.
20: Wszystkie są bezpieczne.
15: Częstochowska z Witosa to skrzyżowanie.
21: Okolice 1 maja przy Kamionce Miasta.
22: Wszystkie mogą być, nawet na boczne, jak się pan zamyśli.
15: A głównymi przyczynami wypadków i kolizji wciąż są niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Internauci przez całą dobę mogą podglądać życie czarnych bocianów. Wszystko dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, a ostatnie wykluło się dziś po południu.
23: Maluchy są silne i bardzo głośne, domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce. Rozdrobniony pokarm jest szybko zjadany przez maluchy, które z dnia na dzień będą nabierały sił.
15: Mówiła Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.
14: Pogoda.
15: Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Są ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Temperatura od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum do 23 stopni na Podlasiu. Przed nami gorący weekend, na termometrach nawet 30 stopni się podnosi.

0: jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i bardzo metalikowa, bo dzisiaj wieczorem jedno z najważniejszych gitarowych wydarzeń tego roku. Łomot na Śląskim w Chorzowie. Do tematu jeszcze wrócimy, ale poruszymy też inne ciekawe wątki. Ja będę miał też kilka fajnych ogłoszeń związanych z naszymi akcjami festiwalowymi, socialowymi, epickimi. Pięknie zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Bryan Adams w Radiu SK Rock. Ulubiony artysta Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego. To była ironia.
1: Istnieje bardzo szeroka paleta wykonawców, których lubiłem, ceniłem. Z wyjątkiem Stinga i Bryana Adamsa.
0: Tak przyznał pan Grabarz w kolumnie Zygmunta.
1: Nie znoszę po prostu gościa i tyle. No.
0: A pan Jan Borysewicz przyznał, że on w ogóle muzyki nie słucha.
2: Ale to tylko dlatego, że mi przeszkadza w ogóle. Muzyka przeszkadza.
0: Tak mówił pan Jan, a ciekawe co powie pan Janusz. Janusz Panasewicz gościem w jutrzejszej kolumnie Zygmunta i pogadamy sobie o życiu, pogadamy o rokowiźnie i o jubileuszu zespołu Lady Punk i o nowej płycie. Też sobie

pogadamy. A jeśli chodzi o te nowe płyty, na które czekamy, to z przyjemnością zapowiadamy nowe albumy od Muse, od The Rolling Stones, od Deep Purple czy Violet Grohl. I teraz kawałek, który zapowiada nowy album Panny Grohl.

0: drogi Dawidzie, to smutny dzień. To jest ten dzień, który z jednej strony cieszę się, że ludzie właśnie zaraz będą wchodzić w Chorzowie na stadion. Z drugiej strony kilka miesięcy temu, kiedy już byłem bliski zakupu, dostałem spojrzenie od mojej kochanej żony i tam wtedy zasugerowała mi, że może nie muszę być na każdym koncercie Metallica w Polsce. No pewnie nie muszę. Gdy podałem argument, słuchaj, chłopaki nie są już młodzieniaszkami, no może to jest ostatni koncert, to tylko na mnie spojrzała i powiedziała, rób jak chcesz. Więc jak się domyślasz, nie kupiłem wejściówek. I teraz smutno cieszę się szczęściem tych, którzy właśnie wchodzą. O, miłego, smutnego wieczoru.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Cześć, Igor.
3: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
2: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
3: A dlaczego?
2: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
3: Ale to w niczym nie przeszkadza.
2: Jak to?
3: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
2: Już mi się też taka marzy.
3: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: The Hives w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Oh yeah! A wcześniej na naszej antenie Lady Punka, jutro w kolumnie Janusz Panasewicz, to już Państwo wiedzą, ale jeszcze pozostały ogłoszenia, bo jutro też poznamy zwycięzców naszej akcji SK Rockstar, głosowanie zakończone. No, zdecydowali Państwo, kto będzie nas reprezentował na festiwalu Colors of Ostrava. Jutro ogłoszenie wyników w radiu i na naszym Instagramie. A już teraz na naszych socialach znajdziecie okolicznościowe posty zapowiadające epicki city break w Atenach. Można zobaczyć, jak z Ziętarą wyglądamy w boskim makijażu, bo to jest makijaż, to nie jest AI, to jest makijaż. No i jeśli zechcecie pośmieszkować w komentarzach, to będę przeszczęśliwy. I tyle ogłoszeń, za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Anna Gruszyńska, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. Odnaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło dziś rano. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4. Maturzyści byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców we wschodniej części Polski. Trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się jutro, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych.
6: To jest raport.
7: Czytanie rozwija mózg. Trwa ogólnopolska kampania hashtag Tata też czyta. Jak mówi ambasador akcji aktor prywatnie tata Aleksander Deskur, warto znaleźć czas na czytanie z dzieckiem, bo dzięki temu możemy się lepiej poznać.
8: Ale czytanie daje dużą bliskość. Dowiadujemy się o sobie dużo, możemy porozmawiać o tym później, o trudniejszych rzeczach, trochę się pośmiać, nauczyć się swojego poczucia humoru, zobaczyć, czy mamy podobne i to jest fajne, jak się zaczynamy śmiać z tych samych rzeczy.
7: Do wspólnego czytania organizatorzy zachęcają też wujków, dziadków i starszych braci.
6: SK Rock Sport.
7: Nie w Poznaniu, a we Wrocławiu ma być rozegrany mecz o Superpuchar Polski. Decyzję podjął PZPN, jednak jej przyczyny nie są jeszcze znane. Nieoficjalnie mówi się o zobowiązaniach sponsorskich.
9: Tutaj PZPN zawalił kompletnie komunikację i nie wziął pod uwagę zdania klubów, bo te kluby mówiły wprost, że one są przeciwne przenoszeniu spotkania. Lech planował wynagrodzić karnetowiczom na tym meczu poświęcenie za poprzedni sezon, podziękować im. W tym momencie będzie to w praktyce niemożliwe. Oczywiście spodziewam się, że kibice po prostu ten mecz zbojkotują, oleją.
7: Mówi Szymon Janczyk z redakcji Weszło. Lech oficjalnie sprawy nie komentuje, a mecz o Super Puchar Polski ma być rozegrany w połowie lipca. Tymczasem święto koszykówki w samym centrum stolicy. Od 1 czerwca w Warszawie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilat, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
10: Ten rodzaj atmosfery zabawy będzie zarówno w arenie, jak i oczywiście na zewnątrz.
7: Zapowiada prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: The Black Keys w Radiu SK Rock i bardzo ich lubię, ale trochę mi przykro, bo jakoś trafić do nas nie mogą. No a inni mogą. Sabaton grali u nas już z 50 razy, Iron Maiden za 30, Depeche Mode prawie 20, a Metallica? No a jeśli dobrze liczę, to przed nami 15 koncert Metalliki w naszym kraju i wiadomość w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Dawidek.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja pokrótce dla wszystkich tych, którzy wybierają się na metę dzisiaj, czy już tam są, czy mają zamiar, są w drodze. Dla wszystkich tych super koncertu życzę najlepszego koncertu. A dla tych wszystkich, którzy nie są w tym roku,
0: dla tych, którzy nie będą, to my zagramy Metallicę w radiu.
1: Dawaj ostro, o. Dawaj Dawid.
0: No to Metallica już za chwilę w polskim Radiu SK Rock.
1: I wtedy łata! Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Cześć, Igor.
7: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
7: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
7: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
7: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
7: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas... My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
9: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
11: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jam.
1: I Jam już grali, i Manam grali, i Niemena grali, a ciekawe co dzisiaj polskiego zagrają. Myślę o Metalice, halo, halo.
2: Dzień dobry, Dawidku. Ja obstawiam, że Metallica dzisiaj po polsku zagra na swoim koncercie coś z zespołu Republiki.
1: Republiki od Metaliki?
2: Jakiś utwór, ale pewności nie ma.
1: Może.
2: Co do tego bycia w drodze, to ja całe życie w drodze, ponieważ jestem pracownikiem komunikacji miejskiej i kręcę się w kółko po Krakowie. Pozdrawiam wszystkich, Tomek.
1: I razem z Tomkiem dojechaliśmy do końca kolumny.
2: Trzymajcie się, nara.
1: To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina w Erste Rock.
4: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
5: Bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
4: A książkę się pisze?
5: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z tymi Mińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
3: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
13: Cześć, Igor.
14: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
13: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
14: A dlaczego?
13: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
14: Ale to w niczym nie przeszkadza.
13: Jak to?
14: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
13: Już mi się też taka marzy.
14: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
15: Reklama.

0: Pilne łączenie. Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Heksetem. Czerwona kartka dla rządu. Jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Heksetem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co ustalono?
2: Minister obrony otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas rozmowy z Pitem Heksetem usłyszał też, że trwa proces przegrupowania amerykańskich sił w Europie. Taki plan opracowuje Pentagon, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju.
0: Michale, z kolei z NATO już płynie jasny przekaz, jeśli chodzi o Europę?
2: Tak, dowódca sił sojuszu w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, potwierdził, że Amerykanie wycofają z Europy łącznie 5 tysięcy żołnierzy, ale jak zapewniał, nie osłabi to planów obronnych NATO w regionie, bo sojusznicy stale zwiększają swój potencjał.
0: Przypomnijmy, najpierw Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec, potem pojawiła się informacja o wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski.
1: To jest raport.
0: Jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie. Na ulicę wyjdą m.in. rolnicy, górnicy i przedstawiciele branż energochłonnych. To czerwona kartka dla rządu, mówią związkowcy. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie są główne postulaty protestujących?
3: Nie dla zwolnień grupowych, obrona miejsc pracy oraz sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Ale głównym postulatem będzie wsparcie dla proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu.
4: My jako Polacy chcemy się wypowiedzieć, czy jesteśmy za właśnie taką polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która drenuje nasze kieszenie, która niszczy naszą gospodarkę.
3: Mówi mi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Do protestu są zaproszeni wszyscy, którym, tu cytat, nie po drodze z rządem. Swój udział zapowiedzieli górnicy, hutnicy czy rolnicy.
5: Na ten moment wiemy, że to będzie ponad 100 tysięcy osób, ale wydaje się, że ta liczba może być dużo, dużo większa.
3: Powiedział mi rzecznik Rolniczej Solidarności Adrian Wawrzyniak. Wszyscy zbiorą się na Placu Zamkowym, skąd przejdą przed budynek Senatu.
0: A data protestu jest nieprzypadkowa, bo zbiega się z posiedzeniem Senatu, na którym rozpatrzony ma być wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi, były prezydent i były premier, znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody, przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
6: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Mówił były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z bliska potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden egzotyczny zwierz. 24. Ogólnopolskie Dni Owada na Uniwersytecie Rolniczym po raz kolejny pozwolą mieszkańcom Krakowa odkryć ich niezwykłą różnorodność podczas wystaw, pokazów i zajęć edukacyjnych.
7: Cel tego wydarzenia jest taki, żeby przyjrzeć się z bliska wszystkiemu temu, co na co dzień pozostaje dla nas niewidoczne lub niedoceniane. Będzie pokaz żywych motyli, będzie można zobaczyć owady zarówno krajowe, jak i egzotyczne, kolekcje roślin owadożernych, a także w bezpieczny sposób zaobserwować pracujący ul, z którego pszczoły wylatują na zewnątrz, żeby zbierać nektar.
0: Mówiła Izabela Majewska, rzecznik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a Ogólnopolskie Dni Owada w piątek o 10 w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego.
8: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, na północy i wschodzie opady deszczu, na zachodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 stopni na Koszubach, około 8 w centrum, do 12 stopni na wschodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, tam 2 stopnie. Jutro na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, możliwe także burze. 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, około 20 w centrum, do 23 na Polesiu. Koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, w weekend nawet 30 stopni.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak zmienił się skład tegorocznego Poland Rock Festival. Zerkniemy na to, co będzie się działo dzisiaj w Chorzowie, no i wyślę was na koncert do Krakowa na Fun Loving Criminals. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, jak ruch na tej naszej muzycznej autostradzie. To Highway to Hell. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Nie powiem, że do piekła, ale do muzycznego nieba jak najbardziej.

Jak słychać, niektórym wystarczy wybrać się nad morze, by na plaży nagrać teledysk. To tak w kontekście oczywiście tego autystycznego teledysku, ale z drugiej strony są też tacy, którzy po kilkunastu latach dzisiaj w 2026 nieco inaczej podchodzą do muzyki, biorąc pod uwagę, co Muse pokazało przy okazji swojego najnowszego teledysku. Wcale się nie dziwię formacji Evanescence, że ta postanowiła dać fanom pewnego rodzaju spojrzenie na jedno z najbardziej ambitnych wydawnictw wizualnych tego zespołu od lat. Bo tak można powiedzieć a propos tego, co zobaczyliśmy dzisiaj, a dzisiaj zobaczyliśmy kulisy powstawania najnowszego teledysku do kompozycji Who Will You Follow, czyli nowego numeru formacji Evanescence. Bardzo ważnego numeru, który, no chciałoby się powiedzieć, trochę stawia ten zespół znów na firmamencie, biorąc pod uwagę, że ta kompozycja jest na pierwszym miejscu listy Billboardu w kategorii Hard Rock Songs. I to tylko pokazuje, że to jest wspaniały prognostyk płyty Sanctuary, płyty, która 5 czerwca będzie miała swoją premierę. A Emily o tym utworze i o tej płycie mówi, że ten album powstawał przez ponad 3 lata. I w końcu słucham go w całości, naraz. Zaraz go wydam światu. Jak mówi, jestem cholernie dumna z każdej jego sekundy. Przyznam państwu szczerze, że poza muzyką obrazek też robi duże wrażenie. To nowe Evanescence.

Historia tego gościa już 8 października na sklepowych półkach, kiedy autobiografia Alice Coopera Devil on My Shoulder się w końcu pojawi. Na to czekamy, tak jak dzisiaj fani Metallica czekają na to, co wydarzy się na stadionie w Chorzowie. Przyznam Państwu szczerze, że tak sobie zerkam na tę mapę utrudnień drogowych i widzę, że Chorzowska Złota, no tam wszędzie już wszystko stoi wokół stadionu i myślę, że nie będzie lepiej. Natomiast lepiej będzie, jak już Państwo się dostaną na ten koncert, bo tak sobie zerknąłem na to, co panowie z Metallica pokazywali ostatnio na koncertach w Bukareszcie, w Rumunii, czy chociażby ostatnio w Grecji. Właściwie grają 16 kompozycji. Na początku zaczynają od Creeping Death, później jest For Whom the Bell Tolls i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka oczywiście wspaniałych kompozycji ze swojej najnowszej płyty, więc jest Lux Eterna i tak dalej, i tak dalej. To są 3 numery tak naprawdę. A później to już leci klasyk od The Unforgiving przez Fuel, Fade to Black, jest Wherever I May Roam, jest Nothing Else Matters, jest Sad But True, One, Seek and Destroy, Master of Puppets i Enter Sandman. Natomiast jako 8 kompozycja właściwie za każdym razem panowie grają to, co należy do danego kraju. A my pamiętamy te wspaniałe momenty, jak w 2018 roku panowie wykonali Wehikuł Czasu. Pamiętamy, jak rok później wykonali Sen o Warszawie. Pamiętamy też, jak w 2024 roku zagrali Kocham Cię, Kochanie Moje. Natomiast ja jestem tak wielkim admiratorem talentu i tego, że panom się chce, bo pamiętam tę transkrypcję, którą mieli przygotowaną przy okazji kompozycji Sen o Warszawie. To przyznam szczerze, że ciężko jest tam w ogóle z czegokolwiek się połapać, a faceci muszą jeszcze zaśpiewać po polsku. Trudna, karkołomna rzecz, pytanie, co dzisiaj pokażą na Stadionie Śląskim. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Zagrajmy to, o czym myślą, co po niektórzy usłyszeć, zobaczyć dzisiaj na żywo.

0: Natomiast jeśli Państwo się zgodzicie i wybierzecie się w najbliższy czwartek w Krakowie na koncert Fun Loving Criminals, to tak się składa, że ja mam podwójne zaproszenia na to, co wydarzy się już za dwa dni. Jeśli macie ochotę wybrać się na klasykę w Krakowie, Fun Loving Criminals, to dajcie mi koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Podwójne zaproszenia czekają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zawsze jak zamawiam szkocką herbatkę, to tam pan też zawsze pyta podwójną. Ja zawsze mówię podwójną.
3: A potem się dwoi w oczach.
4: Prawidłową odpowiedzią jednak jest wypłata. Podwójnie chciałbym przeżywać każdą wypłatę.
3: My również, ale... a tak to przeżywamy podwójne wydatki.
2: Ty czujesz to po prostu, jakby to było dobre? Ja wiem, co ja mam podwójnie.
3: No.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
8: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca. Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Reklama.

Przyznam szczerze, że od dawna nie widziałem takich kontrowersji w komentarzach wokół line-upu Poland Rock Festival. Pierwsze dotyczy ogłoszonej Kobranocki, która ma pojawić się 31 lipca na małej scenie. Przypominam, że to zespół, który całkiem niedawno świętował swoje 40-lecie działalności i fani w komentarzach piszą, że jednak to taki zespół, który powinien raczej pojawić się na dużej scenie. Z drugiej strony przypominam sobie też inne naprawdę ogromne zespoły, które pojawiały się na małej scenie, więc to nie jest żadna ujma. Ale ja tutaj nie stoję jakby po żadnej ze stron. Bardzo zastanowiły mnie te komentarze, które pojawiły się pod ogłoszeniem Walusia Kraksy Kryzysu, czyli tego artysty, który 1 sierpnia ma pojawić się o 23.20. I tutaj pojawiły się głosy o tym, że on jest w konflikcie z byłymi muzykami swojego zespołu, o tym, że nie do końca sobie ostatnio radził na koncercie we Wrocławiu, ale pojawiły się też takie głosy, że to jest kolejna petarda ogłoszona przez Jurka Owsiaka, więc chyba nie chciałby być w butach organizatorów, którzy muszą starać się zadowolić wszystkich, bo jak widać, chyba wszystkich nie da się zadowolić. Najważniejsze, żeby się z tego śmiać. Chociaż Kobranocka uważała lata temu nieco inaczej.

0: I to nowe dźwięki od Queens of the Stone Age. To nowe dźwięki, których na pewno nie zabraknie na tych dwóch koncertach na Stadionie Narodowym. Czekamy na System of a Down, czekamy na Queens of the Stone Age, a więcej informacji a propos tych zbliżających się koncertów bliżej 18 i 19 lipca.
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Masz Allegro Smart?

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: My na majówkę.
6: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
5: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
6: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
8: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Reklama.
10: Escaro Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, czym fani Cedar zostali ostatnio muzycznie zaskoczeni. Wyślę was także do kina, tym razem na niezły horror. Ale zanim to wszystko, czas na pana Bono. To jest YouTube. To zespół, który powoli szykuje się do wydania swojej nowej płyty. Płyty, na którą czekamy już od dobrych kilku lat. Płyty bardzo mocno rokującej, jak zdradzał całkiem niedawno w wywiadzie pan Edge. Dlatego uzbrajamy się w cierpliwość, trzymając rękę na pulsie w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

to taka wyjątkowa. Ostatnia taka nocka dla wszystkich fanów Metallica. A propos tego, co dzisiaj dzieje się w Chorzowie, wracamy trochę do tego tematu, wracając także do ważnej imprezy, która miała miejsce kilka miesięcy temu. Drodzy Państwo, 78. urodziny samego Hagara, no gościa, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Natomiast na tych urodzinach w pewnym momencie pojawił się Chad Kroeger z formacji Nickelback i ten oprócz sięgania po różne instrumenty, bo grał nawet na podwójnej stopie na perkusji podczas tych urodzin, w pewnym momencie sięgnął po mikrofon. Koledzy z jakiegoś zespołu zaczęli grać Enter Sandman Metallica. No i przyznam szczerze, że Chad Kroeger, robiący jak James Hetfield, to naprawdę robi dosyć niezłe wrażenie. Polecam bardzo serdecznie. Znajdziecie oczywiście szczegóły w zakładce Radar na skrock.pl. Natomiast zdarza się, że lider formacji Nickelback poza raz na jakiś czas wykonuje też takie dźwięki. The Bones for the Crows. No i nowy Nickelback.

0: tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to
1: a dzisiaj niejedna Celina zamelduje się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie amerykańska formacja powraca do słynnego kotła czarownic po blisko 18 latach. Wcześniej grali tam chociażby w 91 roku podczas Monsters of Rock, także w 2004-2008. No generalnie Metallica dzisiaj, panie i panowie, będzie szaleć. Warto wspomnieć o tym, co będzie się działo także jeszcze jutro w Katowicach, bo przypominam, że sklep Pop-Up Store jest jeszcze otwarty jutro do godziny 18. Dlaczego o tym wspominam? Bo to właśnie tam fani mogą sięgnąć tak naprawdę po wyjątkowe unikaty. Są limitowane winyle. Ten przygotowany na Chorzów jest taki różowy, gdybyście szukali. Są specjalne serie gadżetów, odzieży zaprojektowane wyłącznie na polski przystanek trasy, więc to są naprawdę bardzo unikatowe rzeczy. Dodam tylko, że nie tanie, ale z drugiej strony Metallica to też nie tani zespół. Warto wspomnieć o tym, że dzisiaj przy okazji tych wspaniałych kompozycji nie zabraknie także w Chorzowie tego numeru.

Pytacie w prywatnych wiadomościach na Facebooku Jeski Rok, jak wygląda ten sklep, który otworzyła Metallica w Katowicach. Idealnie się składa, drodzy Państwo, bo mamy zdjęcia, mamy filmy i to wszystko dostępne jest w zakładce Radar na eskrock.pl. A propos tych spóźnialskich związanych z zakupami, a propos Metaliki. To teraz czas na zespół, który nas dzisiaj zaskoczył i do tego zaskoczenia wrócimy bliżej 20. Panie i panowie, to Matt Bellamy, to Muse.

0: Tak brzmią nowe dźwięki od formacji Jam. To przed nami nowość, ale kinowa nowość, która już w najbliższy piątek będzie dostępna w Cinema City. Tak do 4 czerwca wraz z osobą towarzyszącą możecie wybrać się na film Pasażer. No, ciężki film, bo to historia młodej pary, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku na autostradzie. No i nie przypuszcza, że tak naprawdę to, co dziać się będzie później, będzie takie demoniczne, bo kiedy postanawiają uciec, to towarzyszy im demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie. A to oznacza, że ich niewinna podróż kamperem zmienia się w nieuchronny koszmar. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się do Cinema City na film Pasażer już od najbliższego piątku, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
11: Reklama.

To wielki muzyczny powrót formacji Cedar, to emocjonalna głębia, to intensywność brzmień i to zdefiniowanie ich kariery trochę na nowo przy okazji epki Beneath the Surface. Zresztą z nami Proud Daddy, czyli jedna z ulubionych kompozycji Dale'a Stewarta, czyli muzyka tego zespołu, który powiedział, że jest naprawdę podekscytowany tą swoją epką i powiedział, że Proud Daddy to jeden z jego ulubionych utworów właśnie z tej ostatniej sesji. Ale Into the Ground, jeszcze kilka innych numerów moim zdaniem zasługuje na uwagę. Sean Morgan, frontman tego zespołu, powiedział, że to połączenie nowych pomysłów i energii, którą czują grając na żywo. Jak mówi na koniec, chcieliśmy dać fanom coś autentycznego i bezpośredniego. I przyznam szczerze, że się udało. A propos autentyczności i bezpośredniości, zerknijmy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o ten zespół sprzed lat. To ich drzwi.

0: Jeszcze czasami pojawiają się te komentarze fanów, czy jest ta szansa, żeby Krzysztof Cugowski wrócił do budki suflera. No, ci, którzy znają Tomasza Zeliszewskiego, czyli bębniarza tego zespołu, dokładnie wiedzą, że to jest człowiek, który ma jasno określone poglądy, no i nie lubi, jak mu się w kaszę dmucha, i jest także dosyć mocno pamiętliwy. A mówię to na swoim przykładzie, w kontekście naszego spotkania kiedyś w Kostrzynie nad Odrą, w pewnym hotelu, przy pewnym śniadaniu. Ale myślę, że do tego tematu jeszcze kiedyś będziemy wracać. Sam Tomasz Zeliszewski, zapytany o Krzysztofa Cugowskiego, mówi, miał prawo mieć inne plany. Zapewnił, że bez złości czy wrogości podchodzi do tego wszystkiego, ale jednocześnie podkreśla, że z Krzysztofem nie rozmawiali od lat. Dlatego, mówiąc szczerze, no ja nie widzę takiego rozwiązania. Może kiedyś jubileuszowo czas pokaże.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rok.
1: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama. Eskarok Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, czym tym razem zaskoczyli muzycy Muse. Sprawdzimy ich dzisiejszy singiel. Będzie także kilka słów o spełnieniu marzeń fanów Slipknota. Ale zanim to wszystko, czas przenieść się nad Jezioro Genewskie. To Deep Purple. Równo o 20 we wtorek 19 maja nadal. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. A jeśli walczyliście o bilety na pasażera, to Martyna, Paweł, Piotr już dostali wiadomości o tym, że mogą zerkać na swoje prywatne wiadomości, gdzie podwójne bilety na film Pasażer już czekają. Jeszcze innym odpiszę. A jutro? Znów bilety na pasażera do Cinema City będą dostępne. A znów będziemy wysyłać was na horror. To teraz muzycznie nie horror, ale to, co wtedy się działo na tym koncercie w Montreux i po tym koncercie Franka Zappy, jak wszystko stanęło w płomieniach, to musiał być horror. Chociaż panowie nieco inaczej muzycznie do tej historii podeszli. To Smoke on the Water.

Jak słychać, show musi trwać i nie tylko ten muzyczny. Bo tak sobie spoglądam dzisiaj na Micka Jaggera, lidera formacji The Rolling Stones i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że no w końcu lada chwila nowa płyta Stonesów, a ten przebywa na włoskiej wyspie Stromboli na planie filmu. Tak, drodzy Państwo, Mick Jagger zagra w filmie Latarnika. To będzie międzynarodowa obsada, bardzo ciekawa włoska produkcja, w której gościnnie pojawi się między innymi na dużym ekranie Dakota Johnson. To tak w gwoli ścisłości a propos tego, co porabia w wolnym czasie Mick Jagger, no bo Mick Jagger w końcu świetnie wygląda. Szczególnie świetnie wygląda w teledysku do singla In The Stars, czyli tej najnowszej kompozycji z planowanej płyty Foreign Tongues, czyli nowego albumu formacji The Rolling Stones, albumu, który 10 lipca będzie miał swoją premierę. I właśnie panowie z The Rolling Stones przy okazji tego nowego singla i teledysku wykorzystali technologię deepfake po to, żeby wyglądać jak te kilkadziesiąt lat wcześniej. No i jeśli Państwo macie problem z wyobraźnią, no to teraz już nie trzeba mieć, wystarczy obejrzeć. A muzycznie nowi Stonesi brzmią tak. To ich nowe In The Stars w SC Rock.

0: Ja zdaję sobie sprawę, że nie tylko Metallicą człowiek żyje. Niemniej i tak będziemy jeszcze dzisiaj w tej godzinie sięgać po Metallicę. Ale warto wspomnieć o tym, że chociażby jutro świętować będzie w Warszawie swoje 30-lecie pap Lolek. Dlaczego o tym wspominam? Bo już jutro, w środę o 20:00 na Polu Mokotowskim darmowy koncert pana Organka. Polecamy bardzo serdecznie, bo to naprawdę wyjątkowe chwile, by zobaczyć, w jakiej formie jest pan Tomasz. No i przy okazji także posłuchać nowych dźwięków od pana Tomasza. Do tego jutrzejszego koncertu w pubie Lolek będziemy jeszcze na pewno wracać.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
3: wam
2: jest...
3: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To nowy zespół Jake'a Kiszki z formacji Greta Van Fleet, tego Mirador i Feels Like Gold. A przed nami jedno z największych spełnień marzeń fanów Slipknota, bo ci, którzy uwielbiają ten zespół, dokładnie wiedzą, że prawie 20 lat temu nagrali oni album Look Outside Your Window. Tylko problem jest taki, że właściwie przez te kilkanaście lat ten album był w szufladzie. Tak naprawdę nikt nie miał dostępu do tej płyty, chociaż każdy zastanawiał się, jak wtedy panowie brzmieli w tym 2008 roku. W końcu nastało w tym roku ważne święto muzyki rokrocznie, czyli Record Store Day, i to właśnie wtedy panowie ze Slipknota podzielili się w ściśle limitowanym nakładzie właśnie tą płytą. I to jeszcze nie jest koniec tej historii, dlatego że panowie obiecali, że komercyjnie wydadzą tę płytę już 12 czerwca. Ona pojawi się nie tylko na płycie CD, ale także na winylu. No i można powiedzieć, że to faktycznie spełnienie marzeń fanów tego zespołu.

0: A nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie kończymy zespołem, który dzisiaj szaleje na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To Metallica na odchodne naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnej środy Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co jeszcze podwójnego Państwu by się przydało w życiu? O to pytamy z okazji Dnia Bliźniąt. Uwaga!
3: Szłam z Warszawy na Metallica do Katowic i chętnie przeżyłbym to podwójnie.
2: Ja mam dla Pana rozwiązanie.
4: Okej. Okay.
2: Musi się Pan zatrzymać i ruszyć jeszcze raz.
4: Fakt, że u mnie na przykład wczoraj na warszawskich kabatach grzmiało lekko.
2: No to potwierdza, to pani Jadwiga gotowała kapusznik. A potem były wiatry, wszystko się zgadza.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama. To był dobry rok.

Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór, witam w audycji To był dobry rok. Zaczęliśmy dzisiaj od nagrania Petera Gabriela, Red Rain. Peter, jak wiadomo, na początku był członkiem Genesis, ale jego przygoda w tym zespole nie trwała długo, bo odchodził z zespołu w roku 75. O powodach już nieraz opowiadaliśmy. Teraz skupimy się na tym, co działo się w jego życiu, kiedy zaczął być artystą solowym. Powiedzieć, że jego kariera solowa po odejściu z Genesis nie rozwijała się jakoś szczególnie dynamicznie, to powiedzieć mało. Zresztą on sam nawet ten początek swojej działalności opisuje jako okres nauki, taka przerwa w działalności, podczas której pobierał lekcje gry na pianinie i ogólnie muzyki. Do końca 75 roku nagrał jakieś domóweczki z przyjacielem, a potem wydał swój solowy debiut w roku 77. Wszystkie pierwsze cztery płyty miały nazwę tylko Peter Gabriel, różnił się w zasadzie tylko zdjęciem na okładce. Wielkiego sukcesu nie osiągał. Przełom nastąpił dopiero w roku 86, gdy wydał swój piąty krążek, który już nazwał, zatytułował Soul. No i tu się działo już naprawdę bardzo dużo. Utwory z tej płyty są bardzo przyjemne dla ucha, bardziej komercyjne niż te na czterech pierwszych krążkach. No i słychać ten naprawdę wybitny kunszt muzyczny. Album osiągnął wielki sukces, trzykrotnie zyskał status platynowej płyty Wielkiej Brytanii, a pięciokrotnie w Stanach Zjednoczonych. No i dokładnie dzisiaj mija 40 lat od wydania tej naprawdę legendarnej płyty Soul. To zagrajmy sobie z niej jeszcze jeden numer. Big Time. Hi there.

First of the Gang to Die, pan Stephen Patrick Morrissey, albo po prostu Morrissey, jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie alternatywnego rocka, która to wcale nie musiała zostać muzykiem, bo miał taki etap w swoim życiu, gdy chciał zostać profesjonalnym pisarzem. Rozważał też karierę w dziennikarstwie muzycznym, pisał często recenzje do prasy i nawet został zatrudniony przez tygodnik poświęcony recenzjom Record Mirror. Pisał też krótkie książki dla lokalnego wydawnictwa. W 1981 roku na przykład napisał o New York Dolls. Była też książka o Jamesie Deanie. To był gościu, pan Morrissey, który był zakochany w tym zmarłym wcześnie w młodym wieku aktorze. Zdaje się, że nawet jego sypialnia była pokryta zdjęciami, plakatami tej właśnie gwiazdy filmowej. No ale potem była muzyka. No i jest do dzisiaj. Pan Stephen Patrick Morrissey będzie miał w piątek swoje urodziny. Już 67. To niech z tej okazji zabrzmi jeszcze jedna jego piosenka na antenie. Suede Head.

Dawid Podsiadło i Mori. Moje ulubione nagranie z płyty Lata 20. Ten człowiek pojawia się w audycji, to był dobry rok. Wszystko się zgadza. To jest już postać na naszej scenie absolutnie wybitna. Nawet kultowa, tak można powiedzieć, choć oczywiście znamy go od tak naprawdę mniej więcej 15 lat. Gdy pojawił się najpierw w pierwszej edycji talent show X Factor, tam sukcesu nie było, odpadł jeszcze na tak zwanym etapie bootcampu, czyli tych takich pre-eliminacji, ale już kolejne zawody, kolejną edycję, drugą w 2012 roku wygrał. I to jest na scenie, polskiej scenie, jeden z takich kilku potwierdzających regułę wyjątków, która brzmi, że zwycięzcy lub finaliści programów typu talent show raczej wielkiej kariery nie robią. Dawid Podsiadło zrobił. No i to w zasadzie na własnych zasadach, bo to był gościu, który od początku miał na siebie pomysł. Jak sam opowiadał wtedy w czasie tego drugiego finału talent show, zwycięstwo same w sobie celem głównym nie było, bo niezależnie od tego i tak będę muzykowo mówił, czy z zespołem, czy sam. No i teraz Państwu przypomnę z racji urodzin, które Dawid będzie miał w sobotę, już 33. Ten zespół, z którym zaczynał swoją karierę, który oficjalnie, co prawda, nie skończył historii swojej. Nie było żadnej chyba informacji o tym, że Carly Heads kończą działalność, no ale wiadomo, że poza tą debiutancką płytą Ruby Tress, Skinny Dog już nic razem nie nagrali. No i obstawiam, że nie nagrają. Jak grał z kumplami z Dąbrowy Górniczej? Ano na rokowo. To tytułowe nagranie z tej debiutanckiej i jedynej płyty jego zespołu Carly Heads.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
8: To był dobry rok w

to naprawdę już koniec. Zespół ONA. I pani Agnieszka Chylińska, moja rówieśniczka, no troszkę młodsza ode mnie, bo będzie miała 50. urodziny dopiero w sobotę. Ja już mam od kwietnia, ona ma za moment. Dziewczyna, która podobnie jak ja zaczynała swoją historię, ja w radiu w roku 93, ona w tym samym mniej więcej czasie w roli wokalistki zespołu Second Face, no ale ona z sukcesami o wiele większymi na początku, bo od razu było na przykład trzecie miejsce na festiwalu piosenki francuskiej w Starogardzie Gdańskim, gdzie zresztą wypatrzył ją Zbigniew Kraszewski, proponując śpiewanie w zespole TSA Evolution. Ona jednak wolała śpiewać w czymś, co na początku nazywa się Skywalker, który prowadził Grzegorz Skawiński, który pierwotnie wcale nie chciał tam dziewczyny w składzie, ale jak zobaczył, co robi Agnieszka na scenie, a raczej usłyszał, no to już żadnego innego pomysłu nie miał, jak pracować razem z tą nieopierzoną jeszcze wtedy wokalistką. Pani Agnieszko, wszystkiego najlepszego na te sobotnie urodziny. A dziś ma urodziny inna, wyjątkowa wokalistka. Jestem pewien, że bez niej nie byłoby karier, nie wiem, Janet Jackson, Annie Lennox, czy nawet Lady Gaga, czy Rihanny. Do inspiracji i dokonaniami przyznają się również przedstawiciele płci brzydkiej, wśród których są na przykład członkowie Massive Attack, czy Gorillaz. Unikatowy tembr głosu, niezwykła androgeniczna uroda i też niesamowita charyzma, połączona, przynajmniej przed laty, z nieposkromionym apetytem na życie. To prawdziwa ikona popkultury, Grace Jones. Te urodziny, które ma dzisiaj, są pewne, tylko które, bo chyba był 48 rok na początku wpisany w jej biografię, ale ona sama twierdziła, że podawane wszędzie daty jej urodzin są nieprawdziwe. W swojej autobiografii, którą wydawała nieco ponad 10 lat temu, pisała tak. Mówi się, że jestem starsza niż w rzeczywistości, twierdząc, że tak naprawdę jest o 4 lata młodsza, ale w ogóle się tym nie przejmuje, bo lubi podtrzymywać tę tajemnicę. Pani Grace Jones z racji okazji z swoich dzisiejszych urodzin pojawi się teraz w piosence I've seen that face before.

Nearly Forgot My Broken Heart, Chris Cornell. Bardzo nie lubię połowy maja z racji tego, co wydarzyło się w 2017 roku. Fani Soundgarden i Chrisa doskonale wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, muszą wiedzieć, że 9 lat temu Chris pożegnał się z życiem chyba na własne życzenie. Tak to przynajmniej wyglądało z raportu koronera po koncercie zespołu Fox Theater w Detroit. 9 lat bez tego, dla mnie w liceum najważniejszego muzyka z całej tej masy młodych, którzy pojawiali się i osiągali status gwiazd w latach 90. Jest taka piosenka na albumie Super Unknown, która ma w tytule Samobójstwo. I myślę, że będzie dzisiaj bardzo do tych wspomnień pasować. Like Suicide, Soundgarden.

0: Dobry rok w SC Rock.
1: Od 9 lat wielki nieobecny dla mnie Chris Cornell, tu razem z Soundgarden. Jak często zdarzyło się Państwu uronić łezkę na wieść o śmierci jakiegoś piosenkarza, aktora, kogoś ważnego ze świata popkultury? No mi się parę razy zdarzyło i to nie zawsze było to odejście kogoś ze świata rockowego. Na przykład 3 lata temu kompletnie zamarłem i nie wiedziałem, co zrobić po wieści o śmierci Tiny Turner. Tak, to była taka artystka, której nie słuchałem na co dzień, ale była postacią, która mi się kojarzyła z czasami młodości. Człowiek dorastał, ona zawsze była. Babcia Tina. Kiedyś wspominałem jej słowa z autobiografii, gdy tłumaczyła pożegnanie ze sceną, bo to zrobiła parę lat przed śmiercią. Chciałam zakończyć w takiej chwili, by moi fani zapamiętali mnie z jak najlepszej strony. Nie chciałam, żeby przyszli na koncert rok, 2 lata później pomyśleli: och, kiedyś była dobra. Tina, byłaś cholernie dobra. W niedzielę miną 3 lata od jej śmierci. Na koniec Private Dancer. Jarosław Bierajewicz. Dziękuję, do usłyszenia.

0: dobry rok w ESC Rock. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. ESK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Bardzo się cieszę, że się słyszymy i że mogę rozpocząć kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania, to może powiem, dlaczego się spotykamy. Pretekstem jest data. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Jest obchodzony 17 maja, dlatego że w 1990 roku, tego właśnie dnia, Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła, i tutaj robię duży cudzysłów, homoseksualizm z listy chorób. Ten dzień jest nazywany jednym z najważniejszych dni w kalendarzu społeczności LGBT+. A dla mnie to jest okazja, żeby zastanowić się, jak wygląda ich rzeczywistość w Polsce, z czym się mierzą, z czym się spotykają. Mam nadzieję, że okaże się, że odpowiedzi, jakie przychodzą do głowy, okażą się nietrafne, że coś się jednak zmienia, że my się przede wszystkim zmieniamy jako społeczeństwo, ale osobą, która skonfrontuje mnie z tymi moimi wyobrażeniami, będzie Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Nie powiedziałam o najważniejszym, nie powiedziałam o tym, czym mnie również ozdobiłeś, mianowicie o tęczowej wstążce. Na stronie kampanii, znów się na nią powołam, czytamy, że wstążka zmienia przestrzeń, w której żyjemy. Naprawdę taki mały drobiazg, taka tęczowa wstążeczka, która nie jest byle jaką wstążeczką. Ja bardzo lubię tę historię i mam nadzieję, że o niej też powiemy, ale umówmy się, że nie wstążka jest najważniejsza, a to, co symbolizuje.
2: Tak, ten symbol tęczowej wstążki jest bardzo ważny i fajnie, że od niego zaczynamy dzisiaj. I to nie jest tylko taką historią, akcją jednorazową, ale to jest możliwością pokazania solidarności i wsparcia z osobami LGBT+, w Polsce i na świecie. Akcja tęczowej wstążki, akurat którą realizujemy tu w Polsce, jest organizowana we współpracy ze Słowacją i Czechami. I ta wstążka daje szansę innym osobom zobaczyć właśnie, że je wspieramy. Ja pamiętam zresztą, jak prowadziłem szkolenia kiedyś w miejscach pracy, jeśli chodzi o homofobię i transfobię, to często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma kawałek tęczowej, przypinki, smyczki, jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć tą osobą bezpiecznie. I teraz my chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby dookoła nich w komunikacji miejskiej, na ulicy, w teatrze, w barze mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
1: Przeszedł mnie dreszcz, kiedy powiedziałeś o bezpieczeństwie, również dlatego, że uderzyło mnie to, że w kraju, w którym żyjemy, w czasach, w jakich żyjemy, są nadal grupy, które mimo wszystko potrzebują takiego zapewnienia, że to miejsce jest dla nich bezpieczne, że w tym miejscu są akceptowane. No oczywiście wszyscy wiemy, co dzieje się w Polsce, jakie narracje się pojawiają. Tutaj oczywiście nie ma dla nich miejsca. Natomiast nawet takie drobiazgi, jak powiedziałeś, kawałek smyczki czy wstążka, mogą to poczucie bezpieczeństwa w kimś zacząć budować.
2: Tak, zdecydowanie. To jest o tym, gdzie czujemy się, że jesteśmy u siebie w domu. Ten dom możemy definiować na różne sposoby, ale ten dom jest też takim właśnie naszym otoczeniem, naszą społecznością. Kiedyś żyliśmy w społecznościach też lokalnych, mamy swoje wioski. Teraz te wioski są trochę bardziej wirtualne, trochę bardziej rozproszone, więc tym bardziej musimy pokazać, że ta wioska wspierająca, wioska, która da nam to bezpieczeństwo, da nam tą też swobodę i radość, jest dookoła nas. I dlatego takie symbole jak tęczowa wstążka są bardzo ważne.
1: Temat bliskości, wspólnotowości, wiosek to jest oczywiście historia na inną rozmowę, bo wydaje mi się, że z wielu perspektyw można zobaczyć, że mamy na tym polu problem, że obserwujemy jakiś rozpad więzi, trudności w ich nawiązywaniu. No i w tym takim dobrostanie psychicznym bardzo wielu grup, bardzo wielu osób to się jednak niestety odbija. Drugie słowo, którego użyłeś, które zwróciło moją uwagę poza bezpieczeństwem, to jest solidarność, bo one w pewnym sensie może nie są bliskoznaczne, ale są ze sobą sprzężone. Czy osoby LGBT+ również tej solidarności potrzebują?
2: Myślę, że zdecydowanie tak i myślę, że szczególnie w Polsce powinniśmy pielęgnować i dbać o tą wartość solidarności z każdą grupą wykluczoną, a nie oszukujmy się, że osoby LGBT+ cały czas doświadczają dyskryminacji w Polsce i tutaj zarówno takiej dyskryminacji czy przemocy w przestrzeni publicznej niestety, bo dalej tutaj spotykamy się z historiami czy ataków, czy wyzwisk w przestrzeni publicznej, ale też tej dyskryminacji prawnej. prawnej, bo sytuacja osób LGBT plus w Polsce cały czas pozostawia wiele do życzenia.
1: Chyba na waszej stronie internetowej znalazłam takie przerażające dane, że 70% sprawców przemocy motywowanych homofobią, czy bifobią, czy transfobią, 70% sprawców unika kary. Udaje im się uniknąć kary.
2: Tak, niestety są to prawdziwe dane i jest to fakt, że Polska ma problem z egzekwowaniem tutaj standardów międzynarodowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności przestępstw motywowanych uprzedzeniami czy mowy nienawiści, nawoływania do nienawiści. Tutaj bardzo często spotykamy się z tym, że osoby doświadczają gróźb karalnych, doświadczają tego, że ktoś mówi, że je zabije czy w jakiś inny sposób skrzywdzi i policja często, czy prokuratura pozostawiają to bez żadnego rozwiązania. Tutaj chociażby takie przykłady z bliska gdzieś wokół mnie. Moja przyjaciółka, jak zgłaszała tego typu wypowiedzi w jej stronę, no to nie udało się ustalić sprawców w internecie. To jest problem internetowy i to jest problem systemowy w Polsce, że ta skuteczność wyszukiwania sprawców, ale też skuteczność tego, jak egzekwujemy prawo, jest niska, ale też drugim problemem jest też to, że prawo w Polsce cały czas nie chroni osób LGBT+, bo dalej mimo prób rządu w zakresie zmiany przesłanek przestępstw nienawiści, ta zmiana została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który podważył istnienie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
1: Czasem brakuje słów, tym bardziej, że trudno jest zrozumieć, dlaczego wśród pewnych osób jest tak duży opór, żeby wprowadzać rozwiązania, które służą tylko i wyłącznie zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. Obrony tych osób, zwłaszcza, że historie, które przyszły mi do głowy, dotyczą bardzo młodych osób. Łatwiej jest wziąć udział w marszu, popchnąć dalej internetowy łańcuszek, niż podjąć jakieś realne kroki albo rozważyć nawet swoje działania. Dominik z Bieżunia, prawda? Kacper, to są tylko dwa imiona, myślę, że z bardzo licznej grupy osób, które w sposób absolutnie bezpośredni takiej przemocy doświadczyły.
2: Tak, tutaj zdecydowanie ta sytuacja też przemocy rówieśniczej, bo to jest to, o czym mówisz, czyli nienawiści wobec dzieci, młodzieży, która pokazuje, że chce być sobą i przylepia się do nich tą łatkę osoby LGBT+, wykorzystuje się homofobię jako taki sposób ataku. Nie wiemy, czy część z tych dzieci było osobami LGBT+, ale wiemy, że spotkały się z homofobią. I wiemy, że ta homofobia doprowadziła do tragedii, czy na przykład też sytuacje, gdzie transfobia ze strony właśnie szkoły, czy ze strony chociażby lekarzy doprowadziła do tragedii.
1: Mówimy o szkole, natomiast ta sytuacja nie zawsze ulega zmianie wraz z wejściem w dorosłość, dlatego że wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że osoby LGBT+ nie zawsze czują się bezpiecznie, nie zawsze czują się takie nieskrępowane w wyrażaniu swoich potrzeb, swojej tożsamości w miejscu pracy. Takie jasne zadeklarowanie się co do swojej tożsamości tam również mogłoby zostać różnie odebrane.
2: Zdecydowanie ten problem w miejscu pracy dalej istnieje i o tyle mamy tutaj lepszą sytuację, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy jest zakazana i jest to jeden z kluczowych artykułów, które w tym momencie chronią osoby LGBT plus przestrzeni publicznej. Aczkolwiek dalej dochodzi do sytuacji, gdzie te osoby są czy szykanowane, czy są wykluczane, bo zwróćmy chociażby uwagę na to, jak w miejscu pracy funkcjonujemy. Często podczas kawy, w przerwie lunchowej rozmawiamy sobie o swoich rodzinach, rozmawiamy sobie o swoim życiu prywatnym. Osoby LGBT+ potrzebują czuć się bezpiecznie, żeby móc też w tą rozmowę wejść. A jeśli nie wchodzą w tą rozmowę, to też są izolowane, bo nie są częścią takiego naturalnego nawiązywania kontaktów, relacji w miejscu pracy i siłą rzeczy nie będą się czuły tam bezpiecznie. Co pokazują też badania, to akceptacja osób w miejscu pracy pozwala na zwiększenie ich efektywności, kreatywności i tutaj z takiego bardzo już ekonomicznego punktu widzenia pozwala na zwiększenie przychodów firmy, więc każdy pracodawca powinien też dbać o to, żeby w jego miejscu pracy było jak najlepiej. I dlatego kampania przeciw homofobii też pracuje z firmami, prowadzi szkolenia, prowadzi certyfikacje, żeby zadbać o osoby LGBT+ w miejscu pracy.
1: No myślę, że to, co powiedziałeś, to jest zapewne wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o trudności, z którymi osoby LGBT+ się mierzą. Natomiast sądzę, że jest to wystarczające, żeby zechcieć do akcji Tęczowa Wstążka się przyłączyć, albo przynajmniej zrozumieć, dlaczego to, że ona po raz pierwszy w Polsce się pojawiła, jest tak ważne. Tak jak powiedziałeś, ta akcja przyszła do nas ze Słowacji. Chyba stamtąd są dane dotyczące tego, że w związku z organizowaniem Tęczowej Wstążki wsparcie dla osób LGBT+ wzrosło o 57%. Nie jestem pewna, jak rozumieć te dane, natomiast nie mam wątpliwości, że są pozytywne. Ale sama wstążka nie przyjechała do nas ze Słowacji, z kraju bratniego, z Czech. I to jest bardzo piękna historia. Zgodzisz się ją opowiedzieć?
2: Jak najbardziej. Tak, tęczową wstążkę zainicjowała organizacja ze Słowacji, natomiast od początku zależało im na tym, żeby tęczowa wstążka nie była kolejnym produktem importowanym z daleka i nie przyczyniała się ona też negatywnie do sytuacji klimatycznej na świecie. W związku z tym szukali oni lokalnych wytwórców, z którymi mogliby współpracować. I tutaj natrafili na firmę rodzinną z Czech, która chętnie zaangażowała się w projekt i faktycznie ta firma wyhaftowała 12 kilometrów tej tęczowej wstążki. Jednocześnie firma rodzinna ze Słowacji zajęła się przygotowywaniem tych wstążek i ich pakowaniem, co powoduje, że tutaj w naszym regionie powstaje tak piękna historia i historia pisana właśnie rodzinami, które są sojusznicze i które chcą pracować dla dobra osób LGBT+.
1: Myślę, że o rodzinach, bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, będziemy jeszcze dzisiaj w Drogowskazach mówić sporo. Oprócz kwestii związanych z solidarnością, z taką chęcią wspierania, radzę wam zwrócić uwagę na to, że są ludzie, którzy są w stanie wyhaftować 12 kilometrów wstążki, która ma 6 kolorów, więc to jest naprawdę koronkowa robota i ja jestem jakoś poruszona tym, że kawałek tej pracy i kawałek tej misji ja również mogę nosić. Z wielu innych powodów cieszę się, że tęczowa wstążka ozdabia także mnie. A dzisiaj o akcji, między innymi o akcji, opowiada Miko Czerwiński, czyli osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zostańcie z nami, bo nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że w kolejnej odsłonie Drogowskazów czeka nas podróż w czasie. Przeniesiemy się o kilka lat wstecz, ale do kiedy i w jakim celu to wam nie powiem, tylko powiem, żebyście zostali z nami i słuchali Drogowskazów dalej. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Bardzo cieszę się, że mogę się z Wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Spotykamy się z powodu akcji Tęczowa Wstążka. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Nie tylko tego dnia warto mieć ze sobą tęczową wstążkę. Jak ją dostać? O tym nie powiedzieliśmy, a to jest ważne. Odsyłam Was na stronę kampanii przeciw homofobii, gdzie jest dokładnie opisane, w jaki sposób posiadaczem takiej wstążki można się stać. Ale pod koniec pierwszej części tego spotkania obiecałam, że przeniesiemy się w czasie i to właśnie proponuję, żebyśmy zrobili. 2020 rok, trudny rok, bo to był rok pandemiczny. Co więcej, znów maj, 17 maja. O ile dobrze pamiętam, no to był taki dosyć intensywny pandemicznie czas, kiedy nawet nie mogę powiedzieć, że krzepliśmy w tej rzeczywistości, co się jej uczyliśmy, bo to wszystko przecież rozkręcało się późną zimą, wczesną wiosną. Ale nie o pandemii będziemy rozmawiać, ale o tekście, który pojawił się na stronie kampanii przeciw homofobii. Tekst, który punktował 6 palących problemów w społeczności LGBT+ w Polsce. Podejrzewam, że ten tekst pojawił się również dlatego, że no, nie można było wziąć udziału w żadnym marszu, nie można było zrobić żadnego zgromadzenia, manifestacji, wydarzenia, no bo wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domach i mieliśmy nadzieję, że nie padniemy. Nie wiem, czy już wtedy były zamknięte lasy i godziny dla seniorów, ale na pewno na różne sposoby byliśmy poograniczeni. Jeżeli się zgodzisz, chciałabym przyjrzeć się tym 6 palącym problemom i zastanowić się, na ile przez te 6 lat rzeczywistość się zmieniła. Pewnie kiedy mówiłam o pandemii, wielu i wiele z Was pomyślało sobie o rany, ile to było lat temu, ile przez ten czas się wydarzyło, masa czasu minęła. No to mówię, sprawdźmy, ile przez ten czas się wydarzyło. Pierwszy z tych palących problemów, taki również bardzo osobiście dla mnie trudny, trochę ad vocem tego, co mówiliśmy w pierwszej odsłonie spotkania, dyskryminacja młodzieży LGBT w szkołach.
2: Ja może zanim jeszcze przejdę do pierwszego problemu, jeśli pozwolisz, to zwrócę uwagę, kiedy ta publikacja wyszła. I rok 2019-2020 to jest, przypominam, czas kampanii wyborczych i czas tak naprawdę największej nagonki na osoby LGBT+ w Polsce, kiedy homofobia stała się narzędziem do pozyskania wyborców, stała się takim narzędziem ataku i dalszej polaryzacji.
1: I chyba też duże przyzwolenie się pojawiło.
2: Tak, duże przyzwolenie polityczne, a osoby LGBT+ stały się takim kozłem ofiarnym tego, co się dzieje w Polsce i tutaj na pewno to musimy wziąć pod uwagę, patrząc na tamte czasy, ale jeśli patrzymy chociażby na kwestie prawne, to niestety raczej przyjdzie do nas smutna refleksja, że za wiele się nie zmieniło, bo wtedy już Polska była na ostatnich miejscach mapy ILGI Europe i tęczowego indeksu ILGI Europe, który co roku analizuje sytuację prawną w całej Europie. I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o ochronę prawną. Mówiąc o samej dyskryminacji młodzieży...
1: Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale jak powiedziałeś o tym przyzwoleniu odgórnym na pewne homofobiczne, transfobiczne zachowania, no to zacznijmy z grubej rury. Uważasz, że to przyzwolenie zostało, czy ono zostało jakoś cofnięte, czy co gorsza, ono się w nas po prostu jakoś zakorzeniło. Mówię nas, bo czuję się częścią tego społeczeństwa.
2: Myślę, że na szczęście nie zostało. W takim sensie na pewno tamte lata, ale też lata kolejne, lata protestów, oporu osób aktywistycznych, czy lata też sprzeciwu ze strony chociażby instytucji europejskich, pozwoliły na cofnięcie tego trendu pogłębiającego nienawiść. Widzimy to też w badaniach opinii społecznej, gdzie osoby w Polsce jasno coraz bardziej wyrażają się za prawami osób LGBT+. Pamiętam takie badania opinii społecznej, które robiłem kilka lat temu odnośnie pytania, czy należałoby karać za atakowanie dwóch chłopaków idących za ręce, tylko dlatego, że idą ze sobą za ręce i jeśli dobrze pamiętam, ponad 70% osób było zdania, że no nie wolno atakować za miłość, nie wolno atakować za to, że ktoś chce być razem. Podobnie widzimy to też w badaniach opinii publicznej odnośnie związków partnerskich czy równości małżeńskiej. Jesteśmy w 2026 roku i mamy ponad 50% społeczeństwa w większości badań, które mówi jasno, że równość małżeńska powinna być w Polsce. Pytanie, na co jeszcze czekamy?
1: Ja nie odpowiem na to pytanie, zostawmy je sobie w zawieszeniu. Miłość to jest słowo, którego mi trochę brakowało, które faktycznie w pierwszej części naszej rozmowy nie wybrzmiało. Natomiast no, ono jest kluczowe, żeby

0: I to jest kwestia podstawy programowej i tego, by edukacja antydyskryminacyjna, ale też edukacja seksualna mówiąca o różnorodności zachowań, czy związków, czy rodzin była wprowadzona. Także edukacja obywatelska, która zwracałaby uwagę, że nie ma miejsca na dyskryminację w demokratycznym państwie, które faktycznie chce się rozwijać. I myślę, że gdyby te wszystkie aspekty były wprowadzone, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Powoli się zmienia. Co się zmieniło w szkołach, to na pewno widzimy, że nie ma już ataków ze strony czy to ministerstwa, czy to kuratoriów na szkoły, które chcą zorganizować tęczowy piątek. Nie ma ataków na nauczycieli, którzy chcą uczyć młodzież o tym, jak świat jest różnorodny, piękny, ale widzimy, że to są bardziej cały czas indywidualne decyzje, indywidualne działania. Tak samo po stronie rodziców, którzy muszą podjąć decyzję, czy chcą, żeby ich dziecko uczyło się tego, czy nie.
1: Edukacja zdrowotna kłania się tutaj w pas. No chyba nie ma co przytaczać danych dotyczących tego, jaki procent uczniów na te zajęcia chodzi. Pewnie to, że to jest nieobowiązkowe, również ma na to wpływ, no ale nie oszukujmy się, jakaś taka historia, która wokół tego przedmiotu została zrobiona, na pewno nie pomogła. No drugi punkt, Miko, przenosi mnie w czasie dużo dalej niż do 2020 roku. Mam wrażenie, że po prostu o jakieś 100 lat przynajmniej do jakiegoś ciemnego gabinetu z kozetką. Mam nadzieję, że tutaj wyprowadzisz mnie z błędu, powiesz mi, że nie masz racji, ten temat już w ogóle nie istnieje. Chodzi o pseudoterapie reparatywne czy konwersyjne. Chciałabym wierzyć, że nie ma już osób, które nadal wychodzą z założenia, że warto takie terapie realizować.
0: Te terapie... Chciałbym być tutaj...
1: Czyli się nie uda.
0: Nie... Te terapie niestety dalej istnieją na świecie i tutaj możemy też powiedzieć o tym, że one istnieją dalej w Polsce. Na szczęście faktycznie środowisko naukowe jasno pokazuje i jasno mówi o tym, że te terapie nie są skuteczne, są absolutnie bez sensu, są krzywdzące i szkodzące tak naprawdę osobom, które na nie chodzą. Mamy też jasny sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego, który dosłownie chwilę temu przegłosował, że Europa powinna zakazać na całym swoim terytorium tego typu terapii, ale do tej pory w Polsce samej nie mamy takiej ustawy, która by tego zakazywała. Miejmy nadzieję, że też ustawy o zawodzie psychologa, czy inne ustawy, które gdzieś bardziej precyzują, jak wygląda ta pomoc psychologiczna w Polsce, będą jednocześnie narzędziem do tego, żeby walczyć z tymi pseudopraktykami. To głosowanie w Parlamencie Europejskim, które się odbyło, jest też takim symbolem zaangażowania osób aktywistycznych w całej Europie, bo ono odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że organizacje, takie jak Kampania Przeciw Homofobii, zmobilizowały osoby do podpisania inicjatywy obywatelskiej, europejskiej inicjatywy obywatelskiej i udało się zebrać tam ponad 1 000 000 podpisów, zmuszając Komisję Europejską i Parlament Europejski do zajęcia się tym tematem.
1: I znów trochę wracamy do tego, czym zakończyłeś swoją wypowiedź dotyczącą sytuacji w szkołach, że to wszystko są ruchy bardzo mocno oddolne, że ten impuls wychodzi od ludzi, ze społeczeństwa, z osób, które no, nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy i dopiero ten impuls dociera lub niestety nie dociera do osób, które decydują, które mają moc podejmowania decyzji, które są wiążące. Kolejny punkt, który pojawia się na stronie kampanii przeciw homofobii, który w 2020 roku był palący, chyba będzie to też jedyne, o którym możemy powiedzieć, że został rozwiązany. To są strefy wolne od LGBT. Wydaje mi się, że to jest bardzo niechlubny kawałek historii, ale chyba już należący do przeszłości.
0: Tak, na szczęście faktycznie spośród tych wszystkich punktów strefy wolne od LGBT są już przeszłością. W 2025 roku udało się obalić ostatnią z tych stref i miejmy nadzieję, że tego typu strefy już nie wrócą do Polski, bo jest to co najmniej haniebne, że w ogóle one w naszym kraju powstały.
1: Kolejny punkt, wydaje mi się, że w jakimś stopniu niestety już omówiliśmy w pierwszej części rozmowy. Chodzi o przemoc. Przemoc motywowaną homofobią, bifobią i transfobią. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do dodania. Mnie osobiście cieszy to, co powiedziałeś o tym, że jest jakaś taka społeczna niezgoda na te zachowania.
0: Myślę, że jest ta społeczna niezgoda i widzimy w tej chwili, gdy są debaty publiczne odnośnie praw osób LGBT+, że jest też niezgoda wśród dziennikarzy i dziennikarek na to, żeby politycy używali tego typu słów na wizji i jest niezgoda szersza wśród społeczeństwa, żeby w ten sposób byli oni reprezentowani. Mam nadzieję, że patrzymy na świetlaną przyszłość, ale więcej będę dopiero w stanie ci powiedzieć.

0: powiedzieć na jesień, kiedy opublikujemy nasze wyniki regularnego badania z sytuacji społecznej osób LGBT+, gdzie także patrzymy na stopień doświadczenia przemocy.
1: Kolejny punkt to można powiedzieć, że jest tykająca bomba. Temat, który wraca jak bumerang, który można rozwiązać w dosyć prosty sposób, ale okazuje się, że chyba nie ma woli, żeby to się wydarzyło. Brak równości małżeńskiej i związków partnerskich. O równości małżeńskiej również już wcześniej mówiliśmy. Wydaje mi się, że przytoczenie tego problemu, czy też nazwanie go za kampanią przeciw homofobii, może być w pewnym sensie pretekstem czy okazją do przytoczenia słów, które zupełnie niedawno padły na sądowej sali, kiedy jedna z osób, mąż, argumentował przed sądem, oczekując, że otrzyma zgodę na transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Mówił tak, i to są bardzo piękne słowa, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną, jesteśmy dla siebie wszystkim. I chyba to ostatnie zdanie jakoś tak bardzo mnie poruszyło. W trzeciej części rozmowy mam nadzieję, że porozmawiamy trochę więcej o tej całej sytuacji. Również dlatego, że fruwa dosyć sporo argumentów, które nie mają ani żadnego sensu, ani uzasadnienia, ani mocy prawnej. To, co się dzieje teraz, to, że coraz więcej par na tę drogę są wychodzi, mówi wprost, my się kochamy, my jesteśmy dla siebie wszystkim, proszę to uszanować, kropka.
0: Teraz ja mam ciarki, bo byłem na sali sądowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdy to słowo padło i faktycznie było to wzruszające, było to piękne. Widzieć, że te pary o siebie walczą, te pary pokazały jasno polskiemu państwu, że chcą być małżeństwami, a teraz sądy, i tu zarówno sądy krajowe, wojewódzkie, ale też sądy europejskie jasno mówią, te pary muszą być uznane.
1: To mogłaby być puenta tej części naszej rozmowy, ale mimo wszystko na stronie KPH-u pojawia się jeszcze jeden punkt, bardzo aktualny znów w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Mianowicie chodzi mi o to, że wyroki sądów europejskich, sądów międzynarodowych w sprawie właśnie osób LGBT+, nie są w Polsce respektowane. Czy czeka nas rewolucja?
0: Do wyborów w 2023 roku szliśmy na pewno z myślą o praworządności i o tym, że jest to jedna z wartości, która przyświeca nam, ale też przyświeca osobom, które będą nami rządziły w tym kraju. I niestety dalej wyroki sądów europejskich, ale też sądów polskich nie są respektowane. I tutaj nie mówimy już o jakichś pojedynczych wyrokach, ale mówimy o całym szeregu wyroków, bo mamy w tym momencie już kilka wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarówno jeśli chodzi o związki partnerskie, jak i rozpoznawanie małżeństw. Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno mówi, że małżeństwa zawarte w Unii Europejskiej muszą być transkrybowane. No i mamy szereg wyroków sądów krajowych, które także zobowiązują władzę do wprowadzenia instytucji, czy to transkrypcji małżeństwa, czy wprowadzenia instytucji związków partnerskich. Więc widzimy, że te sądy mówią jasno, a jednocześnie rząd wydaje się wybierać, które wyroki im się podobają, a które nie, i wdrażać je szybciej lub wolniej. My czekamy cały czas i działamy, żeby te wyroki były jak najszybciej wdrożone.
1: Nie powiem, że twoje słowa będą puentą, one będą kontynuowane. Traktuję je po prostu jako przecinek, dlatego że poproszę cię o ich rozwinięcie w trzeciej części naszej rozmowy, która rozpocznie się na antenie Eski Rock za kilka minut. W dalszym ciągu będę rozmawiała z Miko Czerwińskim, osobą dyrektorską kampanii przeciw homofobii. Tę podróż w czasie kończymy. Chciałoby się rzec, że aż trudno w to uwierzyć, że to, o czym rozmawiamy, dzieje się tu, dzieje się teraz, dzieje się bardzo aktualnie. Bo będziemy rozmawiać o transkrypcjach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Eska Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Witam się z wami po raz trzeci. Ja się nazywam Aleksandra Geland i po raz trzeci przedstawiam Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zaczęliśmy od tęczowej wstążki, akcji, która jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Znów, jeżeli chcielibyście stać się posiadaczami i posiadaczkami takiej wstążki, odsyłam was na stronę kampanii przeciw homofobii. Później zrobiło się mniej przyjemnie, bo rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają zmiany, wdrażanie zmian, które miałyby najzwyczajniej w świecie poprawić bezpieczeństwo i jakość i komfort życia osób LGBT+ w Polsce. Listopad 2025 roku, czyli mniej więcej pół roku temu, to nie są odległe sprawy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innym kraju Unii Europejskiej. W Polsce Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy ten wyrok w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec marca, czyli to jest jeszcze bliższa przeszłość, właściwie trudno o tym mówić jako przeszłości. Zupełnie niedawno natomiast kolejne trzy pary w trochę innym układzie, dlatego że to były pary, które ślub zawarły za granicą, ale jeżeli dobrze zrozumiałam, później to wspólne życie kontynuowały w Polsce, więc wszystkie historie o tym, że to są pary żyjące na odległość, że to są, cytując mnie, ministra, weekendowe małżeństwa tutaj nie znajdują zastosowania. Zacznę od pytania, nie chodzi o to, że ono jest prowokacyjne, ale dotyczy takiego obszaru, w którym nagle wszyscy staliśmy się ekspertami, również parę lat temu. Mianowicie zapytam cię o konstytucję. Wszyscy w Polsce bardzo dobrze znamy konstytucję, powołujemy się na nią bardzo chętnie, zasłaniamy się nią, kiedy trzeba. I znajduje się w niej taki artykuł 18, który no właśnie, który może sprawiać, że tych wyroków można nie respektować, czy nie?
2: Absolutnie nie. I tutaj zarówno te cztery już wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też głosy konstytucjonalistów jasno pokazują, że artykuł 18 nie jest przeszkodą do tego, żeby pary osób tej samej płci mogły zawierać w Polsce związki i mogły transkrybować swoje małżeństwa zagraniczne. Artykuł 18 mówi o tym, że Polska jako państwo chroni małżeństwo. I tutaj
1: jest ten fragment małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny.
2: Tak, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
1: Przecież tak się nie znam w instytucji.
2: Rodzinę i to tylko zwraca uwagę i to chociażby profesor Łętowska, ale też ostatnio profesor Safian podkreślali, że to zwraca uwagę, że faktycznie należy dbać o małżeństwo i dbać o rodzinę i dbać o macierzyństwo w Polsce. Natomiast nie przeszkadza to temu, żeby Polska rozpoznawała różne rodziny, różne konfiguracje tego, jak osoby chcą decydować o swoim życiu rodzinnym. I tu też kluczowe jest połączenie jednak polskiej konstytucji z traktatami międzynarodowymi. Tutaj wyroki NSA jasno mówią, że musimy to czytać w połączeniu chociażby z artykułem 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która mówi o prawie do prywatności i tworzenia życia rodzinnego każdej osoby. Więc osoby LGBT+ mają prawo w Polsce tworzyć swoje rodziny, powinny mieć prawo zawierać związki i formalizować te swoje rodziny, bo one też mają prawo do dbania o bezpieczeństwo tych rodzin, ale też o to, żeby ta ich miłość mogła być celebrowana. I tutaj wcześniej ty cytowałaś jednego z chłopaków, którzy mieli jedną z rozpraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ja sobie pozwolę na spojrzenie na wypowiedź Karoliny Skowron-Baki, która też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stała niedawno, gdzie ona mówiła, że dla niej ważne byłoby to, żeby to małżeństwo odbyło się w Polsce, ale nie mogło, im zależało na małżeństwie, więc wyjechały za granicę, ale dlaczego dla niej to by było ważne? Bo wtedy jej babcie mogłyby wziąć udział, jej dziadkowie, jej dalsza rodzina, osoby, które są dla niej ważne, bo są częścią tej rodziny i z którą ona chciałaby celebrować tą miłość, którą ma dla swojej partnerki, ale prawo w Polsce odbiera jej tę możliwość w tym momencie.
1: To jest temat, który podejmowaliśmy w Drogowskazach kilka miesięcy temu, a propos kampanii również KPH, która zwracała uwagę na to, że osoby LGBT+, bardzo często nie są jakimiś wyodrębnionymi jednostkami. To też są osoby, które mają braci, siostry, babcie, matki, ojców, ojczymów i to też są osoby, które chcą przy nich być i które cierpią, widząc, że miłość ich bliskich nie może być celebrowana, nie może być otwarta, nie jest powodem do tak otwartej radości, wysokości, jak w przypadku innych par w Polsce. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby podkreślać, a to, że te pary również chciałyby świętować w Polsce, w swoim kraju. No, żyjemy w kraju wspólnym, który dla nas wszystkich jest ważny, niezależnie od tego, jaką mamy tożsamość czy orientację seksualną, prawda?
2: Tak, zdecydowanie Polska jest krajem, w którym chcemy żyć, w którym chcemy czuć się bezpiecznie, w którym chcemy celebrować ważne sytuacje w swoim życiu, takie jak chociażby ślub. Ja nie chcę wyjeżdżać za granicę, żeby się pobierać, ale jeśli to będzie jedyna opcja prawna, to może będę musieć. Natomiast wolałbym, żeby faktycznie ten ślub mógł odbyć się tutaj na miejscu.
1: To jest takie niesamowite zderzenie bardzo intymnego świata związanego z miłością, z emocjami, z uczuciami, z tymi twardymi prawnymi formułami, bo ja nie czuję się tutaj partnerem do rozmowy o wykładni prawnej, o języku, natomiast a propos, jeszcze kończąc wątek tego artykułu 18, czytałam, że on nie oznacza zakazu prawnego uznania tych związków, a przecież o tym tutaj mówimy. No i przejdźmy do argumentu wiodącego, który się pojawia, by wyjaśnić, dlaczego polska administracja tak zwleka z uznawaniem tych małżeństw, mianowicie, że wszystko jest niegotowe, że my tego wszystkiego nie mamy, że tutaj trzeba zmieniać, że tutaj formularze, tutaj kobieta, że tutaj mężczyzna, systemy i tak dalej. Czy to naprawdę tak jest? Powiem ci zupełnie uczciwie, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że różne takie zastałe, wieloletnie mechanizmy, często ta zmiana w ich przypadku nie odbywa się na strzelenie palców, ale wcale nie jestem pewna, że tak jest w tym przypadku.
2: Myślę, że znowu możemy się odwołać do tego, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, ale też powtórzył to później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, czyli przeszkody techniczne nie powinny stać na przeszkodzie uznania związków tych osób, które chcą tą transkrypcję dokonać. Co to znaczy? To znaczy to, że sądy jasno wskazały, że mimo iż system potrzebuje czasu, żeby się zmienić, politycy mogą mówić o tym, że potrzebują więcej czasu, potrzebują się namyślić, szukają rozwiązań, to już w tym momencie urzędy stanu cywilnego mają jasny sygnał ze strony sądów polskich, transkrybujcie. Czy zrobicie to poprzez adnotację, czy zrobicie to poprzez inną formę opisania sytuacji faktycznej i przepisania jej na stan prawny w Polsce, a nie jest istotne, ważne, żeby to zostało transkrybowane i co więcej, dały na to czas 30 dni. Jest to kluczowe, że w najbliższych tygodniach, miejmy już nadzieję, lub miesiącach to się zadzieje.
1: Wydaje mi się, że nie powiem tutaj zbyt wiele, bo to jest dosyć oczywiste. Minęły 2 miesiące od tego pierwszego, jedynego wyroku, bo przecież tak mówiono, że ten wyrok obowiązuje tylko w przypadku tej jednej sprawy. Minęły 2 miesiące, mamy 3 kolejne wyroki. Mamy w sumie siedem, więc podejrzewam, że no ich będzie tylko więcej więcej.
2: Tak, już za chwilę mamy kolejne wyroki. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie jest 5 spraw. Wiemy o sprawach w Krakowie, we Wrocławiu. Te sprawy są praktycznie wszędzie, a też widzimy, że osoby, które zobaczyły wyrok Trybunału Sprawiedliwości i zobaczyły te wyroki NSA, teraz zaczynają też myśleć o tym, okej, ja mogę już iść i mogę zacząć swoją procedurę transkrypcji. Tylko będzie tego przybywać. Wiemy, że to nie są pojedyncze sprawy, to są naprawdę duże ilości osób, które chcą swoich małżeństw w Polsce.
1: Tak jak mówiłeś, nie ma w tym nic dziwnego, bo chyba wszyscy mamy jakąś taką potrzebę zwyczajnego celebrowania miłości, czy tego, żeby z tą miłością czuć się okej. Zapytam znów trochę, nie chcąc włożyć kija w mrowisko, ale zbieram to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę. Pytałam cię już o gotowość urzędów, taką gotowość technologiczną, systemową do tego, żeby prawo wdrożyć. A czy społecznie, czy Polska jest na to gotowa? Oczywiście podejrzewam, że osoby, które wzięły ten ślub za granicą, no to już w tej przestrzeni publicznej funkcjonowały jako mąż i żona, nie kryły się z tym, mam nadzieję, że nie były w takiej sytuacji, że musiały się z tym kryć. Czy poza tą sferą sejmowo-techniczną Polska jest gotowa na to, że będziemy mieć małżeństwa jednopłciowe?
2: Myślę, że absolutnie Polska jest gotowa i polskie społeczeństwo. Już wcześniej cytowałem wyniki badań, ale teraz pozwolę sobie wrócić do przeszłości, tak jak ty wcześniej wróciłaś i pamiętam, jak w 2014 roku jeździłem po mniejszych miastach w południowo-wschodniej Polsce, pytając się o to, jak tam są widoczne osoby LGBT+, i czy w ogóle funkcjonują społecznie. I już wtedy pamiętam, że historię o tym, że no tak, tu żyje jedna para, z którą się świetnie przyjaźnimy, która jest naszą taką parą gejów w okolicy, którzy wszyscy szanują, wszyscy rozumieją, przychodzą tam na herbatki, na kolacje. Te pary funkcjonują. Tak samo niedawno jedna para z kolei z Kaszub opowiadała mi, że faktycznie ta ich społeczność lokalna, trochę jeszcze nawiązując, wspiera ich dużo bardziej niż oni czują wsparcie ze strony polskiego rządu. Więc społeczeństwo w Polsce jest gotowe. Społeczeństwo w Polsce chce, żeby osoby mogły być szczęśliwe tu i teraz. Czekamy na polityków.
1: Tym razem skorzystam z tej szansy, którą mi dałeś i potraktuję twoje słowa jako puentę i podsumowanie naszej rozmowy. Rozmowy, w której gościł Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się odpowiedzieć na pytania, które pewnie już wielokrotnie padały. Przybliżyć temat, pomóc zrozumieć to wszystko, co działo się w przeszłości i dzieje się dzisiaj, no ale też za taki spokój i dużą wiarę w to wszystko, co przed nami.
2: Dziękuję ci serdecznie.
1: Tak jak powiedziałam, waszym i moim gościem był dzisiaj Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. To w związku z tym dniem w Polsce po raz pierwszy wystartowała akcja Tęczowa Wstążka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób taką tęczową wstążkę będącą kawałeczkiem 12-kilometrowej wstęgi można sobie zorganizować, to polecam wam przesłuchać jeszcze raz naszej rozmowy, dlatego że tam ta wskazówka pojawiała się wielokrotnie. A nic prostszego, te rozmowy znajdziecie na Spotify, znajdziecie ją na YouTubie. Zachęcam was bardzo do tego, żeby przesłać ją, podlinkować komuś bliskiemu. Myślę, że można się z niej sporo dowiedzieć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się i zaspokoić swoją ciekawość, kto pojawi się w kolejnych odcinkach Drogowskazów, no to nic prostszego, dlatego że możecie wejść na naszego Facebooka, gdzie staramy się publikować takie informacje. I cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.